0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

muszę chcieć, może chciałbym, lecz po co? Nie muszę mieć, może chciałbym, lecz po co mam mieć?

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest piątek, 28 sierpnia.

pomyśl o modlitwie, która właśnie się rozpoczęła. Jak o spotkaniu z kimś długo oczekiwanym.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Mówiąc o Królestwie Niebieskim, Jezus zachęca uczniów do postawy czuwania. Jak rozumiesz tę zachętę? Na czym w Twoim życiu może polegać czuwanie?

Jezus zapewnia, że choć czas nocnego oczekiwania na spotkanie z oblubieńcem może się dłużyć, to Jego przybycie jest tylko kwestią czasu. W jakich sferach Twojego życia najbardziej za Nim tęsknisz? Gdzie najbardziej potrzebujesz Jego bliskości?

płomieniem, który pozwala nam spotkać się z Bogiem mimo ciemności kryzysu czy frustracji, może być nasza miłość, tęsknota, dobre pragnienia. Co jest Twoim płomieniem?

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i odpatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Na zakończenie porozmawiaj z Jezusem, jak przyjaciel z przyjacielem, o pragnieniach Twojego serca.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: się nierozumiana była. Piotrek był.
1: Radio Rodzina?
2: Gramy dla ciebie i twojej rodziny. Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Kochani bracia i siostry, tutaj obecni w kaplicy Matki Bożej, ci, którzy łączycie się z nami poprzez media, szczególnie poprzez Radio Jasna Góra, bardzo serdecznie was witamy tutaj, w tym miejscu, przy Maryi, gdzie gromadzimy się wraz z nią, by sprawować Najświętszą Eucharystię. Dzisiaj w liturgii wspominamy świętego biskupa i doktora Kościoła. W naszym paulińskim zakonie to jego wspomnienie podniesione jest do rangi święta. Dla nas wszystkich jest on przykładem tego, że zawsze można pozwolić sobie na nawrócenie. Człowiek, który szukał długo Boga, ale w końcu, gdy go odnalazł, zakochał się w nim bez reszty i swoim życiem też ciągle nam wskazuje na Chrystusa. Niech jego przykład, jego wstawiennictwo dla nas też będzie umocnieniem. W czasie tej Eucharystii modlimy się w intencjach: Ojciec Kazimierz, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty, Daniela, Tomka i Adriana. Ja modlę się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Edyty Firek w 50. rocznicę urodzin. Pozostali kapłani modlą się w intencjach Bogu wiadomych. A za nasze grzechy, słabości, zaniedbania szczerze Boga przeprośmy, byśmy mogli godnie i owocnie w tej Eucharystii uczestniczyć. Spowiadam się. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich świętych i was, bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, odnów w swoim Kościele ducha, którym obdarzyłeś świętego Augustyna biskupa, abyśmy napełnieni tym samym, tym duchem pragnęli i szukali Ciebie samego, bo Ty jesteś źródłem mądrości i dawcą miłości wiecznej. Przez naszego Pana Jezusa

Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Kochani bracia i siostry, te dzisiejsze czytania, które słyszymy w święto świętego Augustyna, stawiają przed nami dwa filary, na których opiera się całe autentyczne życie chrześcijańskie, a więc miłość Boga oraz ewangeliczną pokorę. I bardzo dobrze wpisują się w historię, w życie patrona dnia dzisiejszego. W pierwszym czytaniu święty Jan Apostoł kieruje do nas słowa, które stały się kluczem osobistego doświadczenia świętego Augustyna, bo mówi, że Bóg jest miłością. To nie jest sucha definicja. Jan przypomina, że miłość Boga objawiła się w konkretnym wydarzeniu, w posłaniu na świat jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki Niemu i my też mieli życie. Ta miłość jest pierwsza, zawsze pierwsza. Ona uprzedza każdy nasz krok, nasz wysiłek, także nasze istnienie. Jan pisze, nie myśmy umiłowali Boga, lecz On sam nas umiłował. Jakże mocno te słowa też rezonują w biografii świętego Augustyna. Przez wiele lat młodzieńczego życia szuka on szczęścia i spełnienia po omacku. Błąkał się po bezdrożach różnych filozofii, szukał zaspokojenia w zmysłowych przyjemnościach i intelektualnych zaszczytach. Chciał sam, własnymi siłami, zdobyć szczyt mądrości. W swoich słynnych wyznaniach napisał później przejmujące słowa. Stworzyłeś nas bowiem dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Augustyn musiał przejść długą drogę, aby zrozumieć, że prawda i miłość, których tak rozpaczliwie przez życie szukał na zewnątrz, były przez cały czas bliżej niego niż on sam przy sobie. To Bóg pierwszy go szukał, dotykał jego serca i cierpliwie czekał, aż ten znużony wędrowiec pozwoli się wreszcie ogarnąć Bożej miłości. Ta miłość, kochani, kiedy człowiek jej doświadczy, rodzi zupełnie nową postawę życiową, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Jezus wzywa swoich uczniów do radykalnej pokory. Słyszymy ostrzeżenie przed szukaniem zaszczytów, przed chęcią bycia nazywanym nauczycielem czy mistrzem. Chrystus mówi wyraźnie, jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Te słowa uderzają w sam fundament ludzkiej pychy, która tak często każe nam wynosić się ponad innych i budować swoją wartość na stanowiskach czy opiniach innych ludzi. I święty Augustyn, zanim przeżył swoje nawrócenie, był wybitnym profesorem retoryki. Żył z uczenia innych, uwielbiał poklask tłumów i uznawanie elit. Chciał być mistrzem. Jednak spotkanie z Chrystusem zburzyło jego świat zbudowany na tej ludzkiej próżności. I gdy przyjął chrzest, a później został biskupem Hipony, całkowicie zmienił swoje myślenie. Zrozumiał, że na katedrze biskupiej nie zasiada po to, by panować, ale by służyć. Stał się sługą sług Bożych. Do swoich wiernych mówił pamiętne słowa: dla was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem. Tamto jest obowiązkiem, a to jest łaską. Kochani, Chrystus w Ewangelii stawia twardą regułę. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie uniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Ta zasada wydaje się zaprzeczeniem logiki współczesnego świata, który promuje sukces i stawia siebie w centrum. Jak połączyć to wezwanie do uniżenia z wezwaniem Jana do trwania w miłości? No właśnie, klucz tkwi w tym, że prawdziwa pokora rodzi się wyłącznie z doświadczenia miłości Boga. Człowiek, który wie, że jest bezwarunkowo kochany przez Twórcę, że musi już niczego nikomu udowadniać. Nie potrzebuje ziemskich tytułów, by poczuć się ważnym.
Nie musi wspinać się na plecach innych ludzi, by poczuć się wielkim. Jego godność jest bezpieczna i zakorzeniona w samym Bogu. Taki człowiek ma w sobie wolność, by stać się sługą i pochylić się nad potrzebującym bratem czy siostrą. Święty Jan pisze, jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka. Prawdziwa miłość do Boga zawsze weryfikuje się w relacji do drugiego człowieka. Pokora jest narzędziem tej miłości. Pozwala nam ona dostrzec w drugim człowieku brata, a nie rywala. Kochani bracia i siostry, prośmy dzisiaj przez wstawiennictwo świętego Augustyna o łaskę niespokojnego serca. Serca, które nie zadowoli się byle jakością i fałszywym blichtrem tego świata. Prośmy naszego jedynego Mistrza, Jezusa Chrystusa, aby leczył nas z pychy i uczył postawy służby. Niech świadomość, że Bóg nas pierwszy umiłował, uzdalnia nas do kochania innych z pokorą, bezinteresownie i do końca. Amen. Wpatrzeni w przykład życia świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, Jezusowi przedstawmy pokorne nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby nigdy nie brakowało mu ludzi wielkiego umysłu, serca i pokory. Ciebie prosimy. Módlmy się za pełniących odpowiedzialne funkcje społeczne, aby chronili świat przed widmem wojny. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodych całego świata, aby z radością i entuzjazmem włączali się w życie grup i wspólnot duszpasterskich. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich naszych osobistych intencjach, z którymi dzisiaj przychodzimy na tę Eucharystię, prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Edyty Firek w 50. rocznicę urodzin, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Maryi dla Małgorzaty, Daniela, Tomka i Adriana. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby oczyszczenie ze swoich win na wieki zamieszkali w domu Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się i za nas, tutaj wszystkich zgromadzonych, abyśmy wpatrzeni w przykład świętych i błogosławionych naśladowali ich pobożność. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, usłysz naszą pokorną modlitwę, którą zanosimy do Ciebie przez stawiennictwo świętego Augustyna. Niech rozważając wielkie dzieło odkupienia człowieka, pomnażamy Twoją chwałę na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjął ofiarę swoją na cześć i chwałę swojego imienia,
2: a także na pożytek nasz
1: i całego Kościoła Świętego.
0: Odnawiając pamiątkę naszego zbawienia, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, aby ten sakrament zjednoczył nas węzłem miłości, przez

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Augustynowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wiele.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Augustynem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy stali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, uświęć nas przez udział w uczcie Chrystusa, byśmy będąc członkami Jego mistrza,

Bardzo wam, bracie i siostry, za tą wspólną modlitwę dziękujemy. Niech święty Augustyn, patron dnia dzisiejszego, i Maryja, która też dla nas jest świątynią Ducha Świętego, wzorem do naśladowania, pomagają nam kroczyć drogą świętości i odnajdywania tej Bożej miłości w codziennym życiu. A gdy ją, tą miłość, odnajdziemy, chciejmy także się tą miłością z drugim człowiekiem dzielić. Dobrego dnia wam życzymy i na ten cały dzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i

0: Prezes PKOL-u usłyszał zarzuty. Wraca upał. Dziś miejscami temperatura znów przekroczy 30 stopni. Sytuacja na kanale Gliwickim opanowana. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prezes PKOL Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Przekazał wczoraj wieczorem na portalu X minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Po północy prezes PKOL-u został wywieziony z gmachu prokuratury w Katowicach. Nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one kontynuowane dzisiaj. On sam twierdzi, że czuje się ofiarą.
1: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
0: A do odwołania obecnego prezesa zarząd PKOL-u wezwał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim jest dramatyczna, mówi minister.
2: PKOL jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii. Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat przez sukcesy naszych olimpijczyków.
0: Firma Zonda Krypto była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeciwko spółce od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Uwaga, wraca upał, ostrzega IMGW. Dziś temperatura znów może przekroczyć 30 stopni w cieniu. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Całkiem gorąco też w okolicach Krakowa i na Podkarpaciu. Reszta kraju ze słoneczną, przyjemną temperaturą 20 kilku stopni. Co niestety nie potrwa długo, bo już jutro pogoda się popsuje, mówi synoptyk Michał Kowalczyk z IMGW.
4: Burze nie ma, ale w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
0: Gdzieniegdzie może intensywnie padać i mocno wiać. Na szczęście wciąż będzie ciepło. Zimne natomiast mają być noce. Udało się wyczyścić kanał Gliwicki. Od kilku dni nie odnotowano tam śniętych ryb. Nie ma też złotej algi. W szóstej sekcji kanału, czyli w porcie Gliwice, przekazał wojewoda śląski Marek Wójcik.
5: W dalszym ciągu obowiązują wszystkie procedury ostrożnościowe. Te procedury są przede wszystkim po to, żeby zapobiec ewentualnemu przeniesieniu się złotej algi, która występuje w innych sekcjach, która występuje na przykład w piątej sekcji kanału Gliwickiego. Dlatego w dalszym ciągu wstrzymane są śródlowania, w dalszym ciągu ograniczony jest przepływ wody.
0: Jak dodał wojewoda, wciąż obowiązują wdrożone środki bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozwojowi złotej algi i w konsekwencji śnięciu ryb.
6: Już czas na prognozę pogody w Radio Rodzina. W tym momencie mamy 15 stopni na termometrach. Temperatura odczuwalna jeszcze nieco niższa, ale spokojnie w ciągu dnia te temperatury wzrosną znacznie, bo nawet i do 30 stopni tyle będzie we Wrocławiu. No i nie tylko we Wrocławiu, bo w Oławie czy Oleśnicy, czy w Polkowicach również takie temperatury będą. Dziś najchłodniejszym miejscem będą rejony podgórskie w Karkonoszach do 25 stopni.
7: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
8: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
0: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Minęła godzina 7, a dokładniej mamy już 7:05 na zegarach. Już teraz rozpoczynamy ten piątkowy poranek z Radiem Rodzina. Rozpoczynamy go bardzo energetycznie, zespół Happy Set na dobry początek, a później oczywiście dużo dobrej muzyki, ale też i nie zabraknie faktów i ciekawostek. Także zapraszam do spędzenia tego poranka, ale i całego dnia z Radiem Rodzina.

7.14 już na zegarach, a ja zapraszam Was w tym momencie na kartkę z kalendarza. Dziś oczywiście 28 sierpnia, piątek, coraz bliżej początek roku szkolnego, a imieniny obchodzą dziś Patrycja, Aleksy, Augustyn, Aleksander, Julian, Felix i jubilatom składamy najlepsze życzenia. Mamy dziś też kilka nietypowych świąt, o których sobie powiemy w ciągu dzisiejszego poranka, a przysłowie na dziś: sierpień pogodny jest dla winogron wygodny. Nie wiem jak Wy, ja winogron jeszcze na ogródku nie miałam, a jak miałam, no to niestety troszeczkę takie schorowane były, więc się nimi nie nacieszyłam. Dziś słońce wstało o 5.40, a zajdzie o godzinie 19.33. Dzień będzie trwał 13 godzin i 52 minuty. Już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina, Sanach i kawałek Pocałunki. Już teraz na naszej antenie.

To był Bruce Springsteen na antenie Radia Rodzina. A ja tak przychodzę do was z moim przemyśleniem. Otóż kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. To przysłowie sprawdza mi się, ilekroć wstaję wcześnie rano i wychodzę z domu. No i weźmy na przykład dzisiejszy poranek, bo oprócz pięknego wschodu, słońca i porannego nieba, zobaczyłam również zaćmienie księżyca. Wstać oczywiście łatwo nie było, ale za to przyroda wynagrodziła mi to do kwadratu, jak nie więcej. No i tak sobie myślę, że te przysłowia, chociaż liczą sobie wiele lat, to mają w sobie nie tylko ziarnko prawdy, ale wiele tych ziarenek, no bo sprawdzają się, nie powiem, że nie. Dajcie znać, czy i wy wstaliście dzisiaj rano, by zobaczyć zaćmienie księżyca. Jestem tego bardzo ciekawa, no bo warunki nie były, powiem tak delikatnie, najłatwiejsze, także dajcie znać 71 322 20 22, albo możecie też dać znać SMS-owo 71 48, poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina, a ja obiecuję, że nie pozostaną te wiadomości bez odpowiedzi.

Chwilę temu mówiłam o tym, że mamy dziś kilka nietypowych świąt i jednym z nich jest Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, który obchodzimy właśnie co roku 28 sierpnia. No i nie jest to przypadkowy dzień, bo słuchajcie, 28 sierpnia jest to data urodzin słynnego amerykańskiego rysownika historii obrazkowych Jacka Kirby'ego, który zmarł w 1994 roku. Jest to twórca znanych na całym świecie postaci, chociażby z uniwersum X-Mena, Hulka czy Fantastycznej Czwórki, a pomysłami święta są dziennikarze i blogerzy. Jak świętować ten dzisiejszy dzień? No myślę, że nic prostszego. Wystarczy wziąć w rękę komiks, udać się na ławeczkę do parku, wsiąść w autobus, pociąg, czy po prostu usiąść w kawiarni przy kawie i zacząć czytać. Ale myślę, że raźniej będzie, gdy do obchodów tego święta zaprosimy naszych znajomych. O komiksach jeszcze troszeczkę sobie powiemy, a ja już teraz zachęcam Was do tego, by właśnie dziś wziąć komiks do ręki i wyjść z nim na miasto.

chwilkę temu mówiłam o tym, że dziś Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Powiedzieliśmy sobie o twórcy znanych na całym świecie amerykańskich komiksów, ale z czym kojarzymy polskie komiksy? No to myślę, że tutaj takie kultowe polskie komiksy, szczególnie dla młodszych, no to na przykład Tytus, Romek i Atomek Henryka Jerzego Chmielewskiego, czy chociażby Przygody Kajka i Kokosza autorstwa Janusza Christy. No i czy to oznacza, że w Polsce nie powstają nowe komiksy dla dzieci? No nic bardziej mylnego. Ostatnio zostało wydanych kilka nowych komiksów, więc jeżeli chcielibyście zaszczepić u swoich pociech miłość do komiksów, to warto im poczytać na przykład detektywa Misia Zbysia na tropie, czy Tymka i Mistrza, a może Podróże w czasie i przestrzeni w celu ratowania Ziemi. Tych tytułów jest naprawdę, naprawdę dużo, zatem życzymy wam dziś miłej lektury komiksów. No.

komiksów zmieniamy troszeczkę tematykę, bo wielkimi krokami zbliża się godzina 8 i ja tak jak powiedziałam chwilę po godzinie 7, no to słuchajcie, jeżeli chcielibyście się z nami podzielić, czy to swoimi zdjęciami, czy po prostu opowiedzieć nam o tym, czy wstaliście dziś na zaćmienie księżyca, no to możecie dzwonić, pisać 71 322 20 22. Na ten numer dzwonimy, ale możecie też pisać 71 48 poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina. Ja tak jak też obiecałam, nie zostawię tych wiadomości bez odpowiedzi i będę miała dla was rodzinne wejściówki do wrocławskiego zoo, także telefony w dłoń i czekam na telefony i SMS-y.

0: Prokuratorskie zarzuty dla szefa PKO. Chodzi o zonda krypto. Donald Trump zapewnia, że Rosja nie zaatakuje państw NATO. Prezydent Mysłowic mówi o zamachu na swoje życie. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prezes PKO-lu Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami w sprawie afery z giełdą kryptowaluty Zonda Krypto. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Więcej na ten temat Grzegorz Kozieł.
1: Krótko po godzinie 16 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
2: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
1: Stwierdził, a na pytanie dziennikarza, czy czuje się ofiarą, odpowiedział: bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKO-lu do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P.
0: W związku z zarzutami dla Radosława P. minister sportu apeluje o odwołanie go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Powołał się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakował terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. Pytany o doniesienia, że dyrektor CIA John Ratcliffe ostrzegł Rosję przed takim atakiem, Trump odmówił komentarza.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent Mysłowic poszedł na policję i złożył obszerne zeznania. Dariusz Wójtowicz ma podejrzenia, że ktoś próbował targnąć się na jego życie. Jak twierdzi, on i jego bliscy w ostatnim czasie otrzymywali pogróżki. Swoimi obserwacjami podzielił się w mediach społecznościowych.
4: Ktoś, kto dobrze wiedział, że jadę w dalszą trasę, poluzował śruby w kołach mojego samochodu i gdyby nie fakt, że jeżdżę bardzo ostrożnie, to mogłoby dojść do tragedii.
0: W tej sprawie policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury. Co trzeci pracownik chciałby sprawdzić, ile zarabiają koledzy na podobnych stanowiskach. Wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nowe przepisy mogą to umożliwić już w przyszłym roku, ale eksperci ostrzegają. Taka wiedza może mocno obniżyć zadowolenie z pracy. Odpowiedzialność leży po stronie pracodawców, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
5: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też, czyli takich, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
0: Z badań Instytutu wynika też, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest niższe od wynagrodzeń kolegów, zwykle podejmuje działania, domaga się podwyżki albo szuka innej pracy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
7: W Radiu Rodzina sprawdzamy już teraz prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to wiecie co, mam wrażenie, że troszkę źle się ubrałam, bo ubrałam się za ciepło. Dziś temperatury wzrosną do 30 stopni, będzie trochę słońca, ale przeważać będą zdecydowanie na Dolnym Śląsku chmury. Dziś na Dolnym Śląsku temperatury do 30 stopni. Najchłodniejsze rejony to te rejony podgórskie, tam do 25 stopni, czyli w sumie niewielka różnica.
6: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
8: Reklama.
9: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
12: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
12: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
12: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
13: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
7: Witam was serdecznie po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Rozpoczynamy kolejną godzinę i w równie energicznym, energetycznym tempie. Shakira i kawałek Try Everything już teraz na naszej antenie, a później powiemy sobie coś więcej o kolejnych nietypowych świętach, które dziś przypadają. Jakie to są? No to słuchajcie, Radia Rodzina, to się dowiecie.

To był zespół Roxette na antenie Radia Rodzina. Ja już teraz przychodzę do Was z kolejnym nietypowym dzisiejszym świętem. Dziś obchodzimy Święto Lotnictwa Polskiego, które nazywane jest potocznie też Dniem Lotnictwa i upamiętnia ono zwycięstwo Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w zawodach Challenge, które odbyły się w 1932 roku. Te zawody, słuchajcie, składały się z oceny technicznej samolotów, prób w locie, m.in. krótki start i lądowanie, testów prędkości maksymalnej oraz morderczego lotu okrężnego wokół Europy, który liczy sobie ponad 7300 km. Dodam tylko, że Żwirko i Wigura lecieli na polskim samolocie RWD-6, a pokonali silną konkurencję, w tym faworyzowane załogi niemieckie, co stało się największym osiągnięciem polskiego lotnictwa sportowego w okresie międzywojennym. No i właśnie na pamiątkę tego triumfu dzień 28 sierpnia obchodzony jest jako Święto Lotnictwa Polskiego. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo to i bardzo ciekawy temat, ale też i wszystkim związanym z lotnictwem życzymy w tym dniu wszystkiego najlepszego.

Kilka słów chciałam już teraz powiedzieć wam o dzisiejszym rozkładzie jazdy. Już za chwileczkę wyruszymy na Dolnośląski Szlak Uzdrowisk. Taka zajawka przed najbliższym weekendem, kiedy to będziemy podróżować po dolnośląskich uzdrowiskach. A po godzinie 10, właściwie o godzinie 10.10 zapraszam was na audycję Przygody Młodego Zoologa. W tym wypadku akurat dziś dwóch zoologów będziemy mieli, którzy zabiorą nas w podróż po Afryce i Sawannie. Także zaczynamy o godzinie 10.10. Zapraszam do tego, byście z nami byli. A my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Artur Rojek na naszej antenie.

ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

0: Tak jak obiecałam, tak już teraz zabieram Was na Dolnośląski Szlak Uzdrowisk. To oczywiście w ramach wakacyjnej audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Odwiedzimy jedne z najstarszych uzdrowisk w Polsce i w Europie. Dowiemy się, jakie schorzenia są tam leczone, a także jakie właściwości lecznicze mają wody, których uzdrowisk i z jakich zabiegów możemy tam skorzystać. Dolny Śląsk należy do najważniejszych regionów uzdrowiskowych w Polsce. Jak mówi Kamila Kasprzak, dyrektor do spraw lecznictwa uzdrowisk kłodzkich, o rozwoju tutejszych kurortów zadecydowały przede wszystkim naturalne źródła wód mineralnych.
1: Dolny Śląsk to wyjątkowy region na mapie Polski. Na terenie Dolnego Śląska istnieje bardzo wiele dobroczynnych źródeł wód mineralnych i właśnie od wód mineralnych zaczęła się historia i rozwój dolnośląskich uzdrowisk.
0: Na mapie Dolnego Śląska mamy 7 uzdrowisk, a czym wyróżniają się one na tle Polski?
1: Dolnośląskie uzdrowiska zlokalizowane są w przepięknym regionie. Najpiękniejsze domy uzdrowiskowe znajdują się w sercu parków zdrojowych, które szczególnie wiosną nabierają niesamowitych kolorytów. Uzdrowiska rozwijały się wokół źródeł wód mineralnych, które były odkrywane już od setek lat i dzięki temu rozwijała się działalność lecznicza, ale też działalność turystyczna, działalność hotelowa.
0: Uzdrowiska obecnie chcą odpowiadać na zmieniające się potrzeby gości i coraz częściej z leczenia uzdrowiskowego korzystają nie tylko seniorzy, ale również osoby młodsze. Natomiast obok tradycyjnych kilkudniowych turnusów rośnie też zainteresowanie krótszymi pobytami. O tym wszystkim posłuchamy już jutro i w niedzielę, a za chwileczkę przeniesiemy się do najstarszego kurortu leczniczego w Polsce.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

0: Już teraz zapinamy pasy i przenosimy się do drugiego albo jednego również z najstarszych uzdrowisk w Polsce i Europie, Lądek Długopole. Historia leczenia w tych miejscowościach sięga 1251 roku. Jest to kompleks zlokalizowany na ziemi kłodzkiej, który powstał w 1965 roku z połączenia dwóch sudeckich kurortów, czyli Lądka Zdroju i Długopola Zdroju. Łączy w sobie wielowiekową tradycję balneologiczną z nowoczesną rehabilitacją i fizjoterapią. To jedyne uzdrowisko w Polsce stosujące termalne wody radoczynne siarczkowo-fluorowe, mówi Alicja Piwowar, prezes zarządu uzdrowiska Lądek Długopole S.A.
1: Jeśli chodzi o nas, o uzdrowisko w Lądku Zdroju, jak i o Długopolu Zdroju, to jesteśmy w tak zwanym sezonie wysokim, gdzie kuracjusze i goście odwiedzają bardzo chętnie Lądek Zdrój, jak i Długopole Zdrój, tutaj, gdzie mamy coś, co najbardziej jest cenne, czyli wspaniałe wody lecznicze i wody mineralne. W Lądku Zdroju mamy wody lecznicze, wody radonowe. Zapraszam bardzo serdecznie do Zdroju Wojciech, tam w naszym basenie termalnym można się wykąpać, skorzystać z kąpieli radonowych. I to, myślę, jest takie najwspanialsze, jeśli chodzi o nasze zdrowie, bo te wody wpływają bardzo korzystnie na nasz układ, tak naprawdę całego organizmu. Na przykład kąpiele perełkowe. Kąpiel polega na nalaniu wody do wanny zabytkowej z kamienia i tam jest odpowiednia temperatura, która doprowadza do tego, że wszystkie te perełki, wszystkie te radoczynne wody wpływają bardzo korzystnie na organizm. Jesteśmy zdrowsi, jesteśmy młodsi. Też pobyt w takich wodach radoczynnych ma swój czas, bo nie możemy kąpać się dłużej niż 30 minut. To jest bardzo ważne, ponieważ radon, pomimo tego, że jest to tak zwany gaz młodości, nie możemy być dłuższego czasu w tej wodzie z tego względu, że może wpłynąć jakby niekoniecznie pozytywnie na nasze samopoczucie. Czyli te wszystkie rzeczy są bardzo ograniczone i żeby kąpać się w takich wodach radonowych, radoczynnych, lekarz musi wydać tak zwaną ordynację lekarską. To nie jest tak, że dzisiaj sobie przychodzimy i korzystamy z wszystkich zabiegów. One są pod ścisłą jakby konsultacją lekarską i dzięki temu nasz organizm później czuje się lepiej. Nie możemy przesadzić, ponieważ są to wody lecznicze, termalne.
0: Leczy się tu narządy ruchu, schorzeń neurologicznych, dermatologicznych i ortopedycznych.
1: Przede wszystkim Lądek Zdrój to schorzenia narządu ruchu, czyli kręgosłup, dyskopatia, wszystkie sprawy, które dotyczą kości kręgosłupa, a głównie też osteoporoza. Tutaj osteoporoza jest leczona naprawdę u nas na najwyższym poziomie w Lądku Zdroju i wszystkie te schorzenia ortopedyczne, urazowe, kiedy człowiek jest po jakichś wypadkach, tutaj to głównie leczymy.
0: Z kolei w Długopolu Zdroju występują wody mineralne. Wykorzystywany jest tutaj unikalny zabieg suchej kąpieli dwutlenkiem węgla.
1: Długopole Zdrój to nasze uzdrowisko, w którym są nieco inne wody niż w Lądku Zdroju, bo w Długopolu mamy wody mineralne. I tutaj w Długopolu Zdroju mamy 180 miejsc i tam przyjeżdżają głównie kuracjusze, pacjenci ze schorzeniami przewodu pokarmowego. Głównie leczymy tam wątrobę, trzustkę, drogi żółciowe i wszystko to, co jest związane z przemianą materii. Czyli wszystkie te wody mineralne mają w sobie zawartość żelaza, magnezu, cynku tak duże, że wpływają bardzo korzystnie na układ krążenia, metaboliczny. A co za tym idzie, mamy jeden z unikatowych zabiegów w Długopolu, jeden z nielicznych już w tej chwili w Europie, sucha kąpiel w dwutlenku węgla CO2. To jest unikatowy zabieg w skali Europy i jest on właśnie wykonywany tylko i wyłącznie w Długopolu Zdroju. Nie wiem, czy jeszcze w jakimś uzdrowisku w Polsce, bym rzekła, jest wykonywany. Wchodzi do takiej komory 15 osób, siedzi na krzesełkach 15 minut i unosi się dwutlenek węgla od ziemi i przenika do naszej skóry, po czym wpływa to bardzo korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, na przemianę materii, poprawia nasz wizualnie wygląd. Czyli dwutlenek węgla, rzekłoby się powiedzieć, że jest niedobrym gazem, tak? A tutaj jakby korzystnie wpływa na zdrowie. Unikalny zabieg, bardzo ważny, bardzo dużo ludzi z tego względu przyjeżdża właśnie do Długopola Zdroju.
0: W uzdrowisku Lądek Zdrój na przestrzeni wieków gościło też wiele wybitnych osobistości ze świata polityki, nauki, kultury oraz sportu. Jako jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce przyciąga i przyciągało ono zarówno europejskich monarchów, jak i współczesne gwiazdy. A więcej o Lądku Zdroju i o uzdrowisku Lądek Długopole usłyszymy już jutro i w niedzielę od godziny 12:10. Niedługo ruszymy dalej.
2: Tu Radio Rodzina.

0: tym momencie czeka nas jazda bez trzymanki, bo odwiedzimy aż 3 uzdrowiska, czyli uzdrowiska kłodzkie, Duszniki Zdrój, Polanice Zdrój i Kudowe Zdrój. Jest to kompleks kurortów leczniczych złożony właśnie z tych 3 uzdrowisk i każda z miejscowości wyróżnia się wielowiekową tradycją, unikalnymi źródłami mineralnymi, a także i specyficznym mikroklimatem, który wspiera leczenie wielu schorzeń. Najstarszym z tych 3 uzdrowisk są Duszniki Zdrój, natomiast Polanica Zdrój jest jednym z młodszych. W Polanicy Zdrój, zacznijmy od tego najmłodszego, jednym z najważniejszych obiektów jest Sanatorium Wielka Pieniawa, czyli placówka położona w Parku Zdrojowym, która w tym roku obchodzi swoje 120-lecie. W sanatorium dostępnych jest ponad 70 zabiegów leczniczych, wśród nich hydroterapia, kąpiele, masaże i inhalacje, a ważnym elementem terapii są miejscowe wody mineralne wykorzystywane m.in. do kuracji pitnej i kąpieli. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób kardiologicznych, gastrologicznych oraz narządu ruchu, a o tym miejscu opowiada Kamila Gasprzak, dyrektor do spraw lecznictwa uzdrowisk kłodzkich.
1: Podstawowymi zabiegami są zabiegi na bazie surowców naturalnych. W Polanicy Zdroju podstawowym surowcem naturalnym są wody mineralne i na bazie tej wody mineralnej realizowana jest przede wszystkim kuracja pitna, czyli picie wody mineralnej oraz kąpiele kwasowęglowe, zwane też kąpielami mineralnymi. To są kąpiele, które realizowane są w oparciu o naszą lokalną wodę mineralną polanicką, czyli Wielka Pieniawa. Ważnym elementem leczenia uzdrowiskowego są również zabiegi oparte to inne surowce lecznicze, na przykład

0: rozwija także diagnostykę i leczenie osteoporozy.
1: Jan Kazimierz to jest obiekt, który w tej chwili ma ponad 240 miejsc noclegowych. Również podobnie jak w Wielkiej Pieniawie, jak w Polańcy Zdroju, na terenie obiektu znajduje się pełna baza zabiegowa. Oprócz tego mamy również basen, siłownię, strefę saun. No i ważne tutaj też, że na terenie Jana Kazimierza prowadzimy poradnie leczenia osteoporozy. Tutaj można sobie w trakcie turnusu czy w trakcie wypoczynku w Dusznikach Zdroju wykonać badanie densytometryczne i skorzystać z konsultacji lekarza specjalizującego się akurat w dziedzinie tej choroby.
0: Duszniki poza ofertą sanatoryjną oferują też wiele atrakcji kulturalnych, ale też i sportowych, czemu sprzyja położenie miasta, bo pobyt można połączyć ze zwiedzaniem regionu i aktywnością na świeżym powietrzu, a dodatkowego smaczku dodaje też fakt, że uzdrowisko odwiedził Fryderyk Chopin, no a to wydarzenie upamiętniają organizowane w mieście międzynarodowe festiwale chopinowskie. Dalej, Kudowa-Zdrój to trzecia miejscowość, która wchodzi w skład uzdrowisk kłodzkich i wyróżnia się ona szerokim profilem leczenia, o czym mówi Kamila Kasprzak.
1: Kudowa-Zdrój ma bogate spektrum leczenia i tutaj możemy wyróżnić oprócz narządu ruchu i gastrologii, również warto podkreślić leczenie otyłości czy leczenie chorób endokrynologicznych i niedokrwistości.
0: Szczególne miejsce zajmuje tutaj obiekt Jagusia, który przeznaczony jest dla najmłodszych pacjentów, a leczone są tam przede wszystkim nadwaga i otyłość oraz problemy związane z narządem ruchu.
1: W trakcie takiego leczenia, które trwa 27 dni, dzieci pozostają u nas pod opieką lekarzy, pielęgniarek, opiekunów czy fizjoterapeutów. Na miejscu realizowane są zabiegi lecznicze, ale także mogą korzystać z bogatej oferty wycieczek i tego, co oferuje region. W trakcie roku szkolnego kontynuowana jest nauka w zakresie szkoły podstawowej i szkoły średniej.
0: Kuracjusze, Polanica, Duszniki i Kudowa-Zdrój oferują więc połączenie leczenia z turystyką, a kuracjusze mogą korzystać z tras rowerowych, szlaków Nordic Walking, atrakcji przyrodniczych i kulturalnych oraz infrastruktury sportowej, a zimą szczególnie ze stoków narciarskich. Już teraz zapinamy pasy i lecimy dalej.
2: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

0: Prokuratorskie zarzuty dla szefa PKOL-u. Chodzi o zonda krypto. Dziś kolejne sekcje ofiar katastrofy na Węgrzech. W weekend w całym kraju krajowy trening reagowania. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj przesłuchany w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej. To kolejna odsłona afery zonda krypto, giełdy kryptowalut, która do niedawna była sponsorem generalnym PKOL-u. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
1: Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
0: Mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Przypomnę też, że śledztwo zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Dziś sekcje zwłok kolejnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze przeprowadzono wczoraj, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Dziś ciała zostaną wydane rodzinom. W katastrofie, do której doszło w niedzielę, tydzień temu zginęło 12 osób.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Najbliższa sobota, jutro, to dzień, w którym odbywać się będzie krajowy trening reagowania. Darmowe punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej będą działały w całym kraju, m.in. w centrach miast, miejscach turystycznych, przy remizach Ochotniczej Straży Pożarnej, w bibliotekach i domach kultury. Wojewoda śląski Marek Wójcik zapowiada.
4: Chcemy, żeby mieszkańcy całego kraju mieli możliwość porozmawiania z praktykami na temat właśnie przygotowania się do różnych sytuacji kryzysowych i właściwego zareagowania wtedy, kiedy taka sytuacja kryzysowa będzie miała miejsce, a te sytuacje mogą mieć bardzo różne formy. To może być powódź, to może być nawałnica, to może być długotrwały brak prądu i to są sytuacje, z którymi obserwując wydarzenia, obserwując współczesny świat, musimy się liczyć.
0: Krajowy trening reagowania to element ogólnopolskiego programu edukacji realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą wskazywać w cieniu nawet 31 stopni. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
5: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
0: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś temperatury na Dolnym Śląsku do 30 stopni, miejscami do 25-27 stopni, to w rejonach podgórskich, przewaga chmur, ale słońca również dziś nam nie braknie. No w końcu ono cały czas rano wychodziło nam pięknie zza tych chmur. Jutro, jeżeli chodzi o sobotę, no to jutro już troszeczkę deszczu może nam popadać, chociaż niedziela już teoretycznie tylko słoneczna.
7: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radio Rodzina. Już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, a potem w okolicach godziny 9.30 będziemy mieli gościa, także zapraszam Was bardzo serdecznie i na przegląd, i na rozmowę, a później o godzinie 10.10 startujemy z audycją Przygody Młodego Zoologa.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

0: Werble wybrzmiały, a więc rozpoczynamy przegląd prasy. Daria Detlaff jest już ze mną w studiu. Witam cię serdecznie w piątkowy poranek.
1: Dzień dobry Natalio, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Na początek, jak się masz?
1: Czy bardzo dobrze.
0: Piątkowa atmosfera już.
1: Oczywiście, zbliża się raz, że weekend. Chwilę odpoczynku, ale też będzie dzisiaj piękna pogoda. Już jest. Właściwie będzie gorąco. Lato nas rozpieszcza na tą końcówkę wakacji. Myślę, wielu rodziców przygotowuje się na pewno na rozpoczęcie roku szkolnego i te przełomy są zawsze trudne.
0: No tak, trzeba kupić zeszyty, kredki, ołówki, długopisy, podręczniki.
1: Tak.
0: No dobrze,
1: natomiast
0: Daria,
1: jest intensywnie, ale to wcale nie zwalnia nas z obowiązku przedstawienia Państwu, co ciekawego dzieje się na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu, a dzieje się bardzo dużo.
0: I ja już teraz oddaję Tobie głos.
1: Na początek informacja związana z księdzem Stanisławem Orzechowskim, świętej pamięci, dlatego że ksiądz Orzech będzie patronem skweru. Wybrano już lokalizację. Wielu myślało, że będzie to okolica ulicy Bujwida, tam gdzie jest kościół świętego Wawrzyńca, tam gdzie Orzech przecież pracował, mieszkał przez dziesiątki lat. Natomiast wybrano inną lokalizację, tuż obok dworca głównego. Jest skwer, gdzie zresztą kilkanaście lat temu pojawiła się już tablica honorująca postać księdza Orzecha, w związku z tym, że on był również duszpasterzem związanym ze środowiskiem kolejarzy. Jest to twórca pierwszych pielgrzymek na Jasną Górę, oczywiście ikoniczny duszpasterz akademicki, też duszpasterz Solidarności, a miejsce nie jest przypadkowe, tak jak mówię, dlatego, że już wcześniej takie miejsce pamięci właśnie tam przy dworcu głównym powstało oficjalną decyzję o nadaniu skwerowi przy peronowej imienia kapłana podjęli w tym roku miejsce radni wrocławscy. A kiedy będzie takie oficjalne otwarcie, tego jeszcze nie wiemy, natomiast informacja jest potwierdzona, że tak, więc myślę, że trwają ostatnie rozmowy. Na pewno będziemy na miejscu podczas uroczystości nadania tego imienia. Liczę, że to będzie wrzesień, no najpóźniej październik, wtedy kiedy rozpocznie się rok akademicki. Nowe rozkłady, tak, nowy rozkład jazdy kolei. Będą utrudnienia na kilku trasach z Wrocławia. Teraz w niedzielę, 30 sierpnia, w życie wchodzi korekta rozkładów kolejowych. Jest ona związana przede wszystkim z dostosowaniem czasów przejazdów i tras do planów remontowych zarządców infrastruktury. Sierpniowe zmiany dotyczą kilku popularnych tras z i do Wrocławia, między innymi na trasie z Wrocławia do Kołobrzegu, czy Kołobrzeg-Wrocław do Kraków. Często to są połączenia też Intercity z samego Przemyśla. Ja powiem szczerze, dlatego że zdarzyło mi się podróżować akurat tą relacją. Zanim pociąg przyjechał do Wrocławia, na przykład z Przemyśla czy Krakowa, to już bywało, że miał dosyć spore opóźnienie. I niestety, ale od 31 sierpnia właściwie aż do 24 października będą pewne utrudnienia, również jeśli chodzi o kierunek Karkonosze. Jest taki pociąg, proszę Państwa, z Gdyni przez Wrocław do Szklarskiej Poręby. I w związku z tym, że planowane są prace inwestycyjne, to już jeżeli ktoś planuje sobie wyjazd na przykład we wrześniu czy na jakiś weekend, to proszę mieć na uwadze, że między Jelenią Górą a Szklarską Porębą będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa. Będzie trzeba się przesiąść, no bo pociąg po prostu nie będzie mógł z torów korzystać w związku z przebudowami. Zmiany też dotyczą kolei dolnośląskich, chociażby na trasie Wrocław-Legnica-Zgorzelec-Gerlitz. Tutaj będą utrudnienia do 14 września. Również na trasie Wrocław-Kłodzko-Kudowa-Zdrój. Zastępcza komunikacja autobusowa się pojawi na odcinku Polanica do Kudowy. Więcej o tych informacjach znajdziecie na stronie wrocław.pl w takim specjalnym dodatku dla korzystających z komunikacji.
0: A my zachęcamy i w sumie uczulamy, żeby od niedzieli sprawdzać uważnie te rozkłady, no bo wtedy wchodzi w życie.
1: Zdecydowanie. Strony internetowe, przewoźników, aplikacje, to jest coś, co warto sprawdzać. Zaproszenie na koncert dzisiaj, proszę Państwa, wrocławski rynek rozgrzeje nas do czerwoności, nie tylko za sprawą tej wysokiej temperatury, ale przede wszystkim świętujemy 46 lat Solidarności, również we Wrocławiu, i 10 lat Centrum Historii Zajezdnia. Organizatorzy zapraszają na koncert Justyny Steczkowskiej oraz Budki Suflera o godzinie 20 na scenie, która już się buduje. Jeśli Państwo wybiorą się na spacer, to dzisiaj od strony Placu Solnego tą scenę w pełnej okazałości można podziwiać, a przede wszystkim podsłuchać artystów przy pracy, dlatego że ptaszki wyćwierkały, że o 15 i o 17 planowane są próby artystów, w związku z tym będzie można chociażby te głosy artystów popatrzeć, dokładnie posłuchać, zwłaszcza kiedy nie będzie takich tłumów. No ale od 19 będzie można już oficjalnie gromadzić się pod sceną, a o 20 wybrzmią pierwsze gitary oraz no różne. Ten repertuar, on będzie związany na pewno z wolnością, z rocznicą świętowania też praw obywatelskich. Największe przeboje: Jolka, Jolka, pamiętasz, Cień Wielkiej Góry, takie tango. Czytałam też komentarze, które pojawiają się pod wpisami, które zapraszają na ten koncert. Jest dużo pytań w związku z tym, że pojawia się ostatnio też dużo informacji o konflikcie w zespole Budka Suflera. Kto będzie wokalistą? Pan Jacek Kawalec pojawi się na scenie, także proszę się o to nie martwić. Natomiast Justyna Steczkowska, no tutaj też oczywiście największe przeboje. To dzisiaj od 20, zakładam, że do 22, bo wtedy startuje cisza nocna. Będzie się działo, a w niedzielę takie oficjalne uroczystości. Tak jest, bo 46 lat Solidarności we Wrocławiu to też miejsca, które ten strajk pamiętają i tragiczny wydarzenie lat późniejszych, no bo mieliśmy przecież stan wojenny, różne perturbacje. W związku z tym w niedzielę o 10 cmentarz Grabiszyński, tam zostaną złożone kwiaty na grobach Kazimierza Michalczyka, Piotra Bednarza i Marii Zapart. Później o 12 zapraszamy do udziału w mszy świętej w kościele przy Alei Pracy. Region Dolnego Śląska Solidarność ogłosił pełną listę obchodów, więc myślę, że również na nich będziemy. No i świętujemy. Jest to rocznica bardzo ważna. Warto pamiętać o tych osobach, które poświęciły życie, dzięki którym dzisiaj też korzystamy z tych różnych praw. I nie możemy zapominać o tym, w jaki sposób je pozyskano.
0: A ja już teraz przypomnę, Daria Detlaff była z nami na przeglądzie prasy. Bardzo Ci dziękuję za przedstawienie nam tych informacji.
1: Dziękuję. Jestem ciekawa, jaką piosenkę wybrałaś teraz. Czy Boskę, czy Justynę?
0: No to nie zdradzam. Już teraz jeden z zespołów, o których Daria powiedziała, których usłyszymy już dziś wieczorem na wrocławskim rynku.

przestał marzyć, że coś może się wydarzyć. To

0: 9.36 już na zegarach, a ze mną nasz zapowiadany gość Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej jest już teraz ze mną w studiu. Cześć, witam cię.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzisiaj tematem naszego spotkania będzie zbliżający się festiwal Miasto Mówi. Jednak jak to się mówi? Od ogółu do szczegółu opowiedzmy najpierw, co to za festiwal? Skąd się wziął pomysł na jego stworzenie?
1: To już 14. edycja tej imprezy, która będzie się odbywała we Wrocławiu i co ważne, to jest wciąż po tych wszystkich latach jedyny tego typu festiwal w Polsce. A kiedy mówię tego typu, to mam na myśli festiwal filmów o mieście i architekturze, czyli mówiąc w skrócie, festiwal filmów, które przyglądają się temu, jak wyglądają budynki, w których funkcjonujemy i jak wyglądają nasze miasta. W wielu tych filmach zadawane są też pytania, jakie mamy wyzwania, jeśli chodzi o to miejskie życie, ale w tym roku skupiać się będziemy szczególnie na tym, jak te wyzwania możemy rozwiązywać.
0: No i co roku ten festiwal ma również swoje hasło przewodnie. Jakie jest ono w tym roku?
1: Właśnie do niego już się tak trochę próbowałem odwoływać, nawiązywać, bo w tym roku to hasło to życzenia. W domyśle spełnione życzenia, bo postanowiliśmy, że ta edycja będzie poświęcona takim konstruktywnym, pozytywnym planom na to, jak radzić sobie z różnymi miejscami, bolączkami, więc zastanawiamy się nad tym, jak spełniać te życzenia, które składamy naszym miastom. W tym roku pokazujemy 7 filmów i każdy z tych filmów odpowiada jednemu życzeniu, które możemy złożyć naszemu miastu. Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach właśnie, zastanawiać się będziemy wspólnie z twórcami, twórczyniami, bohaterami, bohaterkami, jak te życzenia można spełnić.
0: No to na przykład jakie życzenia będą, może inaczej, jakie filmy będą obrazowały, które życzenia? Uchylmy rąbkę tajemnicy.
1: Będziemy cały festiwal rozpoczynać od wspomnianego już życzenia piękna i przeniesiemy się daleko, bo przeniesiemy się aż do Australii z filmem Melbourne, miasto utracone. Odwiedzimy tą australijską metropolię, która w połowie zeszłego wieku przeszła olbrzymią metamorfozę, taką metamorfozę, którą przechodziły też europejskie miasta, natomiast w wielu przypadkach było to związane ze zniszczeniami wojennymi, a Melbourne, które nie było oczywiście zniszczone II wojną światową, miało taką XIX-wieczną wiktoriańską tkankę miejską. W połowie zeszłego wieku poczuło po prostu, że jest miastem staromodnym i chciało się radykalnie zmodernizować. W związku z tym w ciągu kilku lat wyburzono bardzo dużą część zabytkowej tkanki miasta, zastępując ją modernistyczną architekturą. I dzisiaj po kilkudziesięciu latach Gus Berger, czyli reżyser tego filmu, zastanawia się, jakie piękno zostało utracone w imię jakiego nowego piękna. No bo ci twórcy architektury, którzy zastępowali pełne ornamentów budynki tymi szklanymi kostkami, także widzieli w tym odpowiedź na pewną potrzebę nowoczesnego piękna, nowoczesnego miasta. Na Miasto Mówi nigdy nie pozostawiamy filmu bez komentarza, więc także po tym filmie, jak po wszystkich innych, odbędą się rozmowy, dyskusje, wykłady. Tutaj będziemy się zastanawiać właśnie nad tym, o czym myślimy, czy co mamy przed oczami, kiedy życzymy miastom piękna. Jakie elementy, jakie wartości przyświecają nam, kiedy myślimy o tym, że chcielibyśmy, żeby nasze miasta były piękniejsze.
0: O której godzinie będą rozpoczynały się seanse filmowe?
1: W różnych dniach, w różnych godzinach. Wszystkie seanse odbywają się w kinie Nowe Horyzonty, to warto dodać. Co prawda festiwal w całości się tam nie odbywa, bo to dużo więcej wydarzeń, ale wszystkie filmy oglądamy w kinie Nowe Horyzonty. Rozpoczynamy w środę 30 września o godzinie 18:00, to będzie wielkie otwarcie festiwalu, ale w weekend będziemy już pokazywać po 2 filmy dziennie, więc wtedy warto się przyjrzeć harmonogramowi, bo tutaj już 2 pokazy, jeden o 16:00, a jeden wieczorem bliżej godziny 19:00.
0: Ale Miasto Mówi to nie tylko pokazy filmów czy dyskusje po filmach, o filmach, ale również wiele innych wydarzeń. Jakie to są na przykład?
1: Oprócz samego programu filmowego jesteśmy też w innych miejscach we Wrocławiu, także tych, które z architekturą bardzo wprost się kojarzą, bo naszym wieloletnim partnerem jest Muzeum Architektury we Wrocławiu i tutaj co roku scena artystyczna naszego festiwalu. W tym roku głównym punktem tej sceny jest wystawa Czego chcieć więcej Magna Santi, która życzeniom przygląda się w taki nietypowy sposób, bo zastanawia się jakie życzenia realizujemy i czy one są tymi spełnionymi życzeniami, czy czasami koszmarami, kiedy dostaniemy do ręki wirtualne narzędzia budowania miasta, czy eksperymentowania z miastem. Te tytułowe Magna Santi to jest taki projekt, eksperyment sprzed 20 lat, miasto zupełnie wirtualne, stworzone przez wtedy filipińskiego studenta architektury, który stworzył miasto, które ma być długotrwałe, ma idealnie działać, ale efektem ubocznym wszystkich tych wyśrubowanych parametrów było to, że jego mieszkańcy, zgodnie znowu ze statystykami, byli skrajnie nieszczęśliwi. Więc będziemy się zastanawiać nad tym, jakie są koszta, nawet jeżeli badamy je w takich laboratoryjnych warunkach, jakimi są wirtualne miasta, jakie są koszta dążenia do pewnego ideału w spełnianiu naszych życzeń dla miast. Poza tym jeszcze scena towarzyska, tutaj taka luźniejsza część naszego programu. Będziemy spotykali się w tym roku co wieczór w klubie Proza, prowadzonym przez Wrocławski Dom Literatury. Będziemy tam mieli wydarzenia muzyczne, ale będziemy mieli też chociażby quizy wiedzy architektonicznej, więc to rzeczywiście takie miasto mówi po godzinach.
0: Zapowiada się naprawdę wiele wydarzeń. Gdzie możemy szukać informacji i pełnego programu?
1: Zapraszamy na miastomówi.pl. Tutaj miasto pisane jest po polsku, a mówi tak jak po angielsku zapisuje się film. Miastomówi.pl. Tam pełny program już od wczoraj jest dostępny. Bilety też wczoraj trafiły do sprzedaży, więc już dzisiaj można się zacząć przygotowywać do festiwalu Miasto Mówi edycji 14.
0: Zanim zakończymy nasze spotkanie, to chciałabym zapytać właśnie, już myślę, to mogło wybrzmieć z naszej rozmowy, ale co wyróżnia ten festiwal na tle innych festiwalów, które odbywają się, czy to we Wrocławiu, czy w ogóle w Polsce?
1: To nie jest ani typowy festiwal filmowy, ani typowy festiwal architektoniczny. My jesteśmy gdzieś po środku i szczególnie podczas pierwszych edycji, ale to towarzyszy nam cały czas. Jesteśmy do pewnego stopnia miejscem, w którym spotkać się mogą zarówno specjaliści, specjalistki, ci, którzy na co dzień zajmują się architekturą, jak i mieszkańcy, którzy po prostu chcieliby się czegoś więcej o mieście dowiedzieć, a może po prostu czasami też wyrazić swoje zdanie, bo te nasze dyskusje to jest często takie forum, w którym ścierają się bardzo, bardzo różne opinie. Natomiast rzeczywiście można tutaj mieć bardzo różny stopień zainteresowania architekturą, ale też filmem, bo z roku na rok, i to bardzo warto podkreślić, z roku na rok te dokumenty architektoniczne, bo my głównie pokazujemy kino dokumentalne, są coraz lepsze i jest ich coraz więcej. Nie tylko coraz lepsze w opisywaniu tej problematyki, ale też po prostu jako dzieła filmowe, więc czasami może po prostu warto przyjść do kina, żeby przeżyć to doświadczenie filmowe.
0: A potem wymienić się swoimi spostrzeżeniami. Przypomnijmy, festiwal Miasto Mówi, którego tematem jest życzenia.
1: Tak.
0: Rozpoczyna się 30 września i potrwa do 4 października tego roku. Więcej szczegółów na stronie festiwalu Miasto Mówi. Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej był naszym gościem i opowiedział nam o tym wydarzeniu. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Rodzina. Pogodnie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Osiem minut pozostało nam do godziny 10. Już o godzinie 10.10 zabieramy Was na spacer po wrocławskim zoo i jednocześnie na nową audycję Przygody Młodego Zoologa. Będziemy Was zabierać co jakiś czas właśnie na taki spacer, a naszymi przewodnikami będą młodzi zoologowie, a także edukator z wrocławskiego zoo. W pierwszej, czyli dzisiejszej audycji poznamy zwierzęta afrykańskie, w tym te, które zamieszkują sawannę, a w podróż po tej części świata i również po tej części zoo zabiorą nas Ala, Michał, a także Paweł Kurzydło z sekcji edukacji Zoo Wrocław. Także bardzo serdecznie zapraszam Was na to spotkanie i na tą wycieczkę, którą rozpoczniemy, tak jak już mówiłam, o godzinie 13.10.10.

0: Sławem P. jako prezesem PKOL-u. Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić marnowanie leków, a lekarze apelują do seniorów, by szczepili się na grypę. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa PKOL-u. Wczoraj Radosław P. usłyszał w prokuraturze zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Prezes PKOL-u Radosław P. już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
1: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
0: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym PKOL-u. Koniec z marnowaniem leków, mówi Ministerstwo Zdrowia i szykuje zmiany w przepisach. Z danych resortu wynika, że rocznie Polacy przynoszą do aptek ponad 3000 ton medykamentów do utylizacji, w tym tych bardzo drogich. Najdroższy kosztował 240 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ile leków trafia po prostu do kosza. Dlatego ministerstwo chce wprowadzić m.in. indywidualne konto refundacyjne i pulę zapasu leku na rok. Ponadto lek będzie mógł być wydany na maksymalnie 60 dni. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują tymczasem lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+ wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
2: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
0: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: We wrześniu do seniorów trafi dodatkowe świadczenie, 14. emerytura. Pełną kwotę wynoszącą blisko 2000 zł otrzymają osoby pobierające emeryturę do 2900 zł brutto. Im wyższa emerytura, tym 14. będzie mniejsza. Nie trzeba składać żadnych wniosków, pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, przypomina Wojciech Dyląg z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
0: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł.
5: Jak tak sprawdzam prognozę pogody, no to wydaje się, że ostatnie po drugi lata szykują nam się na dzień dzisiejszy i najbliższy weekend. No bo dziś do 30 stopni, sporo słońca, ale też i trochę chmur na niebie. Sobota, no troszeczkę gorsza pogoda, bo do 25 stopni, no i też deszczowo. Natomiast niedziela zapowiada się już nam bardzo ciepło, do 28 stopni nawet, no i pełnia słońca.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę Świątek, Piątek, Niedziela. Ksiądz Boguś dalej wyjaśnia. To druga część bestsellerowej publikacji księdza Bogusława Kowalskiego, w której autor z humorem i prostotą odpowiada na pytania związane z wiarą, liturgią i codziennym życiem Kościoła. Książka prowadzi czytelnika przez cały rok liturgiczny i pomaga lepiej zrozumieć sens takich tematów jak Adwent, Komunia Święta, symbolika w Kościele czy nieważność małżeństwa. To pozycja dla osób, które lubią rzeczowe wyjaśnienia podane lekko, cierpliwie i bez nadęcia. Książka ma charakter praktycznego, przystępnego poradnika, który czyta się z uśmiechem. Jeśli szukasz lektury, która porządkuje kościelne wątpliwości i jednocześnie zachowuje pogodny ton, to ta publikacja może być dobrym wyborem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Przygody młodego zoologa.
1: Witamy Państwa w audycji Przygody Młodego Zoologa, w której będziemy oprowadzać Was po wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą...
2: Ala, Michał,
3: Paweł.
1: I pan Paweł jest z działu edukacji i to właśnie pan będzie odpowiadał na pytania, które będą zadawali młodzi zoologowie.
3: Tak, będziemy dzisiaj robić pierwszy odcinek. Mamy w planach przejść jak najwięcej. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo zwykle zwiedzający w naszym ogrodzie spędzają jeden dzień, ale to jest zazwyczaj za mało, za krótko, żeby wszystko zobaczyć. My podzielimy sobie całą tą audycję na odcinki. Zaczniemy tak jak zwiedzający od bramy głównej, czyli wejścia. Pokierujemy się w stronę Afryki. A na samym początku tutaj stoimy właśnie już przy bramie głównej zoo i kilka rzeczy możemy zaobserwować i chcielibyśmy słuchaczom teraz opowiedzieć, co widzimy, może tutaj młodzi redaktorzy.
2: Zabawki.
4: Brama wejściowa jest oryginalna, jedyna w swoim rodzaju i zoo otwiera się już za niedługo. Już tutaj widzimy parę ludzi, którzy czekają na otwarcie zoo. Widzimy figury. Te figury są jak najbardziej oryginalne.
3: No tak, rzeczywiście nasza brama ogrodu zoologicznego jest historyczna i ci, co byli tutaj, świetnie ją kojarzą. Autorem jest jeszcze niemiecki architekt. I tutaj ona od razu jest taką bramą właśnie wejściową do ogrodu, na której szczycie widzimy zabytkowy neon, symbol naszego ogrodu i tam jest przedstawiony lew. Gdy wejdziemy przez tą bramę, mamy duży dzieciniec, w tym miejscu zazwyczaj widzimy już pierwszych zwiedzających. My jesteśmy tutaj chwilę przed otwarciem, więc osoby czekają na otwarcie naszych kas, a wszystko startuje równo jak w szwajcarskim zegarku o 9:00. Będąc tutaj widzimy właśnie sklepik. Michał zobaczył, że już można gdzieś tutaj wcześniej sobie kupić lody i jakąś pamiątkę, przed zwiedzaniem nawet. Widzimy przyniesionego z tej części naszego dziecińca osiołka. Właściwie to jest nie osiołek, tylko mały kucyk. I jeszcze od tamtego roku, bo świętowaliśmy okrągły jubileusz, 160-lecie zoo, przygotowaliśmy takie ciekawostki. Będąc tutaj na przykład w kolejce, możemy zobaczyć Aleję Gwiazd. Trzy gatunki zwierząt, trzy takie bardzo charakterystyczne zwierzęta, które dawniej mieszkały jeszcze przed wojną w tym ogrodzie.
1: No to pytanie do Was. Wiecie, co to za zwierzęta?
4: Nie.
2: Nie.
3: No to słuchajcie, tam mamy, możemy podejść nieco bliżej, wtedy będzie łatwiej to sobie wyobrazić. Pierwsza tutaj odciśnięta, widzicie, tam są te podwójne takie łapki i to są odciśnięte łapy lwa, który kiedyś tutaj żył. Tutaj na tej szklanej tablicy mamy nawet imiona wypisane, że to jest Turidu, to jest taki lew, który mieszkał tutaj dawno temu w ogrodzie. Na środku mamy gorlicę Pussy. Popatrzcie, jak wygląda stopa i ręka. Po prawej stronie mamy rękę czy stopę?
4: Po napis... tej prawej stronie jest noga, a po prawej, znaczy po lewej łapa.
3: Dokładnie, jak stoimy za plecami mając naszą bramę, to po lewej mamy stopę, a po prawej dłoń tej gorlicy. A tutaj patrzcie, jaki wielki odcisk, trzeci jeszcze taki, trzecia gwiazda z naszego zoo. To jest słoń Teodor i to jest odciśnięty taki duży ślad. I ten słoń, wyobraźcie sobie, do Wrocławia przed wojną przyjechał koleją. Wysadzili go na dworcu Świebockim i on tutaj pieszo był prowadzony do zoo.
1: To co, z początku zoo ruszamy dalej, eksplorować ogród zoologiczny. Gotowi?
4: Jasne.
2: Jasne.
3: No to super. Warto tutaj wszystkim słuchającym powiedzieć też ważną rzecz, że planując wizytę z zoo, świetnie jest przyjść o 9 rano i tutaj ci pierwsi zwiedzający, którzy się już ustawili przed kasami, dokonali świetnego wyboru, bo zwiedzanie z rana jest znacznie ciekawsze. Zwierzęta są bardziej pobudzone, będą podchodzić do jedzenia, więcej się zobaczy. W południe, jak zaplanujemy wycieczkę, to one wtedy już będą często odpoczywać po pierwszych posiłkach.
1: Przeszliśmy kawałek dalej. Co tutaj mamy?
4: Wypożyczalnie wózków.
3: To są takie zielone wózki od lat niezmienione, tak naprawdę takie kultowe, mówimy. One już od wielu, wielu dziesięcioleci w naszym ogrodzie funkcjonują i cieszą się dużą popularnością i często zwiedzający korzystają z tej wypożyczalni. No i tutaj rodzice często właśnie dzieci wsadzają do tych wózków i mogą podróżować po ogrodzie, a jest duży teren do przejścia, do przyjechania w wypadku tych wózków, bo to jest ponad 32 hektary. Tutaj jeszcze w tym miejscu prostu latem mamy zorganizowaną przechowalnię bagaży, więc jak są jacyś turyści i przyjeżdżają na przykład na weekend do Wrocławia, to często się w hotelach wymeldowują w niedzielę, a tutaj mogą pozostawić bagaż u nas i ruszać w teren, a potem przed zakończeniem dnia odebrać walizkę i do siebie mogą wracać, skąd przyjechali.
1: To ja wam powiem, że ja pamiętam jeszcze, jak jeździłam w takim wózku, jak byłam mała i przychodziłam tutaj do zoo.
4: No ja też pamiętam. Chociaż jeszcze można powiedzieć, że jestem mały.
1: W międzyczasie, jak przechodzimy dalej, co tutaj widzimy? Jeszcze powiedzcie.
4: Taki przystanek. Autobusowy jakby.
3: No, on się nazywa przystanek Zoo Wrocław Brama Główna, edukator na życzenie i to jest linia 160, którą właśnie wymyśliliśmy w tamtym roku. Specjalnie dla naszych zwiedzających utworzyliśmy taką ofertę skierowaną dla rodzin z dziećmi i można wykupić taki spacer i o godzinie 13:15 codziennie wędrując zobaczyć takie najciekawsze gatunki, takie bym powiedział szlagiery naszego ogrodu i one też cieszą się popularnością i zwiedzający wiedzą dokładnie, gdzie się mają znaleźć, żeby nie trzeba było tutaj błądzić. To jest takie ułatwienie i ukłon w stronę właśnie tych indywidualnych klientów naszych.
0: Przygody młodego zoologa.

0: Przygody młodego zoologa.
1: A chcecie zobaczyć na mapie, gdzie my jesteśmy i ile dzisiaj zobaczymy? Chodźcie tutaj jeszcze do mapy. Mamy taką dużą mapę, to jest świetny punkt orientacyjny w ogrodzie. My jesteśmy w tym miejscu, byliśmy przy bramie głównej. Kilka ważnych rzeczy, które tutaj można znaleźć w tym miejscu, to na przykład to jedzonko, które widzieliście, jest taki mini punkt gastronomiczny, sklepik z pamiątkami, punkt obsługi klienta, tam można kupić kartę roczną, jak ktoś lubi nas odwiedzać, to często tutaj się pojawia i te karty tracą swoją ważność po roku i później ludzie wracają i kolejną kupują, kolejną, już mają całe pliki, stosy kolekcji takich kart, bo tam się zmienia też grafika na tych kartach. Mamy tutaj też taki, gdyby się komuś krzywda stała i kogoś, nie wiem, skaleczyłby się ktoś na przykład, albo odpukać komuś by się stała krzywda, to mamy tutaj takie urządzenie do reanimowania w tym miejscu. Też są toalety i to jest wszystko takie najważniejsze na dzień dobry, jak przyjeżdża ktoś zwiedzać wrocławski ogród zoologiczny. I dzisiaj, słuchajcie, ogrody zoologiczne projektuje się w ten sposób, że tych zwiedzających chcemy zaprosić w takie strefy geograficzne. I zobaczcie, jakie zwierzęta na dzień dobry w naszym zoo Wrocławiu widzimy. Tutaj mamy...
2: Sawanna
1: jest napisana tutaj.
2: Lwy, Sahara... Ale to już jest dalej.
1: Kaony i tutaj są jeszcze jakieś antylopy. Jaki no, to kontynent to... będzie? I tutaj jeszcze ten pawilon.
2: Raczej Afryka.
1: No dokładnie, czyli jak się do nas wchodzi do zoo, to mamy na dzień dobry Afrykę. Ale tutaj idąc dalej na tej mapie w lewo i do góry, mamy tam jakie zwierzęta?
2: To już są zwierzęta bardziej chyba Europy.
1: Tak, nasze krajowe, możemy zobaczyć tutaj niedźwiedzie, rysie, my tam zawędrujemy i wilki, dużo ciekawych gatunków. Tutaj mamy część taką, zobaczcie, zwierzęta Ameryki
2: Południowej.
1: Tu też są bardzo ciekawe zwierzęta, a tutaj z kolei ta prawa część całego zoo, to dawno temu to tak naprawdę zoo było tylko tutaj, a po wojnie, później jak zoo się rozrosło, to ten teren został przeznaczony właśnie na afrykarium, na sawannę, na to wszystko, co już powiedzieliśmy, a tu mamy te zabytkowe pawilony, gdzie mamy na przykład takie terrarium, ono kiedyś było restauracją, tutaj w ogóle koncerty nawet organizowali dawno temu. Mamy tutaj małpiarnię, słoniarnię, ptaszarnię. Ptaszarnia jest odrestaurowana, piękny pawilon, bardzo zapraszam Was tam, żeby tam pójść i zobaczyć, co tam jest, bo jest przepięknie. I tam też pójdziemy, a zaczynamy od Sahary, tak jak tutaj jesteśmy, najbliższy nasz punkt, do zwierząt się kierujemy.
2: A Sahara jest niedaleko przed nami, już ją widać, także teraz do niej pójdziemy.
3: No to jak tak wędrujemy do Sahary, to może powiedzielibyście nam coś o sobie, żebyśmy Was też lepiej poznali. Ile macie lat?
2: Ja we wrześniu kończę 10. Ja lubię grać w piłkę nożną, ale lubię też zwiedzać zoo. Nasze tutaj zoo jest bardzo fajne. Ja się wychowałem we Wrocławiu, dlatego wiem już bardzo dużo o tym zoo. Ale wiem, że jeszcze dużo jest przede mną do odkrycia.
3: Ale może teraz parę słów o tobie.
4: Ja mam 7 lat z reguły. Lubię gimnastykę, lubię szarfy. Przede mną jest wiele do odkrycia. Tak jak Michał powiedział, Michał już trochę zna, ale ja trochę mniej.
3: To my tutaj stajemy, zapraszamy.
1: Będziemy sobie robić takie przystanki. Widzimy duży dość wybieg, który ma dużo piasku. Czyli co to może być za wybieg?
2: Wybieg bardziej wielbłądów, bym powiedział. Ale jak widzimy, to jeszcze ich tutaj nie ma.
1: Jeszcze tu chyba są w swoim domku, ale myślę, że za kilka minut bramy się otworzą i one wyjdą z tego swojego pawilonu i będą spacerować po wybiegu. Dokładnie. Oczywiście, skoro dużo piasku, to nam się od razu kojarzy z piaskownicą czy z pustynią? Są zwierzęta udomowione. Co to znaczy?
2: To znaczy, że ktoś je oswoił i teraz mieszkają na wybiegu, w zoo. Nie są agresywne, nie próbują uciec.
1: Tak. Jak podejdziemy sobie bliżej, bo w naszym ogrodzie mamy całą masę takich etykiet i na pewno nikt nie będzie miał czas, żeby wszystko przeczytać, będąc w tym zoo, ale warto czasami rzucić okiem na przykład na mapkę, zobaczyć, gdzie one występują i tutaj akurat na tej etykiecie widzimy zaznaczony taki na czerwono kolor.
2: One żyją w Afryce Północnej, Azji Południowej,
1: introdukowany do Australii. To znaczy, że ludzie go sprowadzili tak sztucznie. Przywieźli go tam i jest na niebiesko znaczony ten punkcik na mapie. I one tam rzeczywiście takie zdziczałe biegają. Powiem wam, że w Australii też są pustynie. I one tam dają radę w tym klimacie, bo one są w ogóle słyną z tego, że potrafią ponad tydzień wytrzymać bez wody. Więc często ludzie je wykorzystują do tego, żeby przewozić różne towary. Mają te garby, w których mają tłuszcz i ten tłuszcz potrafią przemienić w wodę, która je nawadnia organizm. I nie wiem, my mamy ile, na przykład Ala, powiedz, ile ty masz linii rzęs?
4: Co do góry to dwie.
1: Na górze jedna i na dole druga, nie? A wiecie, ile mają wielbłądy?
2: Cztery.
1: Dwie na górze, dwie na dole. Po co im tyle rzęs?
2: Po co? No nie wiem właśnie, ale jak już mowa o wodzie, to chyba się napije.
3: Ale czy ty masz jakiś pomysł?
1: Tam jest dużo piasku, a strzałeś jakieś od burzy piaskowej?
2: A tak, dlatego od piasku się tego odganiałem.
1: No jak jest burza piaskowa, to nikt nie chce oczywiście, żeby ten piasek wleciał do oka i to jest świetne zabezpieczenie dla wielbłąda przed tym piaskiem. On domyka oczy, jak jest burza i wtedy nic mu do środka nie wlatuje. Tutaj jakbyśmy przyjrzeli się dokładnie na tym wybiegu, widać ślady, tak jak widzieliśmy te odciśnięte już w takim mosiądzu te aleje gwiazd na wejściu. Tu na wybiegu u wielbłąda widać ślady wielbłądów i one mają wielkość talerza takiego stołowego. Także naprawdę szeroka stópka. I po co taka szeroka stópka?
2: No właśnie, nie wiem.
1: No słuchajcie, a słyszeliście kiedyś o takich rakietach, które się zakłada na stopy, jak się idzie po śniegu?
2: Tak, słyszałem. Po to, żeby po prostu łatwiej było przejść przez...
1: Żeby się cała stopa nie zanurzała, prawda, w tym śniegu.
2: Tak samo u wielbłąda, że dokładnie. On ma dlatego takie jak talerze stołowe.
1: Dokładnie. I to go wtedy zabezpiecza przed tym, że się w tym piachu nie zakopuje. Idąc sobie, może właściwie płynąć, tak się często opisuje też, że całe te karawany wielbłądów, to one płyną po tym piasku, jak tak jakby statki po morzu płyną.
2: Jestem ciekaw, ile mierzą ich garby.
1: A słuchaj, to trzeba by było wziąć miarkę i podejść tam z bliska. I często jak się mierzy zwierzęta wysokość ich, to właśnie podaje się od ziemi wysokość do garbu, nie do głowy, bo one jak głowę dadzą wyżej i niżej, to wtedy inny ten pomiar będzie. Ale ja wam powiem szczerze, że ja dokładnie nie pamiętam, jaka jest wysokość tego. To jest na pewno wysokie zwierzę, bo my jak stoimy przy takim, to na pewno ma, no może niecałe 2 metry, ale to jest dość wysokie zwierzę.
4: Ile wielbłądy dziennie śpią?
1: O właśnie, ile one mogą spać? Słuchajcie, tutaj zdarza się, że mogą polegiwać nawet po kilka godzin dziennie, ale to są generalnie dzienne zwierzęta, więc one w nocy będą odpoczywać, a w dzień są bardziej aktywne. Zdarza im się oczywiście drzemka taka dzienna, tak jak u ludzi, myślę.
2: Ale to bardzo, to nawet dobrze, że te zwierzęta są aktywne w dzień, kiedy turyści się z nich cieszą, że mogą je zobaczyć, te zwierzęta.
1: Pod kątem zwiedzających zoo, to rzeczywiście one są o tyle wdzięczne, że łatwiej je zobaczyć, bo po prostu są aktywne w dzień.
4: Ile wielbłądów jest w wrocławskim zoo?
1: My mamy kilka sztuk, jest tutaj samiec i samice. Łatwo jest rozpoznać, bo samiec jest nieco większy. Teraz no niestety jeszcze są w domku, bo z samego rana może. Opiekunowie mają w planach szybko jeszcze posprzątać tutaj cały ten wybieg, bo widzicie, one troszkę nabrudziły. Więc zanim je wypuszczą, to pewnie porządek jest jeszcze zaplanowany. A że mamy wakacje, okres urlopowy, to też troszkę mniej ludzi jest w zoo do pracy, więc tych obowiązków no niestety nie ubywa.
2: Mam pytanie, czy tu są jakieś młode wielbłędy?
1: Na chwilę obecną nie mamy młodych, są tylko dorosłe. A tutaj naprzeciwko wielbłądów, bo słuchajcie, mamy inny gatunek, to w porównaniu właśnie do wielbłąda, to lwy są większymi leniuchami na pewno. Podejdziemy do nich?
2: Tak.
0: Przygody młodego zoologa.
3: Dzień dobry, nazywam się Monika Kuszyńska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Przygody młodego zoologa.
1: W naszym zoo mieszka 3 lwy. Tutaj mamy taką oprawę edukacyjną, możemy do niej podejść. Nawet one mają swoje imiona, tutaj są ich opisy umieszczone.
2: Wiecie, jak się nazywają wrocławskie lwy?
3: Togo.
4: Wonaj, Wandzia.
1: Wandzia, to takie po polsku.
3: Malgia.
1: Dokładnie, mamy tutaj, to są dość młode lwy. Niedawno przyjechały do naszego ogrodu. W ogóle wybieg jest świeżo oddany do użytku i spełnia wszystkie takie standardy najwyższe, jeśli chodzi o hodowlę. Bardzo się cieszymy, że nam się udało dopiąć ten projekt do końca. Gatunek jest bardzo wdzięczny i w ogóle lwy od lat kojarzą się zwiedzającym właśnie z naszym zoo, bo chociaż ten neon, o którym wspominałem wcześniej, to jest taki symbol też naszego zoo. Zobaczcie, lwy to taki gatunek, który historycznie występował praktycznie w całej Afryce i jeszcze w Europie nawet można było go zobaczyć i w Azji. A dzisiaj obecny zasięg występowania to te pomarańczowe plamy na mapie. Dużo mniej, to jest mniej niż 10% tego pierwotnego zasięgu, także bardzo ich ubyło.
4: Bardzo, bo tam na brązowo na mapie jest historyczny.
1: To czyli było
4: no
1: ich dużo.
4: No i było ich bardzo dużo, tam jest w ogóle na całym świecie jest bardzo dużo tego.
1: A widzicie w Azji tą kropkę pomarańczową? Żółtą, przepraszam. To jest taki park w Azji, gdzie żyją te azjatyckie lwy, bo tam też rzeczywiście występują lwy mało. Może nie wszyscy sobie zdają sprawę, że są też...
4: Sporo też wymarło. No chyba nawet więcej wymarło niż obecnie żyje.
1: No słuchajcie, a tutaj mamy też na tej tablicy wysokość w kłębie takiego lwa. To jest 120 cm, a Ala, ile ty masz wysokości?
3: Więcej.
4: A może... ja pamiętam dokładnie, 141,5.
1: A chodźcie, podejdziemy do tej oprawy, która jest naprzeciwko, bo tutaj mamy po obrysie takie wycięte lwy. To może Ala stanie, zobaczymy jak jest wysoka w porównaniu do lwa. No to są takie właśnie, to są w skali 1:1 lwy. I tu mamy samca, Ala weź ustaw się koło tego samca, zobaczymy czy sięgasz mu do grzywy. A samica cię tutaj ciekawi, bo tutaj jest taka zabawka edukacyjna. Można zakręcić kołem i zobaczyć menu lwicy. W ogóle lwa.
4: Zjadła zebrę stepową.
1: Tak, bo właśnie u lwów to samice głównie zajmują się polowaniem, bo to są koty, które żyją w stadach. To w ogóle wyjątkowa cecha tych właśnie kotów, tego gatunku. I to co one upolują w pierwszej kolejności, zjada ten właśnie oto klient z grzywą, czyli samiec, potem samice, a na końcu małe kocięta, jeżeli są w tej dużej takiej kociej tej rodzinie.
2: To co, Ala, przymierzamy się do lwa? No na pewno będziesz wyższa. Chodź.
1: No, stań tutaj. No prawie jesteś, Ala, wysoka, taka jak ten samiec lwa. Tylko, że oni podają w kłębie, czyli tutaj, a tutaj z głową, jak ma do góry, to jest tak wysoki jak ty. Czyli dość duży. No, ty jesteś nieco wyższy.
4: O
1: pół głowy bym powiedział. Ala, a może zakręć tym kółkiem i sprawdzimy, co lwy lubią jeść, na co polują, bo mieliśmy zebrę. Teraz Ala zakręciła normalnie jak kołem fortuny.
2: Takie napięcie. I uwaga,
4: gnu pręgowane.
1: Gnu pręgowane się trafiło. No i to są duże takie stada, które żyją właśnie na sawannie. W ogóle, bo nie wspomnieliśmy o tym wcześniej, lwy uwielbiają takie tereny trawiaste. Tam już pustynię zostawiliśmy na chwilę za nami, a lwy to uwielbiają takie ogromne łąki, gdzie trochę jest jakichś różnych drzew i krzewów, ale sawanna jest troszeczkę innym środowiskiem, takim bardziej otwartym i one są terytorialne, pilnują swojego tego terenu, na którym żyją i czekają, aż zdobycz ich podejdzie i one mają taką strategię w polowaniu, że się czają i szybko wybiegają na zdobycz i chwytają, prawda, i zagryzają i zjadają mięso, bo są mięsożerne.
2: A powiedzcie nam, co wy wiecie o lwach?
4: Ja oglądałem kiedyś taki program telewizyjny, gdzie lew polował chyba na jakąś zebrę i mu się udało polowanie i cała rodzina zjadła tą zebrę, ale ptaki im też przeszkadzały. To trudne jest takie życie na przetrwaniu i właśnie oglądałem taki program.
1: To prawda, w ogóle przyrodnicze filmy są popularne w telewizji, warto je oglądać, bo one są też weryfikowane merytorycznie przez naukowców i dzięki temu, że poznajemy tą przyrodę, że nas to interesuje, odwiedzamy ogrody zoologiczne, które już nie są tak jak dawniej, że tylko dla uciechy zwiedzających, ale prowadzą taką działalność ochroniarską, edukacyjną, przyczyniamy się do ochrony przyrody w ten sposób.
2: I Ala jeszcze chciała nam powiedzieć, co ona wie o lwach?
3: Wiem, że lwy lubią polować.
2: No i to wszystko się zgadza.
0: Przygody młodego zoologa.

0: Przygody młodego zoologa.
1: Gdzie teraz przechodzimy?
2: Kierujemy się w naszym zaplanowanym szlaku. Mijamy po lewej stronie pawilon Sahary. My zaplanowaliśmy nasz spacer, że będziemy spacerować tylko po terenie zewnętrznym, tak żeby skorzystać z pogody tej letniej. A do środka, do pawilonów, to myślę, że najchętniej przyjść na przykład w okresie jesienno-zimowym, bo zoo jest czynne codziennie, więc warto odwiedzać nas nie tylko latem. I tutaj właśnie na wybiegu zewnętrznym, który jest przyczepiony do naszego pawilonu Sahary, mamy dla fenków wybieg. To są takie małe lisy afrykańskie, które żyją na północy tego kontynentu. Nie są bardzo zagrożone wyginięciem, ale niestety tendencja ich jest spadkowa, czyli w naturze ich ubywa. I tutaj sobie spaceruje, widzicie? O, jest tutaj lisek.
3: Patrzcie.
4: Jaki ładny! Dobrze. Wygląda jak chihuahua. No wygląda jak piesek, gdyby nie te uszy.
3: A jakie są te uszy?
4: Bardzo długie i takie, można powiedzieć, trochę zaokrąglone. Wygląda jak piesek, jest taki słodki.
3: I te uszy mają swoją funkcję.
2: Dokładnie. One są mocno ukrwione, więc krew, która przepływa przez uszy, świetnie się w tych uszach schładza, a trzeba przypomnieć właśnie, że one żyją na pustyni, gdzie jest naprawdę gorąco, więc trzeba organizm umieć wychłodzić. No i przede wszystkim też świetnie się sprawdzają w poszukiwaniu zdobyczy, bo te inne mniejsze zwierzęta, na które fenek poluje, często ukrywają się w swoich norach pod ziemią, więc trzeba mieć doskonały słuch, żeby je usłyszeć, żeby nie kopać na marne i nie tracić tej energii w tym upale, tylko żeby te poszukiwania były z efektem zakończone jak najlepszym.
4: Na pocieszenie, że wielbłądy nie wyszły, to przynajmniej mamy tutaj fenka na tym wybiegu.
2: Ale to jest takie pocieszenie do kwadratu, bym powiedział, bo fenki są przeurocze i niestety w Afryce, w tych krajach arabskich, ludzie starają się je wyłapywać z natury i chcą trzymać w domach te fenki, ale po jakimś czasie się orientują, że to nie był zbyt dobry pomysł i okazuje się, że mocz tych zwierząt jest bardzo intensywny i w naszym pawilonie, jak się wejdzie do środka, to też czuć taki zapach już od razu, pół kroku się zrobi i już czujemy. To są właśnie te zapaszki fenkowe, bo to zwierzę musi zabezpieczyć się przed tym gorącym środowiskiem, w którym żyje i ten mocz jest bardzo mocno zagęszczony, dlatego też tak intensywnie pachnie. Fenek cały czas tutaj eksploruje wybieg zewnętrzny, czyli potwierdzamy, 9:20 to jest super pora na podziwianie fenków.
4: Mam pytanie, jest więcej fenków?
2: Tak, tutaj mamy parę.
1: Ile dokładnie jest fenków w polskim zoo?
2: Wszystkich polskich ogrodach zoologicznych. No na pewno jeszcze są inne ogrody w Polsce, które mają fenki. U nas w zoo mamy tutaj dwa na chwilę obecną.
4: Tam obecnie widzimy dwa fenki. Jeden wszedł właśnie na kłodę, a drugi gdzieś tam w zarośla wszedł. Wcześniej ten, który siedział sobie tam, to on teraz wszedł w zarośla, bo wcześniej obserwował drugiego fenka, który eksploruje wybieg, dlatego obserwował go, a później jak do niego przyszedł, to hopsnął w krzaki.
2: Jaki
4: przyszedł.
2: One mają
4: on taki, można powiedzieć, jak taki kremowy.
2: Taki przypomina trochę piasek, co?
4: No.
1: I trochę jest taki, widać, że troszkę ma czarnego koloru.
4: I widać, że jest uroczy.
1: I widać, że ma czarne oczka, jest słodki,
4: widać,
1: ma, i ma słodkie wąsiki.
3: To co, zostawiamy fenki i przemierzamy dalej.
2: Tutaj przy tym wybiegu fenków w naszym pawilonie Sahary mamy duży wybieg takiej antylopy, oryksa szablorogiego. I tu podobna chyba historia jak u wielbłąda. Jeszcze nie zdążyli nasi opiekunowie posprzątać tutaj odchodów z wczoraj. Tak to wygląda, bo tych, widzicie, odchodów całkiem sporo, więc one jeszcze są w środku. Ale niebawem tutaj się otworzy ta brama i całe stado wyruszy, żeby prezentować naszym zwiedzającym. To jest bardzo cenny gatunek. gatunek. Dla nas w zoo, bo kiedyś był krytycznie zagrożony wyginięciem, nawet był wymarły w naturze, ale przez działania ogrodów zoologicznych i wielu instytucji, organizacji udało się, można powiedzieć, zreanimować te zwierzęta i wypuścić z powrotem do natury. I one w takim państwie, które nazywa się Czad, w Afryce, żyją w naturalnym środowisku jako dzikie. Jest ich na tyle, że no, na całe szczęście nie musimy aż tak bardzo się stresować jak dawniej, bo wtedy mogły wymrzeć całkowicie.
4: To ja mam taką jedną propozycję. Może tutaj zaczekamy i zobaczymy, jak one wybiegają, bo to mogłoby być całkiem interesujące.
2: Możemy też przyspieszyć ten temat i wejdziemy na chwilkę tylko do pawilonu, żeby zobaczyć się przez przeszklone takie ściany, bo tutaj, słuchajcie, warto jest w zoo pamiętać to, że zwierzęta nie są zmuszane do niczego i tak my tutaj oczywiście potrafimy je jakoś zachęcać, żeby one przychodziły do środka lub na zewnątrz, ale też nie jesteśmy w cyrku, więc wszystko to się odbywa na spokojnie, tak żeby było wszystko zapewnione i warto też próbować dłużej poczekać przy jakichś wybiegach, jakieś zwierzę, które takie jest nieco bardziej skryte, żeby się nie poddawać, bo czasami się wydaje, że czegoś nie ma, a ono po chwili się pojawia i te pół minuty może być dla nas kluczowe, bo nam się wydaje, że czegoś nie zobaczyliśmy, a ono było tylko ukryte.
1: Ile tutaj tych zwierząt, antylop jest dokładnie?
2: A to chodźmy do środka, policzymy, sprawdzimy sami.
3: To jeszcze przy okazji lekcja matematyki.
2: No dokładnie, warto sprawdzać swoje umiejętności liczenia.
4: Już widać antylopy, o!
3: To co, liczymy? No.
1: 5 jest tutaj z widoku.
3: Tak szybko policzyłaś, faktycznie. Liczymy, doliczyliśmy się 5 antylop.
2: Tak, a tutaj jeszcze, słuchajcie, popatrzcie sobie na te piękne na głowach rogi. Czy wy potraficie odróżnić rogi od poroża?
4: Nie. Rogi są chyba takie blisko siebie, a poroże są takie rozwinięte.
2: Najlepiej właśnie można na ryksie zobaczyć, że to są rogi, bo rogi są, mogą być proste, mogą być zakręcane, natomiast one są na pewno w środku puste, tego nie widzimy, musielibyśmy odciąć róg, wtedy byśmy to zobaczyli, a poroże na przykład mają jelenie i poroże jest zrzucane i wyrasta co roku nowe, a rogi rosną przez całe życie. I oryksy mają rogi, niektóre trochę powykrzywiane i tutaj musieliśmy niektórym osobnikom zabezpieczyć końcówki tych rogów, bo one są dość ostre, żeby niepotrzebnie nie raniły zwierzęcia. I widzieliście takie poprzyklejane, tam był taki jeden osobnik i się schował teraz za ściankę. To jest po to, żeby właśnie sobie krzywdy nie zrobił.
1: Ja widziałam tam, no teraz wychodzi, on tam przed chwilą wbiegł, ale teraz wybiegł.
3: To co, lecimy dalej.
0: Przygody młodego zoologa.
5: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: Przygody młodego zoologa.
1: Tutaj widzimy z drugiej strony wybieg naszych lwów. U nas je ogląda się przez takie szklane ściany i tutaj naprzeciwko właśnie tych sitadon, gdzie byliśmy przed chwilką, zobaczcie, że jest takie ogrodzenie z takich belek drewnianych i to jest zasłona tylko po to wymyślona, żeby lwy nie musiały patrzeć na swoje jedzenie cały czas. Żeby miały trochę takich bodźców nieco mniej, bo to jednak zbyt kusząca jest, że tak powiem, oferta. Ale zobaczcie, na tym wybiegu mamy ciekawe rzeczy tutaj pozostawione.
2: Auto.
1: Mamy taki samochód, tak, który takie podobne auta właśnie wykorzystują ludzie i można zwiedzać safari w Afryce. I to się odbywa najczęściej w parkach i dochód z biletów jest przeznaczany na ochronę zwierząt, które żyją w tym parku.
3: Są tu też także powalone różne drzewa.
4: Pnie plus duże gałęzie.
5: A widzicie lwa?
1: A jak kucniemy, to może zobaczymy. O, popatrzcie, tam spaceruje.
4: Tam spaceruje.
3: Jest taki samica, jest tam, ona wygląda trochę jak ze szybę, to wygląda jak trochę piasek.
5: Taki kolor ma.
3: No, pieskowy kolor, ale brzuszek, jak było widać z wyglądu, to ja widziałam, że jest taki biały.
1: No, dokładnie. To była właśnie samica, jedna z naszych dwóch samic. Samiec ma grzywę, więc po tej grzywie od razu rozpoznać.
4: Ja myślałem, że tam była grzywa.
5: Nie,
4: po prostu
5: nie,
4: nie grzywa.
1: Za daleko była.
5: No to co, króle zwierząt widzieliśmy. Właściwie no. Królową.
1: Dokładnie, królowa to ona, a samiec to jest król.
4: Król zwierząt jest najważniejszy.
1: Takie dwa domki widzimy, które są kryte strzechą. Są takie afrykańskie malunki na ścianach tych domków. To jest wszystko wystylizowane właśnie na taki afrykański klimacik. I za chwilkę skręcimy w prawo i zobaczymy surykatki. Piekunowie zostawili na tej skale sztucznej.
4: Jajka!
1: Tak, a tam widzicie? Przez te drzwiczki widać, tam samica sobie leży.
5: Nawet dwie.
3: Tam są.
5: Idziemy tutaj?
3: Dwie samice leżą, se odpoczywają i... siedem.
4: Surykatka!
1: No i mamy tutaj wybieg taki dwuczęściowy, można powiedzieć, zewnętrzny, z takimi sztucznymi termitiarami, z dużą ilością ziemi, którą one uwielbiają przekopywać.
3: Była tam surykatka z pisklaczkiem.
1: No właśnie, karmimy tutaj pisklaczkami, ale też i jajami, bo one są tak naprawdę małymi drapieżnikami, te surykatki. Tam jest nawet biała myszka, też jedzenie dla surykatek. W naturze surykatki lubią polować na przykład na skorpiony, na węże i mają odporność nawet na małą ilość jadu tych groźnych zwierząt. Im się nic złego nie dzieje, potrafią to złapać i zjeść.
3: A gdzie żyją?
1: W Afryce, na takich terenach pustynno-sawannowych.
4: Ja gdybym był surykatką, to bym wychodził na dwór, na ten wybieg zewnętrzny. Faktycznie wyglądało, ale albo się chował w tej kryjówce.
5: Jedna na nas patrzy.
1: Tak, obserwuję, bo w stadzie surykatek zawsze jest jeden wartownik. One mogą się zmieniać i sobie analizują, co jest w pobliżu, jak jest jakieś zagrożenie, to zaczynają szczekać, wtedy jest czas na ucieczkę. A tutaj w tle słychać świetnie likaony, jak ze sobą rozmawiają. Możemy podejść, bo blisko są likaony. O, coś się dzieje, opiekunowie chyba... I one są pobudzone bardzo, bo wiedzą, że coś smacznego dostaną do jedzenia. Widzę tutaj opiekuna Piotrka.
5: A wiecie, co to za zwierzęta? Likony?
4: Versus hieny.
1: No, często ludzie nazywają te zwierzęta hienami, ale to nie są hieny, to są likaony, psowate, inaczej nazywane malowane psy Afryki. W naszym zoo mamy trzy osobniki. Niedawno przyjechał do nas taki samiec. On jest, bardzo łatwo go rozpoznać, bo ma najwięcej pomarańczowej sierści. I tam, jak podejdziemy co bliżej, tam widzę, że on tam sobie we śnie biega.
5: No to co się dzieje na wybiegu?
3: Widzimy pana opiekuna.
4: Z taką jakby tyrolką.
1: Tak, i co on robi?
4: Nie wiem.
3: Zawiesza tą tyrolkę.
1: No, zawiesza kawałek jakiejś kości z mięsem i słuchajcie, jak już to zawiśnie, to on na pewno zniknie i zostawi to mięso dla likaonów i one będą wskakiwać na ten kawałek mięsa tak, jakby polowały. Dzięki temu będą ćwiczyć swoje mięśnie, swój instynkt polowania.
4: I on szybko im otworzy drzwi i ucieknie.
1: No na pewno jak będzie otwierał te drzwiczki, to będzie już w bezpiecznym miejscu, a nie w bezpośrednim takim kontakcie z tymi zwierzętami.
3: Jak rozróżnić likaony od hieny?
1: A tutaj mamy przygotowany taki baner dla naszych zwiedzających. Można zobaczyć, że hiena ma inny kształt uszu, też inną sylwetkę. W ogóle hiena jest bardziej taka krępa i ma bardziej takie ciemniejsze kolory niż likaon. Hieny mają oddzielną rodzinę hienowatych, a likaony należą do psowatych. Likaony żyją w stadach w Afryce, więc polowanie mają, można powiedzieć, w małym palcu, świetnie sobie radzą, bo tak jak powiedziałem wam wcześniej, lwy z ukrycia na krótki dystans, a likaony są wytrzymałe i podobnie jak nasze wilki potrafią gonić za swoją zdobyczą przez dłuższy okres, są wytrzymałe. No i świetny mają węch i słuch, więc zdobycz znajdą.
3: Tam niektóre są władki czarne, niektóre są takie jakby kremowe, niektóre mają jeszcze ogony białe trochę na końcówkach. Są różne kolory.
5: Teraz widzimy, że likaony są oddzielone od wybiegu. Czy zanim zostaną one wypuszczone, to opiekun musi wyjść?
1: Tak, na pewno wyjdzie. Nie będzie z nimi na wybiegu w jednym momencie. Mimo, że na przykład do naszych wilków zdarza się, że oni wchodzą i tam nie ma obawy, że go zaatakują, bo się świetnie znają. Ale tutaj z likaonami na pewno to się nie wydarzy. One tutaj też mają takie swoje nory na wybiegu i uwielbiają się w nich ukrywać. Więc nawet jak samica czasami rodzi, to zawsze to w norze się odbywa.
3: Yeah.

0: Mamy akurat ekipę od drapieżnych, więc tutaj ta koleżanka, kolega, oni też na co dzień zajmują się w naszym zoo lwami, tygrysami, niedźwiedziami. To są ich podopieczni.
1: Przygody młodego zoologa.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Rząd chce kar dla koncernu Meta. Norwegia w żałobie, nie żyje król Harald V. Papież mówi o uzależnieniach. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Polski rząd chce miliarda złotych kary dla koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama. Minister cyfryzacji złożył w tej sprawie wniosek do Komisji Europejskiej. Zarzuca Mecie, że celowo nie usuwa fałszywych treści i reklam, żeby zarabiać na tym pieniądze. Wskazują na to analizy resortu, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
2: Mamy do czynienia z sytuacją, w której zaledwie kilkanaście

0: 20% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Ponad 80% tych zapytań platforma Meta ignoruje.
1: Internetową petycję przeciwko internetowym oszustom w mediach społecznościowych stworzył też biznesmen Rafał Brzoska. Do tej pory zebrała blisko 100 tysięcy podpisów. Nie żyje król Norwegii Harald V, miał 89 lat. O śmierci monarchy, który od 17 sierpnia był w szpitalu w Oslo, poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był tam leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan wyraźnie się pogarszał. Te doniesienia poruszyły Norwegów. Od wczoraj mieszkańcy Oslo gromadzili się przed Pałacem Królewskim. Wieczorem kilka tysięcy zebranych osób odśpiewało tam hymn Norwegii. Harald V był w chwili śmierci najstarszym panującym monarchą Europy. Tron po nim obejmie jego syn, książę koronny Håkon.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Uzależnienia są złożonym zjawiskiem, które ukazuje porażkę odczłowieczonego świata, powiedział Leon XIV podczas audiencji dla uczestników spotkania na temat narkomanii w Ameryce Łacińskiej.
3: Papież zaznaczył, że na cierpienie młodych ludzi trzeba odpowiadać kompleksowo, poprzez strategie zapobiegawcze, badania naukowe, wymiar sprawiedliwości o ludzkim obliczu i towarzyszenie duszpasterskie. Przywołał słowa papieża Franciszka: trzeba dotykać ludzką nędzę i cierpiące ciała innych. Wyraził nadzieję, że Kościół będzie rodziną wszystkich, którzy pozostali na poboczu drogi. Na zakończenie zaapelował: budujmy Kościół, który zatrzymuje się, podchodzi, wzrusza się, opatruje rany, karmi i staje się domem.
1: Relację przygotował Piotr Kowalczuk z Vatican News.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: Kto zdobędzie tytuł rajdowego samochodowego mistrza Polski? O tym przesądzi ostatnia, szósta runda cyklu Rajd Wisły. Ta rywalizacja odbędzie się w dniach od 18 do 19 września, mówi dyrektor rajdu Andrzej Szkuta.
4: 13 odcinków specjalnych, czyli ostra rywalizacja na podbeskidzkich trudnych czasach. Urozmaicono, także zawodnicy na pewno nie będą się nudzić na trasach rajdu Wisły.
5: A nie kibice?
4: Kibice też nie będą się nudzić. Apeluję tylko o bezpieczne oglądanie i kibicowanie zawodnikom podczas oglądania 70. rajdu Wisły.
1: Rajd świętuje swój jubileusz. W drugiej połowie września odbędzie się jego 70. edycja.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. No powiem Wam, że musimy się cieszyć i korzystać z dzisiejszej pogody. Do 30 stopni, sporo słońca, bo w weekend troszeczkę chłodniej, sobota 25 stopni i deszczowo się nam zapowiada. No i deszczowo zapowiada się też już tak po weekendzie, czyli te pierwsze dni września, aczkolwiek temperaturowo wcale nie tak źle. Jednak mimo wszystko cieszmy się tymi 30 stopniami dziś.
7: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witajcie po godzinie 11. Już za chwileczkę, jeszcze na chwilę powrócimy do wrocławskiego zoo i poznamy kolejne kilka zwierząt.

0: Przygody młodego zoologa.
1: Gdzie idziemy?
2: Teraz kierujemy się w stronę wybiegu sawanny, bo chciałem być w dalszym ciągu w temacie Afryki. Często nasi zwiedzający, przyjeżdżając do ogrodu, kierują się najpierw do Afrykarium słynnego, a ja tutaj chciałem Was zachęcić najpierw, żebyśmy zobaczyli tę zewnętrzną część. Afrykarium zawsze można sobie zostawić na sam koniec, bo tam są takie zwierzęta, które dobrze widać też po południu. Tutaj też w tym roku powstała taka nowość, skoro stoimy tutaj między wybiegiem żyraf, zebr i lwów. Widzimy w starej lwiarni, mamy kino 5D i tam jest w środku taki właśnie samochód, który wygląda prawie tak samo jak ten, który jest tutaj wystawiony na zewnątrz. I tam można założyć właśnie okulary 3D i poczuć się jak na safari. Tam wtedy trzęsie tym autem, jest cała wędrówka taka.
3: Podchodzimy do jakiego wybiegu?
2: Do wybiegu sawanny. Widzimy już na nim żyrafę. Mamy też lornetkę. Ona jest nieodpłatna. Można tutaj dowoli z niej korzystać. Słuchajcie, przyszliśmy do bardzo dużego wybiegu, który zatytułowany jest sawanną. I mamy tutaj takie górki. Widzicie, też są wykładane takie duże kawałki drewna, te pnie. I one też są bardzo ważne na tego typu wybiegach, bo zwierzęta lubią się ganiać. I takie właśnie pozostawione gałęzie to jest dla nas ozdoba, ale dla zwierząt to jest w innych celach, po to, żeby one mogły się ukryć właśnie, żeby miały takie miejsca, przez które można przeskakiwać, przeszkody takie, które urozmaicają tutaj ten wybieg. Dzięki temu nie jest tak nudno i to wpływa też bardzo dobrze na ich funkcjonowanie tutaj w zoo.
3: Jak jechaliśmy do zoo, to rozmawialiśmy o żyrafach, o zebrach. Co wiecie o tych zwierzętach?
1: Że na pewno są albo białe w czarne paski, albo czarne w białe paski.
3: To zebry, a żyrafy?
4: Żyrafy są wysokie, żyrafy też są czasami niskie, ale takie te z reguły trochę te mniejsze. To są jeszcze bobasy, ale są też duże.
3: A czy są szybkie?
2: Szybkie są i zebry, i żyrafy. Zebry chyba dużo szybsze. Muszą uciekać przed zagrożeniem, jakie w Afryce może je tam spotkać, czyli te likaony, lwy, które widzieliśmy. Na żyrafę może chcieć upolować lew, ale on będzie bardziej skupiał swoją uwagę na młodych osobnikach i na schorowanych, bo taki zdrowy samiec żyrafy to ciężko jest go złapać, nawet dla lwa. Powiedzieliście o tych kolorach zebry i co, w jakie kolory jest, czarne czy białe. Słuchajcie, ja wam powiem jak jest, bo to już pytanie się powtarza od lat i naukowcy to dokładnie sprawdzili i wiadome jest, że zebra jest czarna w białe paski i płód zebry, czyli mała zebra, czy z brzuchu mamy, to ona jest całkowicie czarna i dopiero w którymś momencie jej życia pojawiają się białe pręgi. I te paski mają kilka funkcji bardzo ważnych. Pierwsza to kamuflaż, to doskonale o tym wiecie, ale druga to też to, że one chronią się przed krwiopijnymi owadami. I owad taki, który lubi ukąsić takie zwierzę mocno, żeby trochę tej krwi pozyskać z tego zwierzęcia, nie siada na zebrze, bo nie widzi jej dokładnie. Ten pomysł też jest wykorzystywany przy koniach i jak ktoś ma konie i boi się, że jakieś owady będą atakować go, to warto zakupić taką derkę, czyli taką kurtkę dla konia, który ma print właśnie w kolorze zebry i to bardzo dobrze zabezpiecza. Także nawet my możemy się ubierać w paski i wtedy potencjalnie komar mniej nas będzie widział, więc mniej będziemy kąsani.
1: Nie da się pomalować całego w paski.
2: Musielibyśmy zrobić taki naprawdę makijaż i dużo czasu poświęcić na to, ale bluzka, spodnie można chyba jakieś kupić.
4: A co jedzą?
2: No widzicie, że teraz zajadają się sianem. To są zwierzęta roślinożerne. My latem mamy łatwy dostęp do świeżej trawy, więc to siano jest wymieszane z trawą albo samą trawą latem karmimy, no a zimą, jesienią to już samo siano wystarcza. Też jest taki granulat specjalny kupowany dla żyraf. Tam na przykład jest akacja specjalnie sprowadzana z Afryki, która jest bardzo dla nich ważna w diecie. zdarza się, że żyrafa raz na jakiś czas potrzebuje na przykład zjeść kość. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, bo w kości jest cenny wapń, no a w roślinach niekoniecznie tego wapnia aż tyle, żeby zaspokoić się potrzeby w te cenne minerały. I te zwierzęta zdarza się, że właśnie czasami w naturze zjadają kawałki jakiejś padliny, tylko po to, żeby mikro te elementy się znalazły w ich organizmach.
4: Jaką mają wielkość żyraf?
2: O, są bardzo wysokie, kilka metrów i mimo, że mają tak długą szyję, to powiem wam, że mają tyle samo kręgów szyjnych, co człowiek, czyli 7, więc anatomicznie, jeśli chodzi o szyję, to są tak jak ludzie, ale znacznie wyższe. Mają bardzo duże serce, które mocno pompuje krew, która jest bardzo wysoko od tego serca, więc trzeba tą głowę dotlenić, więc ciśnienie też jest odpowiednio wyższe. Skóra żyrafy jest bardzo gruba i taka twarda i też zabezpiecza te zwierzę właśnie przed tym wysokim ciśnieniem, dzięki temu ta skóra się po prostu pod tym ciśnieniem nie pęka. I nie wiem, czy słyszeliście taką ciekawostkę, że kiedyś naukowcy z NASA, czyli ci, co projektują kombinezony dla astronautów, wykorzystali budowę skóry żyrafy do zaprojektowania kombinezonu dla astronautów.
1: Jakie nogi ma najwyższa żyraf tutaj we Wrocławiu?
2: O, chyba nikt nie mierzył tych nóg, ale ona jest tak...
1: Nogi jak samochód.
2: Ona ma tak wysokie nogi jak dorosły człowiek mniej więcej, bo jak te ludzie stoją przy niej, to... No to jak samochód, to różne są samochody, no. Oj, mamy tutaj żyrafę teraz, widzimy, które sobie, patrzcie, jak ładnie się położyły. Mają te nogi, tylko podwinęły je pod siebie. Tutaj, jak przy tym wybiegu się zatrzymamy, warto zaobserwować, jak się poruszają te zwierzęta, bo inaczej to robią właśnie zebry, inaczej żyrafy. Zebra jak idzie, to tak jak koń stawia nogi naprzemiennie prawa z lewą, a żyrafa jak idzie, to stawia równolegle prawe i lewe nogi na zmianę.
4: A jak żyrafy wstają? Jak leżą?
2: A jak leżą? Teraz widzisz, jak odpoczywają. Tak właśnie podsunęły swoje nogi tak pod siebie. I tak naprawdę one chodzą na palcach, że kolano mają tutaj właśnie, widzicie, jak ona sobie leży, to takie wybrzuszenie, które jest, to jest jej kolano. A to, co widzimy dalej, to już nie są kolana, tylko to są ich, tak jak u nas mamy, pięty.
1: Ja chciałem zapytać, czy konie są spokrewnione z żyrafami, znaczy z zebrami?
2: Tak, można powiedzieć, że koń to jest taki daleki kuzyn zebry, bo należy do tej grupy zwierząt, które nazywamy nieparzystokopytnymi, czyli na jednej nodze ma nieparzystą ilość kopyt, dokładnie jedno kopyto i zebra i koń ma taką właśnie samą ilość tych kopyt, natomiast żyrafa jest parzystokopytna i ona ma racicę, tylko taką bardzo podobną do wielbłąda. Też jest szeroka i też generalnie żyrafa jest dość silna i ma też te racice po to, żeby się bronić przed drapieżnikami i ona jak kopnie na przykład lwa, to potrafi go zabić albo zrobić mu na tyle krzywdę, że on odpuści i wtedy ona będzie bezpieczna.
0: Przygody młodego zoologa.
5: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Przygody młodego zoologa.
1: Czy żyrafy i zebry się nie biją, jak są na takim samym wybiegu?
2: Czy się lubią? No, różnie to bywa, bo czasami zebry zaczepiają te żyrafy i jeżeli jest na początku jedzenie wystawione, to one lubią jako pierwsze się dobrać do paśnika i żyrafa musi poczekać. Ale zwróćcie uwagę, że teraz przy paśniku mamy zebry, a żyrafy sobie na piasku odpoczywają, ale cały czas coś przeżuwają, mimo że nie ma paśnika w pobliżu i one niczego nie skubią, a cały czas coś jedzą. Czy was to nie zastanowiło, że tak jest trochę dziwne?
3: To zastanowiło, w sumie mnie to
1: zastanowiło. Mnie trochę zastanowiło, ale coś przeczuwam, że trochę jedzą jakby trawę.
2: Trawę? A może one żują sobie gumę do rzucia?
1: Raczej nie.
3: Raczej no, nie sądzę.
2: No, gumy do rzucia nie żyją, ale słuchajcie, to są przeżuwacze i one mają kilka żołądków i one wcześniej pobrały pokarm, czyli właśnie te trawę, siano, które dostają. I ono zostało połknięte, ale po jakimś czasie to pożywienie wraca przez całą tą długą szyję z powrotem do buzi i to zwierzę jeszcze raz przeżuwa. I teraz już przełknęła. I widzicie, o, i z powrotem było nawet widać, jak ten kąsek szyją całą powróci z powrotem do pyska i ona znowu żuje. Także możemy obserwować przeżuwanie. Żuje, przełknie to i po jakimś czasie to, o, tamta już przełknęła i za chwilę jej wróci z powrotem. Jak podejdziemy, to zaobserwujemy. O, i widzicie, i już wróciła i znowu żuje.
4: Mam pytanie, czy to tam, jak jest oko, to tam jak na przed tymi czubkami, to wygląda jak guz.
2: Aha,
4: czy to
2: tak.
4: Jest guz?
2: Nie, to nie jest guz, to jest ossikon. One mają takie kostne z czaszki wychodzące wytwory, można powiedzieć, i one służą do tego, żeby w koronach drzew łatwo było manewrować i świeże liście zdobywać. One mają też długie języki, które dochodzą do 40 cm długości, są takie ciemnofioletowe, chronią przed promieniami UV. I też te różki służą do walk między samcami o samice, także takie funkcje.
1: A ile te drzwi dla żyraf mają metrów?
2: Tam jest miarka. Możemy podejść i zobaczyć, jak to się prezentuje. Jest taki brązowy słupek i na nim wymalowane są liczby w białym kolorze.
5: Widzicie te liczby? Co tam jest napisane?
4: 5 metrów.
2: No, czyli wysokie są to drzwi. Tutaj już mogę powiedzieć, to nie jest wielką tajemnicą, OGZO ogłosiło przetarg na projekt i tutaj ten pawilon w ogóle prawdopodobnie w ogóle zniknie. On nie jest akurat zabytkiem i będzie budowany zupełnie nowy budynek żyrafiarni, który będzie pomyślany w ten sposób, żebyśmy mogli wejść do środka i zobaczyć je w pawilonie. I w takim bardzo mroźny dzień zimowy będzie je można podziwiać. Tam tylko na chwilę obecną mają dostęp tylko pracownicy, opiekunowie żyraf. Nawet ja, który jestem w edukacji, tam nie wchodzę do środka, bo tutaj ma wąskie grono ludzi dostęp, bo musi wiedzieć dokładnie, co się w danym momencie zwierzętami dzieje, tak żeby ich nie stresować, nie dokładać im niepotrzebnych stresów.
5: Zrobiliśmy już taką pętlę wokół wielu różnych zwierząt i ja na koniec chciałabym was zapytać, jakie zwierzęta zapamiętaliście z naszej wyprawy?
4: Na pewno wielbłądy jednogarbne.
5: Pamiętasz, jak się nazywały?
4: Dromedary.
5: Ala, a ty jakie zwierzęta zapamiętałaś?
1: Jeszcze je widzę, żyrafy, te zebry i likaony.
4: Jeszcze fenki!
1: Też fenki zapamiętałam. Dla mnie najsłodsze zwierzę to był fenek.
4: Dla mnie również, popieram.
5: A co zapamiętaliście z dzisiejszej wycieczki?
4: To, że fenki były takie słodkie. To, że żyrafy przeżuwają jedzenie, później im to wraca z powrotem do buzi, jeszcze raz przeżuwają i znowu i tak w kółko.
1: To, że żyrafy zawsze chcą być pierwsze i żyrafy muszą czekać na swoją kolej.
5: Ciekawe rzeczy. Poprosimy o słowo podsumowania.
2: No, dzisiaj przedstawiłem wam afrykańską część naszego zoo, czyli ta, która jest na samym początku. Zobaczyliśmy bramę, to co nasi zwiedzający widzą, przyjeżdżając tutaj pierwszy raz, wiedzą dokładnie, gdzie iść kupić bilet, jak się tutaj poruszać na samym starcie. Podążaliśmy poprzez tereny pustynne i sawannowe. wybiegi zewnętrzne, różne antylopy i drapieżniki i roślinożerne zwierzęta widzieliśmy, a przed nami jest jeszcze wiele do zobaczenia. Tak naprawdę to, co dzisiaj, to jest tylko ułamek tego, co tutaj pokazujemy zwiedzającym.
5: A ja przypomnę, że zabraliśmy Państwa na wycieczkę po wrocławskim zoo w ramach audycji Przygody Młodego Zoologa. W tym wypadku dwóch młodych zoologów. Z nami byli
4: Michał Bojko,
1: Ala Bojko
2: i Paweł Kurzydło.
5: Bardzo Wam dziękuję za tę wycieczkę.
2: Dziękuję serdecznie i zapraszam do wizyty we wrocławskim ogrodzie zoologicznym.
4: Dziękujemy!
0: Przygody Młodego Zoologa.

0: Wakacje, myślę, jak już wszyscy niestety zdajemy sobie z tego sprawę, dobiegają końca i to już wielkimi krokami. Dla miasta Wrocławia wakacje były czasem intensywnych inwestycji. Miasto zrealizowało dziesiątki zadań drogowych i infrastrukturalnych, a jednym z najważniejszych elementów wakacyjnego frontu robót są trwające prace, m.in. w okolicach dworca głównego PKP w ramach programu To Rewolucja. Remontujemy i inwestujemy przez cały rok, ale intensywnie wykorzystujemy okres wakacyjny, by prowadzić kluczowe prace. Wykonaliśmy je w blisko 40 lokalizacjach, mówi Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Zakończyliśmy i rozpoczęliśmy działania w blisko 40 różnych lokalizacjach. Oddaliśmy do użytku parking przesiadkowy w ramach systemu Parku i Jedź blisko stacji kolejowej Wrocław Leśnica. Wymieniliśmy dylatację na ważnych ciągach komunikacyjnych Alei Armii Krajowej czy na Gondowiance, ale też doświetliliśmy wiele miejsc niebezpiecznych, wyremontowaliśmy wiele fragmentów chodników na głównych ciągach komunikacyjnych, ale również punktowo w różnych miejscach na naszych osiedlach. Robimy to po to, żeby można było po Wrocławiu poruszać się sprawnie i bezpiecznie, zarówno transportem indywidualnym, jak i komunikacją zbiorową.
0: Witold Woźny, prezes MPK Wrocław, przybliżył inwestycje prowadzone w ramach To Rewolucji. Są to m.in. okolice Stawowej, Peronowej, Trzebnicka, skrzyżowanie Traugutta i Krasińskiego, a jedna z inwestycji na skrzyżowaniu ulicy Suchej, Borowskiej, Ślężnej i Swobodnej została już zakończona. Na pozostałych odcinkach prace są mocno zaawansowane.
2: Jesteśmy przy trwającej inwestycji na zbiegu ulic Stawowej i Peronowej. Ta inwestycja, podobnie jak trzy pozostałe, jeszcze będzie trwała przez najbliższych kilkanaście dni. Mniej więcej w połowie września powinniśmy tutaj uruchomić już ruch dla komunikacji publicznej. Jedno z zadań w tym roku w trakcie wakacji w ramach programu To Rewolucja realizowaliśmy, czyli skrzyżowanie tramwajowe przy ulicy Suchej, Ślężnej i Borowskiej zostało już zakończone. To zadanie, które widzimy za moimi plecami, jeszcze trwa, podobnie jak modernizacja torowiska w ciągu ulicy Trzebnickiej. To największe zadanie o wartości przekraczającej 12 milionów złotych. Tam wchodzimy w kolejny etap. Podobna historia jest na zbiegu ulic Traugutta i Krasińskiego. Te prace koordynujemy razem z kolegami z MPWiK.
0: Wakacje na placu budowy spędzili także wykonawcy związani z zadaniami zamówionymi przez wrocławskie inwestycje. Rozbudowaliśmy Aleję Architektów od ulicy Brzozy w kierunku powstającego wrocławskiego Centrum Sportu. Trwa także projektowanie nowej trasy tramwajowej w tej części miasta, a w puli zadań mamy projekty większe i jak i mniejsze. Inwestycje dotyczą głównie budowy dróg, m.in. na Psimpolu czy Lipie Piotrowskiej, zauważa Piotr Paś, prezes wrocławskich inwestycji.
3: Rozbudowa ulicy Architektów od ulicy Brzozy w kierunku powstającego centrum, wrocławskiego Centrum Sportu. Wykonaliśmy zarówno drogę, jak i drogę dla pieszych oraz drogę dla rowerów. Mając na uwadze to centrum, od drugiej strony, czyli od strony południowej, przedłużamy i rozbudowujemy ulicę Żernicką, która od przejazdu kolejowego poprowadzi w stronę budowanych obiektów właśnie tej przyszłej Akademii Śląska. Jeśli chodzi o Psiepole w tej chwili, to rozpoczęliśmy prace związane z przebudową, właściwie z budową ulicy Chrzanowskiego. Ponad 650 metrów powstanie w zupełnie nowym standardzie ulicy wraz z przebudową wszystkich sieci. Kolejnym elementem na Psimpolu to jest Lipa Piotrowska i przebudowa ulicy Klinkowej. Od ulicy Kaparowej do pętli istniejącej autobusowej wykonujemy zupełnie nową konstrukcję tej drogi. Poszerzamy ją tak, żeby służyła ona temu transportowi autobusowemu. Natomiast w dalszym kierunku ulicy Lukrecjowej drogę po prostu wymieniamy na wierzchnię i ją przebudowujemy.
0: Szereg napraw nawierzchni jezdni czy chodników wykonał także Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, m.in. w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. A do tematu wakacyjnych remontów i nie tylko wakacyjnych będziemy jeszcze wracać.
4: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Za około 6 minut rozpoczniemy intencję przed modlitwą południową. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was do włączenia się w ten czas, do włączenia się również we wspólną modlitwę Anioł Pański, która już o godzinie 12. Natomiast od 11.45 będziecie mogli do nas dzwonić na numer 71 322 2022 i wysyłacie SMS-y już teraz z intencjami możecie. 71.48 poprzedzamy treść wiadomości słowem intencji. Zapraszam do wspólnej modlitwy, a my tymczasem zmieniamy nieco muzyczny nastrój.

Minęła godzina 11.45, więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22 i wypowiadać swoje intencje na antenie. Cały czas możecie też przysyłać intencje SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam już teraz do wspólnej modlitwy.

0: Mamy już teraz pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałabym się pomodlić do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O zdrowie dla mnie, mojej rodziny, męża, dzieci. Oraz o zdrowie dla Pani Marii, księdza Patryka, siostry zakonne i papieża Leona. Szczęść Wam Boże, Radio Rodzina.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Jaszkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Najświętszą panienkę proszę, aby pomogła w rozwiązywaniu wszystkich problemów Krzysztofa. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Serdecznie dziękuję, Panie Boże, za wszystko, co od Ciebie dostaję. I proszę Cię jeszcze, wzmocnij moje siły w walce z chorobami raka, a także o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny, o błogosławieństwo Boże dla ukochanego mojego rabia rodzina, o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy słuchają tego rabia. Szczęść Boże.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za te miłe słowa, ale też oczywiście polecamy wszystkie intencje w modlitwie.

0: Już teraz na naszej antenie mamy kolejną naszą słuchaczkę. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo proszę o łaski zdrowia dla mojej mamy, która obecnie przybywa w szpitalu, która dzisiaj będzie miała bardzo poważne badanie. Matko Boża, spraw, żeby wszystko było dobrze. O zdrowie dla mojej całej rodziny, dla wszystkich chorych, cierpiących, za moją przyjaciółkę, która minęło 5 miesięcy, zaraz będzie, jak jej nie ma z nami. O wszystkich, dla wszystkich, którzy bardzo cierpią, którzy chorują, dla całej ludzkości, dla was, kochani, że jesteście, z Panem Bogiem, do usłyszenia.
0: Bóg zapłać za telefony i za wszystkie intencje wypowiedziane na antenie. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

Dziękując za cud, prosimy o zdrowie i siły dla Łukasza i Agnieszki. W tej intencji modli się rodzina. Wlej w serce Agnieszki i Teresy łaskę pojednania.

0: Mamy kolejną słuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Maria Królo Popolski, na trudno kochana, staw się u Syna Jezusa Chrystusa z Matce Stałego o miłosierdzie, o zdrowie moich koleżanek Józi, Klary, Jadzi, Reginy, Marii, Krysi i dziękuję Bogu Wszechmocnemu za moją rodzinę, za wnuki, prawnuki, za córkę, zięcia i proszę o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla całej mojej rodziny i proszę o modlitwę za dusze cierpiące w czyszczu. Pozdrawiam Radio Katolickie. Rodzina, błogosławionego dnia.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. W naszych modlitwach polećmy również Ojca Świętego Leona XIV, a także prośmy o pokój na świecie. Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. A słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
0: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
2: Amen. Amen.

0: My się jeszcze za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Premier chce kolejnej próby odrzucenia weta w sprawie kryptowalut. Chiny i Nepal wstrzymują akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Liga Europy bez polskich drużyn. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Po tym, jak afera zonda krypto zatacza kolejne kręgi, premier Donald Tusk chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut. To reakcja na zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Według premiera sprawa zonda krypto zaczyna budzić grozę i jest ściśle powiązana z politykami.
1: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii zonda krypto mamy zabójstwo. To, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem, parlament nie było przesadą. Nic.
0: Tajne posiedzenie Sejmu w sprawie zonda krypto odbyło się w grudniu ubiegłego roku. Prokuratura dziś ma wznowić przesłuchanie prezesa PKOL-u Radosława P. Wczoraj usłyszał już zarzut płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zagrożenie gwałtownym przełamaniem tamy na jeziorze osuwiskowym zmusiło dziś służby Chin i Nepalu do wstrzymania operacji ratowniczych w rejonie przygranicznym. W wyniku katastrofalnej powodzi, która nawiedziła himalajskie tereny Nepalu i Tybetu, życie dotychczas straciły 472 osoby. Nadal uznaje się za zaginione 558 osób, w tym 260 obcokrajowców. A do poszkodowanych telegram wystosował papież Leon XIV.
3: W telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina, Leon XIV wyraził głęboki ból z powodu tragedii. Polecił duszę zmarłych łaskawości Boga, wyrażając współczucie i duchową bliskość dotkniętym kataklizmem. Papież zapewnił o swoich modlitwach za wszystkich niosących pomoc. Zwrócił się do Boga, upraszając Go o pomoc i ochronę cierpiących.
0: Relację przygotował Piotr Kowalczuk z Vatican News.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Liga Europy bez polskich drużyn. W czwartej rundzie eliminacji odpadły Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Lepiej powiodło się Polakom w lidze konferencji. W jej jesiennych rozgrywkach zagra Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jaga wygrała na wyjeździe z Tbilisi 2-1, ale spotkanie zakończyło się niefortunnie, bo pod koniec meczu z trybun spadł kibic z Białegostoku i został zabrany do szpitala. Mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
4: Wiadomo, że radość u nas wewnętrzna jest ogromna, bo to jest duży sukces historyczny. Chwila, myślę, nie tylko dla nas jako zespołu, dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i chciałem tutaj przede wszystkim powiedzieć, że my wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że tam będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu.
0: Losowanie terminarza polskich drużyn odbędzie się dziś o godzinie 13.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Trylogia Sercowska to seria książek Weroniki Pawlak. Trylogię tworzą tytuły Nie całuj się pod kapliczką, Pokochaj mnie pod uniwersytetem oraz Poślub mnie nad rzeką. Młodzieżowa historia łączy wątki szkolne, rodzinne i duchowe, z wyraźnym akcentem na relacje, przyjaźń oraz dojrzewanie bohaterów. Opowieści pełne niezapomnianych spotkań i ukradzionych pocałunków, a zarazem historii z tajemnicą, która stopniowo odsłania bardziej złożone rodzinne tło wydarzeń. To propozycja dla tych, którzy szukają lekkiej w formie, ale nie banalnej opowieści o uczuciach, wartościach i trudnych wyborach. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniach wroclaw.pl. Reklama.
6: 18 minut po godzinie 12. Czas na prognozę pogody. Jeszcze chmury, jeszcze tylko 23 stopnie na termometrach, a przecież dziś mamy zobaczyć 30. Wszystko ma się zmienić koło godziny 14-15, bo w końcu ma się rozchmurzyć, słońca będzie więcej, temperatura szybciej urośnie. 30 mamy mieć dziś na liczniku, jutro 25 i przelotne opady deszczu, za to niedziela kusi też temperaturą w okolicach 28 stopni i sporą ilością słońca. Końcówka miesiąca, piękna wakacji tym samym również. Maciej Staniak, witam serdecznie w kolejnej godzinie Radia Rodzina. Oko za oko. Justyna Steczkowska, 1996 rok. Tak, to wtedy ta płyta wyszła, Dziewczyna Szamana.

Gościu ma przemiły, moim zdaniem, głosik. To Eagle Eye Cher, jakby ktoś sobie chciał wyszukać. Stara płyta, ale niektóre stare rzeczy naprawdę warte są tego, żeby je odświeżać i pielęgnować. 37 minut po godzinie 12. Przyjechała do mnie, słuchajcie, kuzynka z Warmii. Dziś będziemy pokazywać jej Wrocław. No i jak zwykle staję przed takim trudnym zadaniem, wybrać te miejsca, które są takie najbardziej charakterystyczne, najpiękniejsze, moim zdaniem, które warto zobaczyć, warto popodziwiać. Czy szykuje się całkiem fajny spacer? Może nawet wpadnie tutaj do radia zapowiedzieć jakąś swoją piosenkę, bo też chciałem, żeby przyjechała. W każdym razie, kiedy ją zapytałem o tym, gdzie by chciała iść i co by chciała zobaczyć, to spodziewałem się takiej standardowej odpowiedzi typu, no wiecie, Ostrów Tłumski, rynek, no bo to też trzeba zobaczyć. A ona mówi, na Dodrę bym poszła, bo słyszałam, że tutaj na Dodrę teraz pięknie, różne fajne są puby, fajne są takie te letnie miejscóweczki, że gra muzyka, że ludzie sobie spacerują i tego to nie widziałam nigdzie i chciałabym coś takiego zobaczyć, jak się poczuć jak w Paryżu. No i proszę bardzo, idziemy na Dodrę. Wrocław potrafi być piękny, szczególnie kiedy też nad tym się chwilkę zastanowimy i zamiast iść utartą drogą codziennie do pracy, czasami sobie zmienimy i zobaczymy to tak, jakbyśmy byli turystami i okazuje się, że naprawdę rewelacja. Dobrze tu mieszkać.

0: No ta piosenka na pewno przetrwa jeszcze całe lata. No i fajnie, 9 minut zostało nam do godziny 13. Piekło zamarzło, można powiedzieć, i to w Zakopanem piekło zamarzło. Kto by się spodziewał, że górale też przestrzegają pewnego prawa, czy pewnego, no prawa po prostu. Pamiętacie, była taka historia, sam o niej wspominałem z 2 lata temu, jak to pan na takiej, no, pięknej łące, gdzie nie można było nic wybudować, wybudował takie podejrzane 5 poidełek dla koni, takich dużych poidełek dla koni, z dachem, z piętrem, z łazienką, z kuchnią, z pokojem do wynajęcia, z kominkiem, a i że ten koń pije w kulturalnych warunkach, a nie tak po prostu bezpośrednio tutaj. Tak próbował przynajmniej oszukać i ominąć przepisy prawa. I co się okazuje? Proszę bardzo, sąd okręgowy w Nowym Sączu podtrzymał wyrok sądu z Zakopanego i skazał inwestora na karę grzywny 1372 zł, ale to są koszty sądowe, to się nie śmiejmy, no tyle jest i już. No ale nakazał rozbiórkę budynków i usunięcie utwardzenia drogi, no bo wiadomo, konie miały przecież chodzić po utwardzonej ziemi do wodopoju, nie tak jak po prostu jakieś dzikie zwierzę po łące. W każdym razie znikają. Jednak to prawo czasami działa tak jak trzeba i fajnie.
1: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: Trzy osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Projekt budżetu na przyszły rok na posiedzeniu rządu. Ministerstwo Infrastruktury rozdaje kaski. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Jest areszt dla trzech osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Konowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie te osoby usłyszały zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Trwa posiedzenie rządu, na którym ma zostać przyjęty projekt budżetu na przyszły rok. Rozpoczynając posiedzenie, premier Donald Tusk przekonywał, że nie wszyscy Polacy zdają sobie sprawę, w jakich warunkach przyszło Polsce zarządzać własną gospodarką i finansami.
1: Mamy wojnę za naszą granicą, inne konflikty, takie jak irański, które wpływają także bezpośrednio na kondycję finansową. Nie muszę tłumaczyć dlaczego. Wszystkich państw, także Polski. Konsekwencje tego są liczone w miliardach, grubych miliardach złotych. Nas to także bardzo dużo kosztuje. Dlatego z satysfakcją przyjąłem ten projekt budżetu.
0: Wśród priorytetów w przyszłorocznym budżecie mają być bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 65 tysięcy kasków rowerowych rozda w szkołach Ministerstwo Infrastruktury. Dziś pula tych kasków za pośrednictwem Śląskiego Kuratorium Oświaty trafiła do pierwszej ze szkół w Katowicach, a

0: Otrzymali je uczniowie, którzy dopiero co zdali egzamin na kartę rowerową.
1: Najtrudniejszy był praktyczny.
2: Tak, praktyczny. Pisanie było najcięższe.
3: Trzeba było zapamiętać wszystkie przepisy.
4: Nosicie kaski?
5: Tak! Chcemy, żeby młodzi ludzie zdobyli dobre nawyki związane z zabezpieczeniem się podczas korzystania z roweru, z hulajnogi, z innego urządzenia.
0: Mówił wojewoda śląski Marek Wójcik, który przypomniał o istniejącym od czerwca obowiązku używania kasku ochronnego przez osoby poniżej 16 roku życia.
6: Wiadomości ze świata sportu.
0: 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. A tak po wczorajszym meczu mówiła środkowa Magdalena Jurczyk.
7: Od kilku lat te mecze są bardzo ciężkie, po 3-2 z tego co pamiętam większość, więc cieszę fakt, że dzisiaj gdzieś tam weszłyśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
0: Dziś o 18:00 ostatni mecz pierwszej rundy, którego stawką będzie zwycięstwo w grupie. Polki zmierzą się w Stambule z Turcją.
8: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
12: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
13: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
8: Reklama.
14: Czas na prognozę pogody, 6 minut po godzinie 13. Temperatura rośnie, ale jeszcze tych 30-31 nie ma. 27 stopni w tej chwili, ale za to coraz więcej słońca i będzie go tylko przybywać. Wiatr jeszcze w porywach dość mocno wieje, bo powyżej 40 km na godzinę. 30 stopni ma się pojawić koło godziny 16 mniej więcej. Jutro troszeczkę gorsza pogoda, 25 stopni i przelotne opady deszczu, ale tylko przelotne. Za to niedziela kusi już piękną pogodą, 28 stopni i dużo słońca. Po 13:00 Maciej Staniak, zaczynamy od Manamu.

0: Reklama nam kończy, a my nie kończymy. My zapraszamy 11 minut po godzinie 13 na przegląd prasy katolickiej oraz po przerwie muzycznej wydarzeń katolickich nadchodzących. Zapraszam serdecznie.
1: Dziś w kościele.
2: Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. W mikrofonie ksiądz Łukasz Szomańczuk i zapraszam bardzo serdecznie na przegląd tygodnika katolickiego Niedziela. A temat numeru? Nawiązaniu też może do historii, patrząc na teraźniejszość, zadajemy pytanie, czy będziemy bronić Polski? I rozwijamy ten temat na stronach od 10 do 13 i zadajemy pytania. Czy Polacy rzeczywiście są gotowi bronić swojej ojczyzny? Dlaczego patriotyzm deklarowany w sondażach nie zawsze oznacza gotowość do poświęcenia? Co wspólnego z tym wszystkim ma wiara? Socjolog Michał Łuczewski mówi o patriotyzmie, który mamy w sercach, ale niekoniecznie w dłoniach gotowych sięgnąć po broń. Przejdźmy teraz do działu związanego z wiarą, z Pismem Świętym. Bóg, jeśli trzeba, może ukarać. Potop, Sodoma i Gomora, plagi egipskie, apokaliptyczne katastrofy. Dlaczego Biblia tak często mówi o karze? Czy można pogodzić obraz miłosiernego Boga z Bogiem, który karze człowieka za zło? Biblista pokazuje, jak odczytywać jedne z najbardziej niepokojących fragmentów Pisma Świętego. W tygodniku Niedziela nie uciekamy od ważnych tematów, także związanych z nałogiem. I na stronie 26 i 27 podjęty jest ten temat. Damian skończył na ulicy. Dino próbował zagłuszyć dziecięce traumy alkoholem, narkotykami i hazardem. Andrzej usłyszał od żony, że to ostatnia szansa na uratowanie rodziny. Opisujemy, jak wygląda życie we wspólnocie Cenacolo, gdzie wychodzenie z uzależnienia opiera się na modlitwie, pracy i pomocy drugiego człowieka. Więcej na stronie 26 i 27. Zachęcamy także do sięgnięcia do niezbędnika katolika na miesiąc wrzesień, który właśnie w tym numerze będzie dodany. A teraz przechodzimy do naszego dodatku wrocławskiego i jeszcze wracamy do pielgrzymki archidiecezjalnej wspólnoty Żywego Różańca, czcicieli Matki Bożej, miłośników Różańca Świętego do Henrykowa. Była to tak zwana stacja diecezjalna z okazji rocznicy 200 lat wspólnoty Żywego Różańca. Więcej na stronie pierwszej. I już ostatni artykuł z naszego cyklu Kamienie w Biblii. Na stronie drugiej ostatni, 9 artykuł serii Kamienie w Biblii. Przybywają w porę i nie w porę, zawsze świetlistej aureoli i w ogniu. Znawia się zjawisko meteoru w huku i grzmotach, specyficznym zapachu. Meteoryty, bo o nich mowa, zawsze niosą sobą pewną dozę wrażeń nie z tej ziemi. Jakie fragmenty zostaną przytoczone w tym fragmencie? Do czego nawiązuje meteoryt i dlaczego znalazł się w Biblii? Więcej na stronie drugiej naszego dodatku. I teraz tanecznym krokiem przechodzimy do artykułu na stronie trzeciej i zaproszenie do drugiej edycji roztańczonej parafii. Więcej na ten temat, na temat tej inicjatywy, strona trzecia. Kończą się wakacje, stąd też i kończy się czas obozów skautowych, wilczkowych, formacji skautów Europy, tej wakacyjnej formacji. A przecież Skauci Europy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wspólnot w Polsce, ruch katolicki, który od lat wychowuje dzieci i młodzież poprzez wiarę w Boga, kontakt z przyrodą, formację i życie wspólnotowe. O idei skautingu odpowiada ksiądz Mariusz Sobkowiak, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu Ołtaszynie i krajowy duszpasterz Skautów Europy. Więcej na stronie 4 i 5 i na stronie 6 informacje z terenu archidiecezji wrocławskiej. Ja z całego serca dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do sięgnięcia po tygodnik katolicki Niedziela i życzę pięknego weekendu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, czytelników, sympatyków tygodnika katolickiego Niedziela. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muzyka.

0: inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi, Konrad Jurga, witam Was bardzo serdecznie. Czy jesteś już po wakacjach? A może jeszcze się gdzieś wybierasz? No, wakacje nieubłaganie przemijają, ale mam dla Ciebie pewną propozycję. Jak gdzieś jeszcze jedziesz, to mamy coś wyjątkowego, co będzie odbywało się gdzie? W Nowym Jorku. A jeżeli upłynęły Ci te wakacje i dalej jesteś nierozluźniony, nie odpocząłeś, to wiesz co? Wyluzuj. Bez spiny. Zapraszamy. Czwarte forum ewangelizacyjne. Czyńmy uczniów ewangelizacji. To wyjątkowy czas w Skierniewicach, który będzie prowadzony m.in. przez misjonarzy ruchu chrześcijańskiego MT28. Modlitwę z uzdrowieniem poprowadzi Marcin Zieliński, a całość tego spotkania będzie połączona teorią i praktyką. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do Skierniewic już 5 września. Do zobaczenia. W Nowym Jorku, na Manhattanie, w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej z Góry Karmel, wyjątkowe spotkanie nie tylko Polonii, ale również różnych narodowości w charakterze czego? Mszy Świętej. No, msza Święta będzie połączona z Różańcem Świętym za Ojczyznę i zapraszają organizatorzy bardzo serdecznie do tego wyjątkowego wydarzenia. Będzie Agapa, będzie wspólny czas na budowanie relacji, będzie oczywiście Msza Święta, no i te spotkania realizowane są co czwartek, w pierwszy czwartek miesiąca od 2015 roku. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych i tych, którzy do Nowego Jorku właśnie w tym czasie się wybierają. Do zobaczenia. Wyluzuj! Bez spiny. Od 11 do 13 września w Rzeszowie wyjątkowe spotkanie ojca Tomasza Nowaka z Marcinem Jakimowiczem. Będą rozmawiali o czym? O życiu. Inspirowani ojcem Joachimem Bademim, czyli tym, który mówił o tym, że życie według Ewangelii jest proste, ale według niego również, nie tylko według niego, w związku z tym, że jest proste, to jest trudne. O tym również mówił święty Filip Neri. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy chcą jeszcze się wyluzować, odpocząć i bez spiny wejść w nowy rok szkolny. Do zobaczenia. Zapraszam serdecznie. Marta Wesołowska, logopeda medialny. Mamy gadane online. To wyjątkowy gość, który o głosie wie bardzo dużo. Posłuchajcie.
1: Czy istnieje ta jedna rzecz, jedna najważniejsza, która miałaby decydować o tym, dlaczego ludzie chcą nas słuchać? Cóż to takiego może być? Inicjatywa Katolicka, program Oto Nadchodzi, Marta Wesołowska, logopeda medialny, mamy gadane. Dzień dobry. Szukamy takich dobrych sposobów, żeby dosyć szybko dojść do tego celu, a tym celem miałoby być mówienie tak, by inni chcieli słuchać. I jeśli miałabym tak prześledzić te wszystkie rozmowy z moimi kursantami, czy w ogóle z osobami, które szukają odpowiedzi na to pytanie, no to myślę, że intonacja byłaby takim bardzo, bardzo ważnym kryterium decydującym o tym, czy ktoś będzie chciał słuchać. No bo tak, możesz mieć super wiedzę, możesz mieć niesamowite doświadczenie, ale jeżeli o tym całym doświadczeniu mówisz w taki sposób płaski, bardzo wolno, nic tutaj się nie dzieje, a mówisz na przykład, że twoi ludzie zarabiają miliony złotych, trudno jest słuchać tego, tak w pełni będąc zaangażowanym. I ja też pamiętam doskonale takie szkolenia, gdzie bardzo zależało mi na wiedzy, ale okazywało się, że nie byłam w stanie dojść do końca tych wypowiedzi wszystkich, bo niestety no, sposób mówienia nie sprawiał, że chciało się słuchać. No to sprawdźmy w takim razie taką intonację, która będzie ciekawa. Co takiego powinno się dziać? Zasadniczo ta intonacja powinna nam falować, czyli czasem w górę być skierowana, a czasem do dołu. I można poćwiczyć sobie na bardzo prostym zdaniu. Na przykład, mam zdanie, planowałem trening rano, ale wieczorem znalazłem więcej energii i czasu. Spróbuj powiedzieć to zdanie bardzo naturalnie. Planowałem trening rano, ale wieczorem znalazłem więcej energii i czasu. Spróbuj w czasie tego ćwiczenia powiedzieć to zdanie na 2-3 różne sposoby. I zobacz, że potrafisz, że masz w sobie, w swoim zasięgu, jeżeli chodzi o intonację, taką różnorodność, że jesteś w stanie tym żonglować. Kiedy to się przyda, żeby tak przełamać ten przekaz, to ale na przykład możemy do góry powiedzieć, Bardzo będzie to przydatne w momencie, kiedy potrzebujemy ożywić przekaz, kiedy widzimy właśnie, że nasi odbiorcy trochę nam siadają. Ale możemy też przeczytać to do dołu z taką intonacją skierowaną, trzymać to na niskim poziomie i jeszcze nawet zaciekawić, czyli mogę powiedzieć w ten sposób. Planowałem trening rano, ale wieczorem znalazłem więcej energii i czasu. Ale, zupełnie dwa różne sposoby. I tutaj tą intonacją taką nisko trzymaną będziemy w stanie przytrzymać uwagę odbiorcy, zaciekawiać ich. To może być bardzo ciekawy zabieg, więc polecam bardzo przećwiczyć to sobie, a będziemy do kolejnych zabiegów wracać jeszcze, bo jest kilka rzeczy, które też decydują o tym, czy mówimy tak, że inni chcą nas słuchać. Do zobaczenia i do usłyszenia kolejnym razem.
0: I co? Udało Ci się wyluzować? Jesteś już bardziej odprężony? Pomyślałeś o tym, co sprawia, że jesteś w większym spokoju, w większym luzie? Jeżeli masz już takie myśli, to super i wiesz, co to jest, to jeszcze lepiej. A jeżeli nie wiesz, to wejdź na portal inicjatywakatolicka.pl i znajdź jakieś gotowe propozycje, które specjalnie dla Ciebie przygotowali organizatorzy. Zapraszam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, do zobaczenia. Cześć!

0: kościele.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: No to można powiedzieć, że Aretha Franklin wprowadziła nas idealnie w naszą rozmowę z gościem, Dawid Detlaff, moim państwa gościem. Respekt, szacunek, naprawdę i pełen podziw dla tego człowieka. Ja nie wiem, jak on tego dokonał, ale prawie 5000 kilometrów z Kaszub przejechał sobie do Baku, tak?
1: Tak jest. Dzień dobry wszystkim, cześć.
0: Witajmy. I teraz, drodzy państwo, będziemy rozbierali tą podróż na czynniki pierwsze. O wszystkim chcemy się dowiedzieć, bo to... No, ja przejechałem kiedyś raz do Milicza prawie. To ja pamiętam, że 33 kilometry to była wyprawa, słuchaj.
1: Szacunek. No to naprawdę...
0: Dziękuję.
1: Nie, ale ja się nie śmieję. Ogólnie są takie trasy czasami, takie mniejsze po Polsce, gdzie czasami, gdy ja się sam wybieram tak po prostu rekreacyjnie, bez żadnego jakiegoś większego celu, no to sprawiają mi kłopot. I to są czasami takie właśnie Wrocław-Milicz, nie?
0: A po ile kilometrów jechałeś te 5000?
1: Dziennie?
0: No.
1: To seteczka? Zależy.
0: 80?
1: Na samym początku byłem pełen energii, wiesz, takiego zapału, więc pierwszy dzień to było, uwaga, 237 kilometrów.
0: Nie, okej. Okay.
1: Następny 210.
0: To pamiętam, polskie drogi takie dobre, no 210.
1: No, nie, no rewelacyjne, nie? Potem 190, wiesz, i tak to spada, wjeżdżamy gdzieś te Tatry, 114, więc te kilometry się trochę zaniżały, ale średnia, taka jaka mi wyszła, mniej więcej to było... 150 kilometrów dziennie, tak patrząc na całą trasę. W Turcji czasami nadrabiałem, czasami zdarzało mi się jechać przez 90 kilometrów w ciągu całego dnia, więc...
0: Ja, przepraszam bardzo, to tyłek boli za przeproszeniem trochę, no.
1: Ty, ale ja mam takiego farta, bo mój rower jest chyba idealnie skrojony pode mnie, albo ja jestem idealnie skrojony.
0: I nic cię nie boli.
1: No właśnie, nic mnie nie boli.
0: Ale a miałeś specjalne spodenki?
1: No właśnie, wiesz co mnie boli? No. Kiedy mam specjalne spodenki. I kiedy... No i to jest niesamowite, bo słuchaj, te specjalne spodenki, przez to, że mają tego, przepraszam za sformułowanie, ale tego pampersa w sobie,
0: one potrafią
1: mnie obetrzeć.
0: Ocierają.
1: Tak, ale kiedy mam takie zwykłe spodenki, no to jest rewelka.
0: To już zaczęliśmy rozmawiać o sprzęcie, to troszeczkę sobie rozmawiamy. Każdemu się pewnie wydaje, że no musiałeś mieć taki rower za 30 tysięcy złotych, to minimum po prostu.
1: Ale bardzo bym chciała mieć taki rower. Ja tutaj nie będę udawać, że gdybym miał, to bym taki miał.
0: No a na czym wystartowałeś?
1: Na rowerze, który dostałem od moich rodziców na święta kilka lat temu.
0: Okej. Okay. Widzicie, drodzy państwo, wystarczy mieć marzenia tak naprawdę, a reszta jakoś sama przychodzi. Ale gravel czy MTB?
1: To jest trekkingowy rower.
0: Trekkingowy.
1: Czyli to
0: takie
1: jeszcze...
0: połączenie MTB
1: Tak, już zbudowanym bagażnikiem. Rower, no nie wiem, czy tutaj możemy na antenie ceny podawać, no bo to w zasadzie...
0: No tak, oczywiście, że mówię.
1: Nieco ponad 2000 złotych kosztujący taki rower.
0: Backpacking, to długo się przygotowywałeś, jak spakować wszystkie rzeczy, które są niezbędne na taką podróż? Wiedziałeś już, co masz zabrać, czy gdzieś tam w połowie drogi, daleko od kraju stwierdziłeś, kurde, mogłem wziąć nożyczki na przykład, bo mi się przydało.
1: Nie, mam taki fajny scyzorek, który ma już nożyczki. Aha. Ale powiem ci szczerze, że to była pierwsza moja taka wyprawa bikepackingowa, przy której spakowałem się rewelacyjnie i nie mam sobie nic do zarzucenia. Wcześniejsze moje wyprawy, o matko, ja mogę ci teraz powiedzieć mniej więcej?
0: Zaraz będziemy o tym opowiadać, o tych błędach takich właśnie, które się popełnia, które się nie popełnia, bo zacznijmy jeszcze raz może od początku. Czemu Azerbejdżan wybrałeś sobie za kierunek?
1: Wiesz co, to jest ciekawe dla mnie pytanie, bo czasami są takie rzeczy, że sobie nagle o czymś zamarzysz, nie wiesz dlaczego, nie wiesz czemu, nie potrafisz tego racjonalnie wytłumaczyć. Mniej więcej taką destynacją był dla mnie Azerbejdżan. Oczywiście ja przez cały ten czas, bo 2 lata temu wpadłem na ten pomysł, próbowałem sobie to racjonalizować. Z jednej strony przejechanie do Azji, z drugiej jednak strony odkrywanie Kaukazu, wiesz, nigdy tam nie byłem w tych krajach. Ale z trzeciej strony, i ja to sobie uświadomiłem dopiero, kiedy wróciłem z tej wyprawy, że ja chcę i przejadę cały świat na rowerze.
0: Aha.
1: I Azerbejdżan jest takim kierunkiem, na który było mi stać teraz. Mhm. Wiesz, jeśli chodzi o fizykę, być może też, moją psychikę, to na ile byłem w stanie się przygotować do tej wyprawy.
0: Bo to prawie 5000 kilometrów, bo 5200, ty jechałeś dołem, czyli właśnie przez Turcję, tak sobie patrzyliśmy, przez Istanbul, a nie tą jakby krótszą drogą nad Morzem Czarnym od północy. 5000 kilometrów, czyli Azerbejdżan, ale miałeś coś takiego, co cię pociągało w tym państwie? Coś takiego, co chciałeś zobaczyć konkretnie tam na miejscu? Czy po prostu nazwa Azerbejdżan budziła w tobie takie... Nigdy tam nie byłem, chcę tam być.
1: Jak jest Jidżan już i po prostu tamte kraje, to Stany i Jidżan, to już brzmi ciekawie, egzotycznie. Nie, wiesz co? Inaczej, gdzieś z tyłu głowy miałem taki pomysł i sobie rozpisałem kiedyś taki plan, jak przejechać taki świat dookoła, jakie kraje fajnie by było na rowerze zwiedzić. I ten Azerbejdżan jest idealnym przystankiem w mojej wyprawie, którą być może bym kontynuował w przyszłości, bo...
0: Ale chciałbyś cały świat, przepraszam, że ci wejdę w słowo, za jednym zamachem, czy tak po prostu etapami?
1: Ja nie jestem nomadem, nie dałbym rady, wiesz? Ja stwierdziłem po tych 50 dniach mojej wyprawy, że to już jest taka granica. Dochodzę do pewnego momentu, w którym ja już się zaczynam denerwować.
0: Ja chcę do domu.
1: No wiesz, może nie tęsknię za domem, bo ja wiesz, ja, no. To jest paradoks w ogóle. Ja jestem na trasie i ja tęsknię już za trasą, wiedząc, że za tydzień będę w domu. Aha. A kiedy jestem w domu, to tęsknię za trasą, a kiedy jestem na tej trasie, jest ciężko, to w sumie też trochę tęsknię za domem i to
0: tak
1: wiesz.
0: To jest zwykle. Tak
1: lepiej
0: to
1: nie
0: wygląda.
1: Podróżować, bo to tęsknota jedna wielka, wiesz?
0: Podróżowanie to tęsknota. Tutaj zostawimy sobie przestrzeń na kolejne wejście, posłuchamy trochę muzyki i wracamy do rozmowy z naszym gościem. Dawid Detlaff, człowiek, który przejechał 5000 kilometrów, bo chciał i mógł.

0: 47 minut po godzinie 13. Moim Państwa gościem Dawid Detlaw, człowiek, który przejechał 5000 km na rowerze w niecałe. Był plan, że w 50 dni, a zrobiłeś to troszeczkę szybciej, jakoś ci niechcący zrobiło. Powiedziałeś mi tutaj poza mikrofonem, że chcesz opowiadać też o tej przygodzie z perspektywy ludzi, bo na pewno spotkałeś fajne postaci.
1: Tak, to prawda. Ja miałem taki plan, żeby nie wydawać ani jednej złotówki na nocleg podczas mojej wyprawy i żeby spać u ludzi. Miałem taką taktykę i tutaj taki patent dla wszystkich, którzy kiedyś się zastanawiają być może, jak rozpocząć.
0: Jak to zrobić?
1: Takie, jak to zrobić, nie? Przepraszam, podjeżdżam pod czyjś dom, widzę, że ziomek ma duże podwórko i tam ma jakiś ogródek, podjeżdżam pod
0: ten
1: dom.
0: Ja zgaduję. No? Czy mogę się u pana na podwórku rozbić? Od tego zaczynamy.
1: Słuchaj, sprawdzam na mapach. Czy nie ma tutaj nigdzie jakiejś agroturystyki kempingu, nie? Żeby go chłop mnie tam nie wysłał przypadkiem.
0: Okej.
1: I się pytam wtedy, czy pan nie zna jakiegoś kempingu. I wtedy on z litości serca.
0: Mówi, o Jezu, panie, już taka pora, nigdzie pan nie dojedzie.
1: Niech pan tutaj, ja mam w rogu, niech się pan tam kulnie, ale to się najczęściej kończyło też tak, że wie pan co, bo żona tam kolację robi, to może pan by chciał jakby tam...
0: No opowie na skąd pan, z Polski pan przyjechał na rowerze,
1: i to wiesz.
0: Chodź pan.
1: I tutaj od razu herbata, czasami jakiś pszeniczny napój, wiadomo jak to się kończy, a na końcu to się też kończyło często tak, że zawijaj pan ten namiot, ja mam tutaj kanapę w salonie, niech pan się tutaj prześpi, więc taki był mój plan, nie zawsze on działał. Czasami było tak, że człowiek faktycznie stwierdził, okej, on szuka kempingu, więc pokażę mu, gdzie może się przespać.
0: Tak.
1: I to też były dobre miejsca, bo u lokalsów zawsze jest najlepiej, nie? Jakby czasami oczywiście oni, chcąc ci pomóc, mogą cię zaprowadzić w jakieś miejsce, w którym byś nigdy nie chciał się przespać, ale czasami są też takie miejsca, w których byś nigdy nie pomyślał. Miałem taki przypadek jeden w Gruzji, że szukałem miejsca noclegowego i tak jeden pan powiedział, że nie może mnie przenocować, ale pokaże mi fantastyczne miejsce, gdzie mogę spać. I zabrał mnie po prostu w jakąś dzicz. Byłem przekonany, że on w ogóle...
0: Zaraz mnie tam ukatrupi.
1: Z tyłu głowy w potylicę. Ale się okazuje, że jest rzeczka, że jest piękny stół, taki, gdzie można sobie usiąść, że jest miejsce, gdzie się rozbić. Tego w ogóle nie widać z ulicy. Fantastyczne miejsce, żeby zostawić tam rower na noc. Ale spytałeś się o tych ludzi i jakby... Ja zawsze powtarzam, że mimo tego, że ta wyprawa była... że byłem podczas niej samemu, to nie byłem samotny. Wiesz, o czym mówię, że zawsze ci ludzie byli.
0: Ale spotkałeś się z serdecznością raczej, tak? Raczej
1: bardzo
0: nie z jakimś
1: dużą.
0: Takim, że ktoś coś...
1: Bardzo dużą serdecznością i tam ludzie często mówią o serdeczności tam gruzińskiej, nie? Jest taka popularna serdeczność gruzińska. Ale ja mogę powiedzieć, że się spotkałem ze słowacką serdecznością, węgierską, bułgarską, rumuńską, właśnie turecką, gruzińską, tą azerbejdżańską, a nawet i polską.
0: Dobra, a nawet i polską.
1: My też nie jesteśmy tacy źli.
0: Nie jesteśmy tak źli, jak się bliżej nas pozna. Powiedz, a największą przygodę, ta pierwsza myśl, która ci przychodzi, kiedy myślisz sobie o tej wyprawie, a jeśli chodzi o jakoś takie przeżycie przygody, to co to było?
1: Jeśli chodzi o przeżycie przygody, wiesz co? Takim przeżyciem przygody był chyba przejazd przez Rivierę Turecką. On był najcięższy dla mnie, bo powiem ci szczerze, tam zrobiłem, jeśli chodzi o przewyższenie na rowerze, kilka Everestów, jeśli chodzi o te metry.
0: Kurde.
1: I to było bardzo ciężkie, tym bardziej, że masz sakwy, które ważą tam plus minus 40 kg razem z rowerem. I to była przygoda, bo było tam trochę dziko, było przepięknie. I było bardzo serdecznie, jeśli chodzi o ludzi, nie? Jedziesz sobie przez tą miejscowość i tam krzyczą ci zza płotu, czaj, nie? Że chodź na herbatę. I wchodzisz do tych ludzi, wiesz, po prostu przypadkowo, oni nie rozumieją, co ty mówisz po polsku, ani po angielsku, ty nie rozumiesz tego tureckiego, ale patrzysz im prosto w oczy i wiesz wszystko, nie?
0: Okej,
1: i to jest najpiękniejsze, no.
0: Tak.
1: Ale było kilka takich przygód, wiesz co, często się mnie ludzie pytają o taki najcięższy moment podczas mojej wyprawy. Ja miałem kilka takich kryzysów. Nie miałem takiego kryzysu, żebym chciał wracać do domu, ale tak, jeśli nawiążę do twojego pytania o przygodę, to był przejazd przez Stambuł. Byłeś kiedyś w Stambule?
0: No właśnie, mam na liście must see. No.
1: To jest ogromne miasto. To jest miasto niebywale wielkie i ja nie wiem, czy to jest prawda, ale od 15 do 20 milionów ludzi tam mieszka, w zależności od tego, jakie
0: aglomeracje. Tyle samo kotów, jak nie więcej jeszcze podobno.
1: Kotów jeszcze kilka razy, w zależności od tego, jak liczysz tą aglomerację. No i też jeden człowiek mi powiedział, że jakbyś zaczął tą aglomerację stambulską i ją skończył, to jest w linii prostej ten 200 kilometrów, więc spróbuj sobie wyobrazić, że ja się wpakowałem w ten Stambuł i jadę na górkę i z tej górki widzę następną górkę, pełna w blokach w ogóle, w budynkach i kilka takich górek było i poświęciłem cały dzień, żeby przejechać przez ten Stambuł i dojechałem do połowy. I po prostu byłem załamany.
0: A nie chciałeś 11. zostać właśnie w nim i sobie pozwiedzać? Troszeczkę nie miałeś tak planu.
1: Ja nie lubię wielkich miast. Aha, ja nie lubię wielkich miast, bo wielkie miasta mnie spowalniają i nie lubię ich na rowerze, bo musisz tego roweru pilnować cały czas, nie zawsze możesz go gdzieś zostawić. Ja wolę spać gdzieś na dziko na wsi. Ja sobie Stambuł zwiedzę po prostu kiedy indziej.
0: Samolotem polecę już na spokojnie.
1: Tak, ale wracając do tej historii. Jest godzina 11. Siedzę po prostu w centrum Stambułu. Wiesz, normalnie łzy w oczach, myślę sobie, że może nie, że nie chcę wracać do domu, ale że no nie mam gdzie spać. Jakby jestem głodny, nie wiem co zrobić.
0: Zmęczony,
1: mam dosyć, nie? Jakby przychodzą do mnie nagle dwie dziewczyny, siadają na ławce i się pytają, nie wiem, czy chcę papierosa, czy chcę Fantę i tam pijemy tą Fantę i rozmawiamy po prostu o życiu i śmierci, wiesz, przez tą godzinę.
0: Tak.
1: I po tej godzinie one się pytają, czy nie chcę u nich spać na kanapie, bo wiedzą, że nie mam noclegu, nie? I to jest takie niezwykłe. I o ile nie jestem jakąś osobą, która jest osobą religijną, o tyle przy
0: to
1: takich...
0: To był taki moment, że takich... trudno wierzyć, że to przypadek, nie?
1: Prawda? No, że masz takie szczęście, bo ja miałem farta niebywałego, jeśli chodzi o moją wyprawę, szczególnie jeśli chodzi o ludzi, no, którzy do mnie przychodzili. Wiesz, czasami ja się czułem, rozmawiając z niektórymi ludźmi, jakbym rozmawiał z tymi samymi ludźmi, z którymi rozmawiałem wcześniej, tylko oni znowu mi towarzyszą w innej postaci, nie?
0: O kurde.
1: Zajmują się innymi rzeczami, wiesz, ale mają taki sam uśmiech, wiesz, tak samo do ciebie podchodzą, to samo ci życzą, nie?
0: No, pięknie się tego słucha. Wrócimy do rozmowy po godzinie 14 z Dawidem. Jeszcze porozmawiamy sobie, jak się przygotować do takiej imprezy, bo pewnie paru teraz zapaleńców jest, to ja też kiedyś spróbuję, też kiedyś chciałbym coś podobnego przeżyć. No bo chyba tkwi w nas jeszcze taka chęć do poznawania nieznanego i do wyruszenia przed siebie. Nie kręciło cię kiedyś, żeby pojechać i nie wiedzieć, gdzie pojedziesz? Jest tak, jak śpiewa Maryla, wsiąść na rower i jechać przed siebie.
1: To prawda. Ale cel mnie motywuje, wiesz? I ja mam tak, że jak ja jadę przejechać się wieczorem rowerem gdzieś po Wrocławiu, robię maksymalnie 10 km i już.
0: I wracasz.
1: Wracam, no bo nie mam celu.
0: Rozumiem. Do Dawida i rozmowy o jego podróży wyjątkowej wracamy po godzinie 14.

0: Prezes PKOL-u ponownie doprowadzony do prokuratury. Benzyna w weekend droższa, diesel w lepszej cenie. Dziś jednak nieco taniej jeszcze. Pierwszy w Polsce powstał punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. przed południem został ponownie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj po 8 godzinach przesłuchania usłyszał dwa zarzuty: płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Śledczy zapowiadają dziś kontynuowanie przesłuchania. Na miejscu przed prokuraturą w Katowicach jest Grzegorz Kozieł. Czego możemy się dziś spodziewać?
1: Podstawowym dziś pytaniem, które można sobie zadawać, to pytanie dotyczące środka zapobiegawczego, o który wobec prezesa PKOL-u mogą wnioskować prokuratorzy. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, a zagrożenie karą do 8 lat więzienia i obawa matactwa to są ważne przesłanki, by chcieć zastosować tymczasowy areszt. Przypomnę, że zdaniem śledczych, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Radosław P. miał otrzymywać korzyści majątkowe od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czyli zegarek o wartości 40 tysięcy złotych, oraz odzyskać cały zainwestowany kapitał, podczas gdy innym klientom wypłaty zostały zablokowane, czyli miał on zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany. Co ciekawe, w prokuraturze w Katowicach pojawił się dziś były agent CBA Artur Chodziński, który miał pośredniczyć w kontaktach prawicowych polityków z Przemysławem Kralem, prezesem Zonda Krypto. Jak ustaliła telewizja TVN24, nie był on wzywany, sam podjął decyzję o wizycie w Katowicach.
0: Już tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliw w ramach programu rządowego CPN. Ale jak wynika z najnowszego obwieszczenia Ministerstwa Energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach. Ponieważ ceny benzyny w weekend i w poniedziałek wzrosną względem dzisiejszych, a diesla z kolei spadną. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł. Benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31.
2: To

0: Co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Pierwszy w Polsce punkt organizacji miejskiej odporności cywilnej powstał w Lublinie. W skrócie nazywa się Pomoc. To miejsce przy jednej ze szkół, w których na wypadek kryzysu, w tym konfliktu zbrojnego, będzie można się schronić, odpocząć, wypić herbatę czy naładować telefon, gdy nigdzie nie będzie prądu.
2: Rosja jest nieprzewidywalna w tym, co robi, i trzeba się przygotowywać na najgorsze, oby ono nie nastąpiło.
1: Tłumaczył prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Punkty pomocowe mają powstać w każdej dzielnicy, są tworzone we współpracy z Ukraińcami i wzorowane na ich doświadczeniach. Tymczasem Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś mimo ryzyka i braku gwarancji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
3: Jadę wspierać tą działalność i ci ludzie potrzebują mojej obecności tam. Nie jest to w 100% domknięty totalitaryzm. Jeżeli między innymi Mikołaj Statkiewicz jest na wolności i potrafi komentować działania rządu w internecie. A więc ja zamierzam właśnie tą przestrzeń wolności próbować poszerzyć.
1: Działacz Związku Polaków na Białorusi odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskich więzieniach.
4: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Podwójne wychylenie ojca Adama Szustaka to książka, która zaprasza do pogłębienia osobistej modlitwy i budowania trwałej relacji z Bogiem. To przewodnik po świecie modlitwy osobistej, oparty na Piśmie Świętym i codziennym doświadczeniu, napisany lekko i z humorem. Publikacja jest kierowana do osób, które chcą żyć bardziej świadomie duchowo i szukają wsparcia w modlitwie oraz w codzienności. To propozycja dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wychylenie się ku człowiekowi własnym otwarciem serca. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
5: 6 minut po godzinie 14. Piątek, piąteczek, piątunio, 28 dzień sierpnia. Jeszcze tych obiecanych 30 stopni nie ma, ale jesteśmy bardzo blisko w tej chwili. Na termometrach 27, dużo słońca za naszymi oknami, małe chmurki się pojawiają. Wiatr niestety w porywach może osiągać nawet 50 km na godzinę. Jutro troszkę chłodniej, 25 stopni i przelotne opady deszczu. Za to niedziela nas znowu będzie rozpieszczać piękną pogodą, więc końcówka miesiąca zapowiada się wyśmienicie. 28 stopni w niedzielę i sporo słońca. Po godzinie 14 Adel muzycznie nas zaraz przywita.
6: Tu Radio Rodzina.

0: To Adele kończy grać swój utwór na antenie Radia Rodzina 11 minut po godzinie 14, a my wracamy do rozmowy z Dawidem Detlaffem, który już dwa tygodnie temu raptem wrócił z 5-tysięcznej wyprawy rowerowej do Baku, przez kilka krain sobie przejechał. No i jest o czym opowiadać, opowiadał o ludziach, których spotkał, jeszcze pewnie do tego wrócimy, ale zacznijmy jeszcze raz od początku, bo tu tych wątków można ciągnąć bardzo dużo. Co spakowałeś? Co ci było potrzebne? Czego używałeś najczęściej? Co było takim najfajniejszym gadżetem podróżniczym, który polecasz każdemu?
1: No właśnie, bo jak się spakować na 2 miesiące? No, 2 miesiące, nie będę tutaj sobie... Chociaż mogę sobie tutaj tak wyobrażać.
0: Miało
1: sobie
0: być 50 dni, więc umówmy się, tak. No.
1: Jeśli chodzi o to, co spakowałem... Może trochę inaczej odpowiem na twoje pytanie i gdzieś może później dojdę do tej odpowiedzi.
0: Dobra.
1: Złapiemy się gdzieś, nie? I czego nie spakowałem, a co mógłbym spakować, patrząc w przeszłości, co pakowałem, nie? Słuchaj, pierwsza moja wyprawa, spakowałem kilogram serwatki białkowej, bo miałem wrażenie, że będę sobie białko pić na trasie. Spakowałem dżinsy i 3 pary butów, bo stwierdziłem...
0: Ale dżinsy to nie, bo to nasiąkają wodą, to lepiej...
1: Stwierdziłem, że nie, wiesz, bo ja wtedy do Chorwacji jechałem i stwierdziłem, że do jakiejś restauracji pójdę, no
0: to się przebiorę.
1: Nie? To się... Okay. Jaki był mój żal, że ani razu tej serwatki nie otworzyłem i wróciłem z nią do Polski, a jeansy tak jak były spakowane
0: na dnie, tak leżały.
1: Sakw tak były ze mną. Także jeśli chodzi o to, co spakowałem, to spakowałem najpotrzebniejsze rzeczy. Oczywiście od takich rzeczy, które są niezbędne i doradzam to każdemu, czyli chociażby kamizelka odblaskowa.
0: O!
1: I to nie jest, wiesz, takie paplanina tutaj, że bezpieczeństwo i tak dalej,
0: nie,
1: i tak
0: tam
1: dalej.
0: Tam są ciemne drogi, nikt nie ma latarni.
1: Nie wiesz, jak to ci ułatwia sprawę, jeśli jest zmierzch i chcesz jeszcze pojechać, dajmy, nie wiem, 10 kilometrów dalej, nie?
0: To jest ciemne, przy ciemnej drodze, gdzie nie ma latarni.
1: To jest coś, co ułatwi ci po prostu wszystko, dosłownie jakby cały ten twój przejazd, nie? Ja na przykład się ograniczam, jeśli chodzi o ciuchy, bo zbyt wielu ciuchów nie potrzebowałem podczas mojej wyprawy, bo w zasadzie to były bardzo ciepłe kraje, ciepłe miejsca, więc miałem jedną bluzę, którą zgubiłem po drodze, potem sobie kupiłem następną, ale ona, no założyłem ją 2 razy. Miałem 3 pary majtek, z czego jedne też zgubiłem, nie, ale ta dwójka idealnie też wystarczała. Jeśli chodzi o koszulki, to miałem 3 koszulki w zasadzie, takie sportowe. W zasadzie potem dostałem 4 następne od ludzi, których tam gdzieś spotkałem, bo ktoś był fanem Fenerbahce, to stwierdził, że mi da tutaj
0: co
1: koszulkę.
0: Co to jest Fenerbahce?
1: Klub piłkarski. No.
0: Przepraszam, nie znam.
1: Kurczę, teraz Champions League będą grać. Nie, no właśnie turecki.
0: Turecki.
1: Tak, no i wiesz, ale fajny prezent w ogóle, koszulka piłkarska, nie?
0: Dobra, lecimy dalej, co tam jeszcze? Namiot miał?
1: Namiot miałem hamak, hamak, z którego skorzystałem tylko 2 razy, ale nie żałuję wcale, że go zabrałem ze sobą.
0: Scyzoryk mówiłeś, że masz.
1: Tak. Taki scyzoryk, który pozwala zrobić w zasadzie wszystko. Rozebrać twój rower, obciąć paznokcie, takie...
0: Otworzyć konserwę,
1: otworzyć inne butelki być może. Wszystko pozwala taki scyzoryk zrobić. I co jeszcze?
0: Latarka, czołówka?
1: Tak, czołówka jedna także była. Czołówka jest w ogóle fantastyczną lampką, jeśli chodzi o jazdę nocną. O ile kiedy się rozkładasz gdzieś tam i zmierzchaj lub jest zachód słońca, to czołówka się przydaje. O tyle kiedy jeździsz nocą i masz oświetlenie z przodu i z tyłu, jesteś odblaskowy cały i masz latarkę czołową, która pozwala ci spojrzeć na to, co się tam gdzieś rusza w krzakach, no to jest świetne. W ogóle chyba sobie odbiję od tej czołówki do jednej historii. No, miałem nad tą turecką Rivierą, wcześniej też o tym mówiłem we wcześniejszych wejściach, że jechałem przez taką dzicz. Jechałem po zmroku 30 km, 20-30 km, drogą, która była zamknięta przez osuwiska, ale stwierdziłem, że ryzykuję, pojadę, nie będę jechać objazdem i droga była całkowicie otwarta, bo tam mieszkali zwykli ludzie i tak dalej, tylko ona po prostu była w remoncie, więc czasami trzeba było po piachu jechać. I to była przygoda taka naprawdę, że się bałem, bo było ciemno, nie było w ogóle ani jednej lampy przez 30 km i ty jedziesz cały czas. Widzisz gdzieś w oddali migające światła, takie, nie wiesz, czy
0: to
1: ty
0: samochód,
1: to serio
0: czy to
1: widzisz,
0: domek, czy to już o mamy jakieś rozumiem,
1: czy o mamy, tak, czy to jest miasto, czy to jest jakaś miejscowość. I to było też niezwykłe takie metafizyczne uczucie, bo się bardzo bałem ciemności. Ja nigdy się ciemności w zasadzie w życiu nie bałem, ale w tamtym momencie miałem takie coś, że w sumie to nie wiesz, co ci wyskoczy, nie? A to taki teren, że ty nie wiesz, czy to będzie wąż, czy żółw, nie? No prawda, i naprawdę, i wtedy to oświetlenie było tak przydatne, ale jednocześnie ta czołówka, wiesz, mając taką taką punktowe oświetlenie i ty sobie oświetlasz tą drogę i słyszysz, że coś się w krzakach rusza i ty sobie to oświetlasz i ty widzisz, że te krzaki się ruszają, ale nie widzisz
0: i
1: tego...
0: I tak delikatnie przyspieszasz na wszelki wypadek.
1: I tak jakoś szybko idzie tą nocą, no. Nie? Ta jazda, tak, to prawda.
0: No. No dobrze, ale jeszcze tak, jakiś śpiwór tam zmieściłeś?
1: To prawda, taki ultra lekki śpiwór miałem ze sobą, który no, był rewelacyjny, ale czy grzał za bardzo, no to nie wiem.
0: Mata?
1: Do spania? Mata była jedna do spania, tak.
0: Czyli
1: tak.
0: To bez tego nie, ani
1: miałem taką płachtę też pod namiot, bo mój namiot jest już trochę starszy i podłoga jest małe dziurki, więc taka płachta też się przydawała, żeby on nie przeciekał mi od spodu. I tak się zastanawiam, co jeszcze,
0: łyżka?
1: Bo no właśnie, są takie, mam taki też zestaw, taki z łyżką i z widelcem, tak.
0: To ważne. Do higieny.
1: Do higieny, najbardziej podstawowe rzeczy. Takie
0: jak pasta do zębów.
1: Jak pasta do zębów, jakieś te szampony.
0: Żel 8 w jednym.
1: Tak. O zapachu po prostu góry lodowej.
0: Okej.
1: Tak, no oczywiście też takie narzędzia techniczne, jak smary i tak dalej. Jakieś
0: właśnie,
1: takie
0: Robert się nie zepsuł ani razu? 5000 przejechał i nic?
1: Rower mi się nie zepsuł ani razu, ale jeśli bym zliczył, ile razy wymieniałem dętki, no to chyba 6 czy 7 razy się zdarzało wymieniać dętki.
0: Czyli wiozłeś ze sobą też, no to trzeba mieć zapas jednak.
1: Tak. Opony się zdarły całe i opon też kilka wymieniłem w historii mojego roweru. Nawet bagażnik wymienialiśmy razem z moim ojcem. Mój tata to jest też taki, wiesz, taki mechanik, który wymienił ten bagażnik, słuchaj. I ten pierwszy oryginalny bagażnik był taki trochę badziewny, ale ten, który mój tata jakoś wykombinował, ja nawet nie wiem, skąd on go wziął, to jest taki, że wiesz, no można tabor konny, nie, na nim przewozić, nie, nic się z nim nie
0: stanie.
1: Czyli
0: przydaje się też umiejętność troszeczkę, chociaż podstawowa naprawy czy wymiany pewnych rzeczy w rowerze, bo też nie wszyscy to potrafią, nie?
1: Tak, i ten rower o tyle mój jest o tyle fajny, że ja wiem, że kiedy coś nawali podczas mojej trasy, to ja wiem, jak to naprawić, chociaż tak, żebym gdzieś dojechał do następnej miejscowości.
0: Nawet z Dawidem rozmawialiśmy, że lepiej mieć stalowy rower niż jakiś karbonowy, który
1: jest
0: jednorazówką, można powiedzieć, bo stalowy to ktoś tam zespawa zawsze i jeszcze na trytytkę.
1: Jeszcze na tych wioskach, to wiesz, tam każdy ma jakiś migomat, po prostu idź to po prostu jakąś spawarką ogarnia. Także jeśli chodzi o sprzęt, to tyle by było, to jest około 40 kg, to było czuć.
0: No a jedzenie?
1: A jedzenie właśnie było fajne podczas tej wyprawy, bo o tyle... Nie gotowałem sobie, nie miałem żadnej kuchenki ze sobą, bo stwierdziłem, że ona będzie mi zbędna. Dajmy na przykład Polskę. W Polsce masz dosyć dużo marketów, więc sobie jakoś to poradzisz. Jeśli chodzi o Węgry, Słowację, także,
0: czyli
1: nie?
0: Bułka, serek, sobie kupowałeś kabanosik, takie rzeczy.
1: Dokładnie, z kolei chociażby Turcja czy Gruzja, tam niesamowity jest taki street food, nie? Jedziesz i masz restaurację, masz jakieś takie te lahmacuny i tak dalej. To są placki, które się przygotują.
0: To właśnie co fajnego jadłeś?
1: Właśnie ten lahmacun.
0: No,
1: to jest, taki placek, w którym jest mięso i to mięso się zawija i ty sobie sam dobierasz, jakie warzywa chcesz. To jest taki jakby a la kebab, tylko że jest przepyszny w ogóle, nie? I on się szybko robi. To mogłeś zjeść praktycznie w każdej restauracji. Z kolei jesteś w Gruzji i masz te wszystkie haczapuri, te oczywiście ten taki street food gruziński. No dlatego ja się nie martwiłem o to jedzenie, bo one było na każdym kroku. Zdarzały się oczywiście miejscowości, które były od siebie oddalone o 30-40 kilometrów. Pośrodku tego było w zasadzie nic, kompletnie nic. I tam nie mogłeś nic kupić, nie? I w tych wypadkach najgorsza była woda, a nie jedzenie, bo w tych miejscowościach sobie jedzenie kupiłeś i wiesz, że potem się najesz za 40 kilometrów, no sobie jakoś ogarniesz.
0: Słoneczko cały czas świeciło,
1: ale
0: tak?
1: Woda, wody dużo się piło i wodę, miałeś cały czas potrzebę picia, nie? Wody. I o ile na samym początku nie było to takie problematyczne, to w momencie, w którym wjechałem do Azerbejdżanu, no to naprawdę było to problematyczne, jeśli chodzi o wodę, bo 40 stopni, lampa, taka, wiesz, nie masz gdzie się schować. Tak. I mam bidony, które łącznie mają 2 litry wody. Mam w miejsca w sakwach, gdzie mogę kolejne 2 litry schować, więc cały czas miałem ze sobą 6 litrów wody.
0: Ale to trochę obciążenie jest trochę w sumie.
1: Prawda.
0: Tego
1: i takich zestawów, wiesz, takich 6-litrowych w takim Azerbejdżanie w ciągu dnia potrafiłem 3 wypić.
0: O kurde.
1: Nie?
0: O kurde. A schudłeś trochę?
1: 7 kilo. No, ale dobrze wyglądał. Jak spojrzałem w lustro, stwierdziłem, kurczę, ta szczęka taka, wyrazista.
0: Ja bym musiał jeszcze dalej pojechać, żeby schudnąć tyle, ile chciałbym.
1: Nie, no słuchaj, tutaj...
0: 10 tysięcy kilometrów, gdzie ja pojadę,
1: nie? Nie, ale to fajnie, kurczę, nie? Tylko ja się boję, że będzie efekt jojo, bo ostatnio, jak wracałem z moich wypraw, to ja wracałem i byłem fajnie szczupły, stwierdziłem, wiesz, dziewczyna mówi, jest kurczę, dobrze wyglądasz, nie? A potem 2 miesiące później idzie i pulpet. Normalnie, wiesz, wszystko takie zaczyna...
0: Czyli musisz planować wtedy kolejną wyprawę po prostu,
1: trzeba
0: nie?
1: Trzeba jeździć.
0: Dawid, jeszcze sobie pogadamy, ale w przerwie niech zagra muzyka, dobra?

0: Radio Lecina.
1: Kłodzko.
0: Kłodzko.
1: 97 i 1 FM. Loving can hurt.

0: To Micro Music pięknie dla nas zagrała. Dawid Detlaff wciąż jest naszym gościem. Przypomnijmy, 5000 kilometrów w nogach, czyli z Kaszub rodzinnego domu do Baku w Azerbejdżanie. Dobrze mówię? Dobrze.
1: Tak jest.
0: Powolutku kończymy też naszą podróż, bo wspomniałeś tutaj poza mikrofonem, że też próbowałeś swoją dziewczynę w takie rzeczy wciągnąć. No właśnie chciałem zapytać, czy ona ci pozwoliła. No ale wiadomo, mówisz, słuchaj, pojadę sobie do Azerbejdżanu, 5000 kilometrów, nara, wracam za 2 miesiące. I ona, da, jedź. No jak to było?
1: Na wstępie chciałbym ją bardzo serdecznie pozdrowić. No, Jula, pozdrawiamy cię serdecznie. Mhm. I odpowiadając na twoje pytanie, to ona w ogóle, od niej się trochę to zaczęło. 2 lata temu siedzieliśmy na przystanku tramwajowym na Małopanewskiej we Wrocławiu.
0: Ona mówi, wiesz co, tak mnie wkurzasz, jedź na jakąś długą wyprawę.
1: Ja wtedy... Nie, to wiesz, tak raczej tak siedzieliśmy, po prostu nic nie mówiliśmy i nagle palnąłem. Ty, bo ja do Azerbejdżanu chciałbym pojechać rowerem. Mhm. A ona takie, aha, okej. Okay. No i tak, wiesz, pomysł wtedy we mnie dojrzał, to tak gdzieś tak miałem to w sobie. I tak z nią rozmawiałem o tym wszystkim i oczywiście ona na początku powiedziała, że nie, no, ty jesteś szalony, jakby gdzie tam, nie, gdzie ty pojedziesz do Azerbejdżanu, ale sama musiała się chyba gdzieś z tą myślą oswoić i gdzieś to potem...
0: Pomagała ci się jakoś tam przygotować, spakować,
1: oczywiście,
0: była
1: ona
0: wsparciem?
1: Ona była takim wsparciem bardziej, że wiesz, że kiedy ja myślałem sobie czasami, że nie jestem w stanie to zrobić, nie stać mnie na to, nie stać mnie na to, by poświęcić, nie wiem, moją pracę, moje dotychczasowe życie, żeby zrobić sobie taką wyrwę w życiu, żeby sobie pozwolić pojechać tak daleko, to ona mówiła, a dlaczego nie? Dlaczego ty nie pojedziesz, nie?
0: Trzymaj się swoich marzeń.
1: To prawda, nie? I to było takie coś, że... A ja mówię, słuchaj, no ale ja potem, wiesz, nie będę mieć do czego wrócić, nie będę mieć pracy. No mówię, no to znajdziemy się inną, nie? Mówię, ale ja nie będę mieć pieniędzy, nie? No mówię, no to zarobić, przecież ty pracowałeś w różnych firmach, nie?
0: No tak, praca się zawsze znajdzie.
1: Tak, jakieś, ja mówię, ale no kurczę, no przecież, a czy ja dam radę? A ona mówi, jak nie dasz, to wrócisz, a jak dasz, to będziesz...
0: Zarąbista, super.
1: No, naprawdę.
0: Super.
1: I powiem ci szczerze, że gdyby nie ona, ale też w ogóle gdyby nie wszyscy moi bliscy, to raczej mi w ogóle
0: rodzice właśnie,
1: za tego powiedz, nie wyjechał.
0: Jak...
1: No wiadomo, no słuchaj, no mama
0: kanapek
1: jest...
0: Kanapek ci na drogę narobiła.
1: No i to bardzo dobrze, te kanapki tam jadłem z wielkim szacunkiem od mamy. No naprawdę były te kanapki.
0: Naprawdę były kanapki od mamy?
1: Wiesz, no mama się bardzo stresowała. Aha. I mama od razu mówiła, że słuchaj, no ja się stresuję normalnie, aż mi to wszystko, trzęsę się cała, myśląc o tym,
0: że pojedziesz. A mieliście kontakt telefoniczny jeszcze?
1: Tak, cały czas gdzieś tam pisaliśmy, wysyłaliśmy ten. Tata oczywiście... On tam raczej nie pokazywał,
0: uważaj na
1: się
0: rower, stresuje. Nie porysuj mi roweru.
1: Tak, tak, tak. Ale po tacie, wiesz, jak to tata? Tata bardziej takie stonowane emocje, ale widać było po nim, że się przejmuje po stylu jego pytań, nie?
0: Aha.
1: Że tak jakby, a dlaczego akurat tam? Aha, okej, okej.
0: Okay, okay. A czemu tędy pojedziesz, a nie tamtędy? Dobrze,
1: no
0: dobrze,
1: i to były, wiesz, takie pytania, które takie świadczyły o tym, że on też się przejmuje, nie? Że on też ma taką swoją troskę, ale wiesz, to są ludzie, którzy... Gdyby nie oni, to ja bym nigdy nie wyjechał naprawdę z tego Pucka i nie dałbym rady w ogóle wsiąść na ten rower. I co jeszcze chciałbym dodać, i to jestem przekonany o tym, i to jest takie problematyczne zawsze przy podróżach różnego rodzaju, nie tylko ja mam z tym, to nie jest problem, ale z tym się zmagam, że myślę, że takie podróże, którą ja zrobiłem, być może czasami kosztują więcej moją rodzinę i moich bliskich niż mnie samego. Aha. Rozumiesz, o co chodzi, bo oni się przejmują.
0: Bo oni mają tylko stresy, a ty się tam świetnie bawisz, ty jedziesz sobie, ale to jest fajnie.
1: I słuchaj, masz rację, nie? No bo ja jadę, ja widzę po prostu, że jest płasko, że ja sobie dam radę, że tutaj się prześpię i
0: tak.
1: Super, nie?
0: A spotkałem fajnych ludzi, tak.
1: A rodzice myślą sobie po prostu, że jestem w dziczy, nie mam co jeść i tyle,
0: nie?
1: I śledzą gdzieś tam moją lokalizację. Raz był taki moment, i to był dzień przed dojazdem moim do Baku, że nie miałem kompletnie internetu i zasięgu i nie odzywałem się przez 10 godzin. I o ile nawet moja dziewczyna się aż tak nie przejmowała tym, no to potem, kiedy połączyłem się z siecią i zadzwoniłem do mojego taty, to tata mówi, słuchaj kolego, my ci nigdy nie pozwolimy tak pojechać daleko, jak ty się nie będziesz do nas odzywać, nie?
0: 10 godzin to za długo trochę.
1: Tak, tak, ale oczywiście potem zaczęliśmy się z tego wszystkiego śmiać, tylko że faktycznie był taki moment, że też no, dałem im pole do tego, żeby się trochę postresowali.
0: Dobrze, powoli kończymy, ale jeszcze podsumowanie sobie zrobimy po chwili przerwy muzycznej, dobra?
1: Jak jest.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Dzień dobry, nazywam się Monika Kuszyńska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: To była Monika Kuszyńska na antenie Radia Rodzina. 15 minut do godziny 15. Kończymy rozmowę z Dawidem Detlafem, który pokonał na rowerze samotnie 5000 kilometrów do Baku. I teraz chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Jak wracałeś? No bo wróciłeś sobie samolotem na spokojnie, tak?
1: No, wygodnie wracałem, tak, samolotem.
0: I pierwsza myśl po powrocie to było?
1: Pierwsza myśl po powrocie to było... To nie było żadnej myśli.
0: Nie było.
1: Bo ja wysiadam na lotnisku Lecha Wałęsy w Gdańsku. I wita mnie moja rodzina. Mhm. I rodzina mówi, słuchaj, to mamy dwa samochody, do tego zmieścimy twoje bagaże, tutaj pojedziesz z innym autem,
0: ale
1: dojeżdżamy do domu.
0: Ale pytam o to, czy było coś takiego, ojej, w końcu do domku siądę, pójdę sobie do roboty teraz, czy od razu było takie, no dobra, dałem radę 5000, to z tyłu głowy mam, no teraz pojadę do Ameryki i ją wzdłuż przejadę, no nie wiem.
1: To by
0: no,
1: było
0: wiesz.
1: Też ciekawe. Impreza powitalna była w domu, więc do mnie w ogóle te wszystkie myśli docierały później. Wiesz, tam było witumy na Kaszebach, w ogóle, wiesz, pełno ludzi, wszyscy twoi najbliżsi znajomi. I wiesz co, to jest ciężkie do odpowiedzi, bo kiedy ja jechałem, już dojechałem do Baku, to rozmawiałem z takim jednym gościem, który swoją drogą, nomen omen, Azer się nazywał, i się mnie pyta, słuchaj, tęsknisz za domem, nie? Cieszysz się, że wracasz? A ja mówię, słuchaj, tęsknię za domem, oczywiście, tęsknię za rodziną, za dziewczyną, za wszystkimi moimi ludźmi. Ale z drugiej strony ja już tęsknię za drogą, nie? W tym momencie. No i to była taka emocja.
0: Czyli to już jest w tobie, to znaczy ten bakcyl podróżowania i wypraw chyba utknął już na stałe i nie wyobrażasz sobie, że do końca życia nie wyruszysz jeszcze w jakieś kolejne tego typu trasy.
1: To jest prawda i ja w zasadzie czasami tak się zastanawiam, czy gdybym miał komuś polecać taki styl podróżowania, to czym to polecił, czy nie. No bo w zasadzie, kiedy już raz spróbujesz, to trochę niektóre rzeczy nie są już takie same, że w pewnym sensie ty patrzysz na to, co ciebie otacza dookoła, ale gdzieś zamykając oczy, w ogóle taki zjazd podróżniczy, no masz tą drogę przed sobą. Ja też czasami się śmieję z moimi znajomymi, że ja cały czas dojeżdżam, nie? Że ktoś coś do mnie mówi, a ja po chwili mówię, słuchaj, musisz mi powtórzyć, bo ja cały czas mam przed oczami drogę, nie?
0: W trasie.
1: I to nie jest, wiesz, negatywne uczucie, to jest bardzo pozytywne, tylko gdzieś cały czas myślisz o tym, tęsknisz do tego, jest to piękne na swój sposób, ale jednocześnie też męczące w pewnym też sensie.
0: No dobra, to na koniec. Masz coś już zaplanowane? Nie musisz zdradzać co i jak, ale czy już o czymś myślisz?
1: Są
0: po
1: plany.
0: Tych dwóch tygodniach? Są, oczywiście.
1: Są
0: tak,
1: plany, oczywiście, czułem, że tak. No, nie można by było inaczej. Może trochę mniej spektakularne, może trochę mniejsze, może gdzieś tutaj u nas w Polsce, ale jest taki plan, by trochę po piasku pojeździć. Ja zapraszam oczywiście do siebie na wszystkie swoje media, bo będę o tym wszystkim mówić i relacjonować w październiku, bo na początku października mniej więcej tak planuję gdzieś wyruszyć. Mam też plan, żeby w ogóle zimą gdzieś tutaj pojeździć po Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk jest w ogóle fantastycznym miejscem
0: i chcę się
1: pozażyć w taki rower, który by pozwolił mi trochę pojeździć po śniegu. To jest taka aktywność, której nigdy nie próbowałem, ale być może to by było też ciekawe, jak wygląda gdzieś taki camping na śniegu, rowerowy, bikepacking na śniegu.
0: Życzymy ci powodzenia w takim razie w tych ekstremalnych wyprawach i tych mniejszych również i zapraszamy serdecznie do Radia Rodzina, żebyś opowiadał i o planach i o tych miejscach, które zobaczyłeś. Dawid Detlaf, można sobie go znaleźć właśnie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy na YouTubie. Mówiłeś, że też już filmik z wyprawy
1: właśnie
0: się
1: teraz
0: pojawia.
1: Jest premiera, więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć pierwszy odcinek, oczywiście z Polski, to zapraszam. Jest trochę przedługawy, ale ten film, jeśli pozwolę sobie wtrącić, o tyle się starałem to wszystko tak wygospodarować, by trochę człowiekowi i odbiorcy pokazać, jak czasami to mozolnie wyglądało, jak czasami niektóre rzeczy były nudnawe, czasami wymagające, z czym się musiałem zmierzać na początku wyprawy, także jeśli mogę tutaj tak zaprosić, to właśnie teraz jest premiera i można by to zobaczyć na moim YouTube.
0: No to oczywiście, że polecamy. To niech ci noga podaje, a oprócz wypraw rowerowych nie myślałeś o czymś innym? Może tak z buta gdzieś połazić, czy nie?
1: Nie,
0: czy rower cię kręci?
1: Nie, no oczywiście, że tak. Jest tyle fajnych wypraw w ogóle i takich tras w Polsce. Myślałem sobie o tym, by zrobić sobie taką wyprawę, by ten główny szlak beskidzki przejść, ale zimą właśnie, żeby go też zimą machnąć. A teraz to się wszystko zbliża wielkimi krokami, ale oczywiście no, do tego potrzebny jest czas i pieniądze, ale wydaje mi się, że wszystko mogę to wygospodarować i że na to mnie stać. Ja ogólnie, o ile wydaje mi się, że może powiem to inaczej, ta wyprawa dała mi taką świadomość, że jestem w stanie zrobić o wiele większe rzeczy i że jestem w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo. I ja lubię to głośno powiedzieć, że to nie jest moje ostatnie słowo, jeśli chodzi o takie wyprawy rowerowe i że jeszcze takie największe wyprawy są przede mną i że to wszystko, co jeszcze chcę osiągnąć, jest przede mną ale wiem, że do tego dojdę. Nie wiem w jaki sposób, ale to zrobię.
0: No i tego się trzymajmy, takiego myślenia. Życzymy ci wszystkiego jak najlepiej. Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy do tego, żeby zobaczyć sobie tą wyjątkową podróż też na mediach społecznościowych. Dzięki wielkie, Dawid.
1: Dziękuję bardzo.
0: To na nasze... Nie, do 15 jeszcze Kate Bush i Pink Floyd.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Burza po słowach wiceszefa MONU o głowicach nuklearnych. Agresywny pacjent zaatakował personel szpitala w Częstochowie. Polscy koszykarze coraz bliżej awansu na Mistrzostwa Świata. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Polityczna burza po słowach wiceszefa resortu obrony w sprawie głowic nuklearnych w Polsce. Wiceminister Paweł Zalewski ujawnił, że polski rząd nie planuje przechowywać ich na naszym terytorium, ale jednocześnie chce uczestniczyć w programie odstraszania NATO. Głos w tej sprawie zabrał już w mediach społecznościowych szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Minister obrony podkreślił, że Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. I choć wiceminister Paweł Zalewski mówił tylko o miejscu stacjonowania głowic, a nie o uczestnictwie Polski w całym projekcie, to jego słowa stały się powodem do ataku ze strony prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że tu cytat, funkcjonariusze państwa polskiego powinni znać zasadnicze kierunki polityki.
0: Relację przygotował Maciej Kluczka. Agresywny pacjent zaatakował dziś rano ratowników medycznych i pielęgniarki na SOR-ze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Szpital zawiadomił o zdarzeniu policję, prokuraturę i Państwową Inspekcję Pracy. Placówka potępiła przemoc wobec personelu medycznego i zapowiedziała, że będzie domagać się wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy. A my przypomnijmy, że podczas pracy ratownicy i pielęgniarki są objęci ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent zawetował nowelę ustawy o przeprowadzeniu pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. Zaznaczył, że nie jest przeciwny rozwiązaniu, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. Jego zastrzeżenia dotyczą m.in. zabezpieczenia danych i kosztów, a e-dziennik zintegrowany z systemem informacji oświatowej miałby być alternatywą dla istniejących obecnie na rynku komercyjnym dzienników elektronicznych.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Świetny mecz zagrali polscy koszykarze na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i co najważniejsze, jest bliżej awansu. Szczegóły zna Michał Waszkiewicz.
3: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie.
0: W niedzielę w Gdańsku rywalem Polaków będą Niemcy. To jest Mistrzowie Świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy polskim koszykarzom jeszcze jedno spotkanie zwycięskie z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
4: Miał być i jest 30 stopni na termometrach. Tyle, twierdzą synoptycy, już osiągnęliśmy. Cieplej nie będzie, 26 minut po godzinie 15, za to sporo chmur, miało ich być troszkę mniej. No szkoda, ale wszystkiego mieć nie można. 36 km na godzinę z taką prędkością maksymalnie może pędzić wiatr, więc troszeczkę nam ta wartość spadła. Jutro temperatura za to spadnie do 25 stopni, tak wygląda sobota. Niestety przelotne opady deszczu mogą jutro się przytrafić, za to w niedzielę. Stopni 28 i sporo słoneczka.

0: No czeka. Igo czeka na cuk 33 minuty na godzinę, po godzinie 15, a my czekamy na kalendarium muzyczne, które jest za kilka chwil na naszej antenie, ale wcześniej żarcik. Ja mam taką zdolność, że zapominam, wiele rzeczy zapominam. Ma to swoje dobre strony, ma to swoje złe strony. Dobra jest na przykład taka, że mogę śmiać się wielokrotnie z takich samych anegdotek, bo już niby ją znam, ale znowu było troszkę wesoło. Otóż wyobraźcie sobie, dwie koleżanki wybrały się na wycieczkę w góry. Weszły sobie na górę, piękna pogoda, słońce świeci, no jest idealnie, wyciągają kanapki, siedzą, tak patrzą na to słoneczko i ta jedna z koleżanek mówi: wiesz co, a co twoim zdaniem jest bliżej, Warszawa czy słońce? No i ta mówi: no słońce. Mówi: co ty głupia, no, a czemu tak myślisz? A widzisz stąd Warszawę? Może też ktoś nie znał i się pośmiał. No to dobrze, nie przedłużając, zapraszam na kalendarium muzyczne, czyli co ciekawego w muzyce wydarzyło się na przestrzeni lat, dowiemy się już teraz.
1: Dwudziestego ósmego sierpnia 1993 roku Billy Joel wprowadził na szczyt amerykańskiej listy płytę River of Dreams, 12. album studyjny w karierze piosenkarza.

1961 roku wytwórnia Talma Records wydała pierwszy singiel grupy Marvelous z piosenką Please Mr. Postman. Płytka sprzedała się w ilości ponad miliona sztuk, a utwór został największym przebojem zespołu, zdobywając szczyty notowań Billboardu w kategoriach pop i R&B.

28 sierpnia 1965 roku na świat przyszła Shania Twain, kanadyjska wokalistka nazywana królową country pop.

1968 roku podczas 15-minutowej sesji nagraniowej w studiu wytwórni Epic, Tammy Wynette nagrała piosenkę Stand By Your Man. Utwór stał się największym hitem wokalistki i najczęściej coverowanym utworem w historii muzyki country.

28 sierpnia 1943 roku urodził się David Soul, aktor i piosenkarz. Znany głównie z serialu kryminalnego Starsky & Hutch, gdzie zagrał jednego z tytułowych bohaterów.

0: wszystko jest nie tak i wszystko nie ten ma smak. Smutno.
1: W 1987 roku zmarła Franciszka Leszczyńska, pianistka, kompozytorka i autorka piosenek. W latach 50. i 60. skomponowała kilkadziesiąt piosenek dla gwiazd ówczesnej polskiej estrady, m.in. dla Marty Mirskiej, Marii Koterbskiej czy Mieczysława Foga. Piosenka I wciąż się na coś czeka trafiła na ścieżkę dźwiękową filmu Jutro premiera w reżyserii Janusza Morgensterna. Życia.

Dzień dobry. Dziś 28 dzień sierpnia. Do końca roku pozostaje 125 dni. W 1946 roku 18-letnia Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, sanitariuszka i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i jej współtowarzysz oddziału Felix Selmanowicz, pseudonim Zagończyk, zostali zastrzeleni w więzieniu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Imię Inki nosi jedna ze szkół wrocławskich.

1948 roku we Wrocławiu zakończył się Światowy Kongres Intelektualistów Obronie Pokoju. Odbył się w Auli Politechniki we Wrocławiu. Brało w nim udział około 400 delegatów 46 państw. Celem kongresu było przekonanie światowej opinii publicznej, że kraje komunistyczne są zwolennikami pokoju, a Zachód jego zagrożeniem. W 2004 roku Kościół katolicki przekazał kazańską ikonę Matki Bożej rosyjskiemu kościołowi prawosławnemu jako gest dobrej woli papieża Jana Pawła II.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
2: Wzrośnie dziura w budżecie państwa na przyszły rok. Rosjanie uciekają z kraju, obawiają się mobilizacji. Ponad 650 zarzutów dla 41-latka. Akt oskarżenia trafił do sądu. Agnieszka Skrzypczyk, Plaza, zapraszam na wiadomości. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków, głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia. Szczegóły zna Wojciech Kowalik.
3: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
4: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
3: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
2: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Ponad 113 tysięcy Rosjan opuściło swój kraj w ubiegłym tygodniu przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie. Ich główną motywacją wyjazdową nie są wakacje, a obawa przed nową falą mobilizacji, podał portal Politico. Władze Rosji aktualnie zbierają dane rezerwistów i wprowadziły cyfrowe wezwania, by zapobiec ucieczkom przed poborem. Sygnały o obawach Rosjan przed mobilizacją docierają również z rynku nieruchomości w Gruzji oraz Armenii. Jak podał niezależny rosyjski portal Ważnej Historii, w połowie sierpnia popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w tych krajach wzrósł o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Leon XIV wyraził niepokój, że nowoczesne technologie cyfrowe znajdują się w rękach wielkich podmiotów gospodarczych, które wymykają się kontroli państwa. Papież przyjął na audiencji członków Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych.
6: Leon XIV zachęcił ich do działań na rzecz humanizacji technologii cyfrowych tak, by służyły życiu i pokojowi. Zwrócił uwagę, że tempo, w jakim rozwijają się innowacje związane ze sztuczną inteligencją, skłania nas do zadania sobie pytania, czy w przyszłości będziemy w stanie te maszyny kontrolować. Przestrzegł, że człowiek może stać się ofiarą swoich wynalazków. Wskazał, że należy wypracować nowe zasady etyki korzystania z tych narzędzi, a także zadbać, by nie były one podporządkowane prywatnym interesom.
2: Relację przygotował Piotr Kowalczuk z Vatican News. Ponad 650 zarzutów, głównie dotyczących oszustw, usłyszał 41-letni mężczyzna zatrzymany przez policjantów z Sosnowca. Podejrzany miał m.in. oferować fikcyjny wynajem domków letniskowych i sprzedaż broni, a także wysyłać podrobione wezwania do zapłaty, podszywając się pod urząd patentowy. Śledztwo zakończono, a prokuratura okręgowa w Sosnowcu skierowała przeciwko mężczyźnie akt oskarżenia do sądu.
0: Reklama.
7: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: 5 minut po godzinie 16 na zegarach, na termometrach już obiecane 30 stopni, chociaż za oknami tego jakoś nie widać, sklimatyzowanego przynajmniej studia Radia Rodzina, bo słońca troszkę za mało, sporo chmur, ale ciepło jest i wiatr wzmaga się w porywach, może osiągać nawet 60 km na godzinę. Jutro chłodniej, 25 stopni tylko, można powiedzieć, przelotne opady deszczu. W niedzielę za to żegnamy sierpień i wakacje, 28 słonecznym, ciepłym dniem.
1: Tu Radio Rodzina.

To oczywiście Malcolm McLaren, Paris Paris, Catherine Deneuve ze swoim wspaniałym głosem na antenie Radio Rodzina. 19 minut po godzinie 16 się zrobiło. Wczoraj o tym mówiłem, dziś przypomnę, że dziś wyjątkowy koncert na wrocławskim rynku, bo pojawi się Justyna Steczkowska i Budka Suflera i zagrają darmowy, czyli taki, że możecie sobie iść i posłuchać i nic nie płacić koncert, a to z okazji 46. rocznicy powstania wrocławskiej Solidarności. Także zapraszamy wszystkich. Od 19 będzie można wchodzić na tą część taką z bramkami, a od godziny 20 ma rozpocząć się już koncert. Nie zabraknie tych największych pewnie hitów i Dziewczyna Szamana się pojawi, pewnie i Gaja i Ajolka, Jolka, pamiętasz, czy takie tango chociażby z repertuaru Budki Suflera. A tym wszystkim, którzy nie mogą się wybrać albo chcieliby sobie coś przypomnieć, no to przygotowałem właśnie dwa utwory, które bardzo lubię, jeśli chodzi o Justynę Steczkowską i Budkę Suflera. Tutaj mój wybór padł na utwór Twoje Radio, czyli Radio Rodzina, to o tym jest ta piosenka na pewno, a później Justyna Steczkowska z genialnej płyty z 96 roku, w której no, czuć ducha Grzegorza Ciechowskiego, gdyż tam i teksty, i muzyka jego się pojawiła, utwór Tatuuj Mnie, więc ci, którzy nie mogą, to słuchają teraz tutaj też za darmo Budki Suflera, Justyny Steczkowskiej, a ci, którzy mogą, to się już tak nakręcają troszeczkę tymi hitami.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Autopromocja.

Tak, dobre rzeczy się nie starzeją. Many for Nothing, Dire Straits. 37 minut po godzinie 16. Właśnie oglądam sobie porządnie wykonane stare rzeczy, które wciąż funkcjonują, działają. Internauci się chwalą takimi rzeczami, które mają w domu. Proszę bardzo, żeby nie być gołosłownym, kilka przykładów. Młynek do kawy z 1947 roku, co rano w dalszym ciągu pomaga zrobić nam pyszną kawunię. Namiot kupiony w latach 70. wciąż nie przecieka, nie wymaga żadnych napraw. Ktoś chwali się Nokią N95, którą ma od 14 lat i też działa bez zarzutu. Z kolei pewien pan dostał od swojego ojca wiertarkę, która była jego prezentem ślubnym w 1970 roku i nie zgadniecie, tak, nadal świetnie działa. Podobnie z odkurzaczami, porządnymi aparatami, rowerami, które wciąż funkcjonują, golarkami elektrycznymi, które niektóre już mają nawet i 60 lat i więcej, czy gramofonami wciąż świetnie sprawdzającymi się w użytkowaniu. Dobre rzeczy po prostu są dobre i nie ma znaczenia i czas ich nie jest w stanie ugryźć porządnie jakoś i zniszczyć się. Dziś mamy troszeczkę inną sytuację. Wciąż możemy wyszukać takie rzeczy, które posłużą nam długie lata, ale niestety chyba niektóre z produktów są skazane na to, żeby się zepsuć. Tylko jak wtedy gwarancja się skończy. O, będzie po góralsku. Czerwone korole, depresji, Staszek z góry.

0: A my zaczynamy konkurs 30 sekund. Bardzo sympatyczny, prosty konkurs. 10 sekund znaczy się, przepraszam bardzo, 10. 30 to byśmy mieli. Łohoho, tyle by było wymieniania, że szok. Jest z nami Małgosia, która powalczy o zaproszenia do ZOO. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Widzisz, już cię przestraszyłem, bo też myślałaś, że 30 sekund, a to 10 sekund, prawda?
1: Tak.
0: Ale myślę, że sobie świetnie poradzisz, no. W związku z tym, że są zwierzątka, to bardzo cię proszę, w takim razie masz 10 sekund, żeby wymienić mi trzy zwierzątka na literę L. Czas, start.
1: Lew. Mhm. Li.
0: Tak, 4 sekundy.
1: Lama.
0: I lama. Proszę bardzo, jak spokojnie ci genialnie poszło 9.48, a byłem po tym lwie przekonany, że już koniec. Na lewku się skończy i żadne więcej zwierzę do ciebie nie przyjdzie. Ale proszę bardzo, lama i lis, i dzięki temu będziesz mogła zobaczyć, obiecuję, lwa, lisa i lamę jak najbardziej we wrocławskim zoo. Dobrze, że nie powiedziałaś na przykład lemur, bo chyba lemurów. Nie, mamy lemury, oczywiście, że tak, leniwca nie mamy chyba. Gratuluję ci pięknie i serdecznie w takim razie. Nie rozłączaj się, powiem ci, jak odebrać nagrodę. Jeszcze Lampard mógłby być chyba, nie?
1: Tak.
0: Dobra, dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie. 14 minut do godziny 17. Dużo tych zwierzątek jest na L.

ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

umiem śpiewać jak byle dureń, którego widać co dzień w telewizji. Ale pamiętam cię, jak tańczyłaś w punkcie, apetyt architektu.

0: Personel SOR-u w Częstochowie do napaści na ratowników medycznych i pielęgniarki doszło dzisiaj rano na szpitalnym oddziale ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce. Szpital zawiadomił o zdarzeniu policję, prokuraturę oraz Państwową Inspekcję Pracy i oczekuje wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy, mówi Monika Zychowska, pielęgniarka oddziałowa częstochowskiego SOR-u.
1: Pacjent był agresywny, próbowało przytrzymać go 10 osób i nie byliśmy w stanie. Część osób doznała urazu podczas agresji tego pacjenta. Ratownicy i pielęgniarki zostali poszkodowani. My jesteśmy tutaj, żeby pomagać. Bardzo prosimy Państwa o to, żebyśmy się czuli bezpieczni. Agresja pacjentów wobec nas sprawia tylko, że okres oczekiwania na udzielenie świadczenia się wydłuża i sprawia jednocześnie, że nasi pracownicy, czyli ratownicy, pielęgniarki, my sami stajemy się pacjentami.
0: Szpital przypomniał, że ratownicy medyczni i pielęgniarki podczas wykonywania obowiązków korzystają z ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Każdy przypadek naruszenia ich nietykalności cielesnej lub znieważenia jest naruszeniem prawa. Rafinerię ropy naftowej na północ od Moskwy i strategiczny bombowiec zniszczyli Ukraińcy w ostatniej fali ataków na Rosję. Władze w Kijowie kontynuują serię uderzeń w głębi terytorium Rosji, ale Kijów ma problemy z obroną, o czym Tomasz Orchowski.
2: Moskwa atakuje Ukrainę, wykorzystując to, że brakuje jej pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali huby logistyczne dużych firm. Nie żyje co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych. Widać, co przyniosła Rosja Ukrainie i jak zagraża każdemu ze swoich sąsiadów. Tylko w ciągu jednego dnia w samym Kijowie ogłoszono 11 alarmów powietrznych z powodu dronów i rakiet. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przyjechał do Kiszyniowa, żeby wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Mołdawii. Na miejscu był również prezydent Rumunii, Nicuś Ordan, którego kraj też jest atakowany. W zeszłym tygodniu Rumunii zniszczyli drona w pobliżu swojej platformy gazowej na Morzu Czarnym.
0: Ukraińcy nieustannie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie presji na rosyjski reżim. Szef MSZ-u w Kijowie podziękował swoim odpowiednikom z czterech państw, w tym z Polski, za apel, by Unia wróciła do kwestii użycia zamrożonych rosyjskich aktywów dla wsparcia Ukrainy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o 70-90 groszy, ocenili analitycy portalu epetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować się ponad 7,50 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. Już tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. Nadchodzi załamanie pogody. W najnowszych prognoz wynika, że już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj. Pierwsze raczej niegroźne mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już dzisiaj wieczorem. Dużo mocniejszy burzowy front da się nam we znaki jutro i, jak prognozuje Michał Kowalczuk z GMGW, przejdzie przez cały kraj szerokim pasem, od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
4: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
0: Na szczęście, gdy burze już przejdą, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło.
5: Reklama.
6: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
7: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka. Reklama.
10: Czas na prognozę pogody. Straszą nas burzami, alerty przychodzą, ale póki co synoptycy, jeżeli chodzi o Wrocław, mówią, że 29 stopni, sporo chmur, wiatr do 45 km na godzinę, ale tych burz jeszcze tutaj u nas

Nie, przynajmniej na mojej prognozie pogody nie widać. Trzymajmy kciuki, żeby nic się dzisiaj złego nie wydarzyło. Jutro 25 stopni, troszkę również chmur na niebie i przelotne opady deszczu, a niedziela i miesiąc żegnamy w 28 stopniach, więc koniec miesiąca i koniec wakacji całkiem pogodnym. Od poniedziałku chłodniej, ale bez przesady. O 17 bryzka rozpoczyna godzina muzycznie w Radiu Rodzina. Maciej Stajniak, zapraszam.

0: Dziś w programie Radia Rodzina sporo o podróżach i podróżowaniu. Teraz w obliczach Wrocławia, które już za chwilkę przed nami, znowu wracamy do rozmowy z panem Grzegorzem, podróżnikiem, przedsiębiorcą, który odwiedził wszystkie 7 kontynentów, przepłynął 3 oceany i będzie opowiadał o kierunkach, które wciąż potrafią zaskoczyć, takie jak Armenia, Japonia czy Nepal, a także o wyprawach na Tasmanię czy biegun. Więc wszystkich, którzy kochają opowieści takie przygodowe, to już teraz powinni dać sobie troszeczkę głośniej Radio Rodzina.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Kontynuujemy naszą podróżniczą audycję sprzed tygodnia. Gościem Obliczy Wrocławia jest Grzegorz Druszkowski, przedsiębiorca, podróżnik. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Kto nas nie słuchał, to oczywiście obowiązkowo polecamy radiorodzina.pl, audycja Oblicza Wrocławia i poszukajcie tej rozmowy sprzed tygodnia. Byliśmy chyba w każdym zakątku świata i obiecaliśmy, że będziemy kontynuować tę podróż. Była to podróż po różnych krajach i dzisiaj też chciałbym zatrzymać się przy kilku fajnych destynacjach, które może kto wie przed nami. Opowiadałeś naprawdę o różnych zakątkach świata. Zatrzymaliśmy się trochę przy Wietnamie, ale chciałbym zapytać o Arktykę i Antarktydę. Nieoczywiste kierunki. Dlaczego je wybrałeś? Ja może też jeszcze tak powiem, że miałem okazję widzieć w internecie część relacji z tych wypraw. No jest to z jednej strony fascynujące, ale z drugiej strony, co tam chciałeś zobaczyć? Tam nic nie ma.
3: Właśnie te nic nie ma trzeba zobaczyć, żeby zapamiętać. To nawet jak ktoś mówi, dlaczego ty tam jeździsz, dlaczego w te kierunki lecicie, no bo tam też jest pięknie. Choćby nawet, jakie różnice, nigdy bym nawet o tym nie pomyślał. Ludzie mówią niedźwiedzie na Antarktydzie. Nie, na Antarktydzie nie ma niedźwiedzi. Niedźwiedzie są na Arktyce. Arktyka jest u góry. My jesteśmy w Europie, czyli jest Arktyka. A Antarktyda to jest anty, czyli przeciwieństwo, czyli jesteśmy na dole. Mhm. Na dole na Antarktydzie.
2: Zupełnie tak. Inny klimat chyba też.
3: Tak, wczoraj było tam minus 87 stopni na Antarktydzie, rekord w ogóle zimna, gdzie u nas gorąco, tak? A 0 stopni jest bodajże teraz na Arktyce. Tylko, że teraz tak, na Arktyce teraz jest lato, a na Antarktydzie jest zima, tam jest przeciwieństwo. Czyli tam będzie, lato jest w grudniu, a u nas w Europie jest zima, tak? Okay. Jest zupełnie inaczej.
2: No dobrze, a jak z porami dnia i nocy, to jest też chyba trochę problem tego miejsca dla nas.
3: Problem to teraz tak, na Antarktydzie tam jest tak co do zasady ciemno, tak do 16-17 jest taki półmrok, tak? Mhm. Ale co tam można zobaczyć? Są humbaki, są pingwiny. Pingwinów nie ma na Arktyce, pingwiny są na Antarktydzie, na dole. Mhm. Można zobaczyć, czym się różni pingwin białobrewy od Adelii, od pingwina maskowego.
2: I rzeczywiście można je spotkać? Nie
3: tak.
2: Jest to trudne?
3: Nie, one są i są ich tysiące, naprawdę, dziesiątki tysięcy, całe kolonie. Można popływać z humbakami, których u góry nie ma, a tam one są koło łodzi, wypływają, zdjęcia można robić. Znowu na Arktyce są niedźwiedzie polarne. Niedźwiedzi polarnych na dole nie ma, są tylko u góry. Zacznijmy od tego, że przecież u góry na Arktyce nie ma lądu. Ląd jest, Antarktyda jest normalnie uznanym kontynentem, 7.
2: Tak, no to są takie przeżycia i chwile chyba, które no, bardzo rzadko się przeżywa, tak? Czy są momenty, pytam nie tylko w kontekście tych miejsc, o których teraz opowiadasz, ale ogólnie, chociaż tam mi się właśnie wydaje to najbardziej prawdopodobne. Trudne chwile, trudne momenty. Jedzie się, przygodę się chce przeżyć, chce się coś zobaczyć fantastycznego, a tu na przykład nie idzie nic. Są wyprawy, które się nie udały?
3: Nie, miałem zaliczyć sztorm na Hornie, zaliczyłem.
2: Mieliśmy... Czyli zaplanowany sztorm.
3: Tak, był zaplanowany.
2: Ale co, strach był? Jak to jest?
3: Był, bo zacząłem się kłócić nawet z kapitanem. Powiedziałem, że przecież 8 skali Buforta to jest na Bałtyku, ale kapitan mówi, że to nie jest Bałtyk, bo to jest cieśnina Drake'a. Śmiech na sali był, tak do 10 się pytałem, kiedy ten sztorm będzie, bo to zdjęcia robiłem, myślałem, że już jest, tak? A on mówi za godzinę to już wiedziałem, co to jest. Przy 8-9 skali Buforta człowiek nie jest w stanie nawet utrzymać się na nogach. Fruwa, nagle połowa, 130 turystów zniknęło, przestali istnieć, wszyscy mieli, ten, jak kapitan powiedział, że 150% ludzi ma chorobę morską, to jest prawda.
2: Czyli tak, są te trudne chwile też, tak, ale to są wrażenia, które się pamięta chyba.
3: Tak,
2: też.
3: Tak, no człowiek marzy, żeby przeżyć sztorm na Hornie, no i rzeczywiście na Hornie nas to trafiło.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku. I was

0: Jeżeli chodzi o jakieś inne rejony, bo nie chciałbym się skupić dzisiaj też na jednym rejonie, czy na dwóch tylko destynacjach. W tamtym tygodniu podróżowaliśmy naprawdę po różnych zakątkach, ale nie zawędrowaliśmy do Armenii. Zmieniam trochę temat. Armenia, poza anteną powiedziałaś mi, to jest kraj, który cię zaskoczył.
1: Tak, bo wydawało mi się, że Armenia jest krajem niecywilizowanym. Byłem w Gruzji i Gruzja, nagle się okazuje, że ta Armenia wygląda mi najbardziej zamożną. Ładniejsze drogi, ładniejsze domy, europejskie samochody w stolicy. Naprawdę urzekła mnie. Jest to piękne, piękne, piękne państwo, tak? Mhm. Pomimo, że Gruzja też jest piękna, ale Armenia to mi się taka bardziej mi się wydała taka europejska.
0: Z racji, że podróżujemy i skaczemy po całej kuli ziemskiej, to i czas nas oczywiście goni, to jeszcze kolejne miejsca. Nie zawitaliśmy tydzień temu, a mam to na liście i bardzo mi na tym zależy, żebyśmy wspomnieli Japonię. Japonia też była przez ciebie odwiedzona i coś, co mnie dosyć mocno uderzyło, poza anteną to usłyszałem, że zderzyłeś się z takim wyobcowaniem wśród ludzi.
1: Tak, dla mnie to w ogóle Japończycy to są ludzie zombie. Mhm. Oni, jeżeli mówimy o tej głównej ulicy, o tym miejscu, gdzie stał ten pies, pomnik tego psa Hachiko, to się nazywa dzielnica Shibuya, tak? Tam jest takie znane ze zdjęć duże przejście, gdzie tam setki ludzi się namijają w jednej sekundzie. I nagle się okazuje, że jak człowiek chce się zapytać, gdzie coś jest, tak? Która godzina, cokolwiek, to oni odwracają wzrok, ignorują. Aczkolwiek już jak w Kioto, to jest miejsce turystyczne, to ci Japończycy już rozmawiają, zaczepiają, ale Tokio...
0: Okay, no... Czyli jak nie mają interesu, czy nie mają, powiedzmy, potrzeby zaczepienia turystów, to będą raczej unikać.
1: Bardziej wyobcowanie takie. Mm-hmm. Tam człowiek jest wyobcowany wśród tych ludzi. Tak jakby był sam, pomimo, że ich tam tysiące ludzi jest, tysiące osób jest.
0: No dobra, ale na przykład jeżeli chodzi o samą architekturę, kraj i tak dalej, coś zachwyca w Japonii?
1: Teraz to już może nie. Mhm. Może myślę, że dla Polaka, który tam pojechał 20 lat temu czy 30 lat temu, no to ta Japonia rzeczywiście te ubikacje przysłowiowe z całą aparaturą podgrzewane, z wototryskami, to może robiły wrażenie. Polska bardzo poszła do góry i wydaje mi się, że Polska w ogóle mamy bardzo dobre hotele, ale może dlatego, że mamy nowe. Ta baza hotelowa za granicą, ona tam była wiele, wiele lat, od 40-50 lat i te hotele trochę się degradowały.
0: No dobrze, ale podróżujesz w nieoczywiste miejsca. W Japonii tylko byłeś w jakichś głównych ośrodkach? Nie zwiedzałeś jakichś takich miejsc rzadziej uczęszczanych?
1: Japonię będę musiał zrobić jeszcze raz, bo niestety byłem tylko w Kioto i w Tokio, tak?
0: Okej. Okay. No dobra, to czyli mamy pretekst do kolejnej rozmowy po takiej wyprawie. Wędrujemy do Australii. Australia, Tasmania, po sąsiedzku trochę, czy to jest to na mapie tylko blisko?
1: Po sąsiedzku, ale tak, to jeżeli my wylądowaliśmy Hobart, czyli na samym dole, tak? Na samym dole Tasmanii i z Tasmanii zjechaliśmy całą Tasmanię, tak? Więc byłem wszędzie, można tak powiedzieć, w cudzysłowiu, bo to bardziej mi zależało na Tasmanii niż na Australii, bo w Australii byłem dwa razy, tak? No co można powiedzieć? No Tasmania, no to takie dzikie miejsce, można by było bardziej porównywać to do Alaski, do Bieszczadów, nie ma ludzi, małe miejscowości.
0: Ale dobrze, ale to muszę dopytać, to Tasmania bardzo dużo się różni od kontynentalnej, tej głównej Australii?
1: Tak, to są zupełnie dwa różne miejsca.
0: Okay, dobra.
1: Tam na Tasmanii rosną paprocie arktyczne, tak? Jest zimny klimat, a...
0: Na kontynencie?
1: Kontynent to już jest pustynia, tak? Takich miejsc na dole, gdzie Sydney, Melbourne są jeszcze takimi w miarę chłodnymi, największymi miastami, bo tam jest taka, można powiedzieć, europejska kultura. Tak jakby czujemy się jak w Europie, tak? Klimat, ale już lecąc do środka, do interioru, to już niestety pustynia i pustynia.
2: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Chciałbym zapytać o ludzi, tak? Z jednej strony jest to grupa, z którą jedziesz. Pytanie, czy to jest dobrana grupa przypadkowa, jak lubisz podróżować po świecie? Ale drugie pytanie złożone to o ludzi, których spotykacie na miejscu. Czy jest taka okazja? I może zatrzymajmy się przy tej pierwszej części pytania. Dobrana grupa, dobierasz sobie osoby, wybierając się na drugi koniec świata, czy bardziej zdajesz się, powiedzmy, na biuro podróży, na osobę, która to organizuje, która dobiera całą grupę?
1: Jeżeli są kierunki, może destynacje takie cięższe, to my się zbieramy. Wiadomo, że człowiek poznaje, nabiera kontaktów, z jednymi się człowiek lepiej dogaduje, z drugimi gorzej, ale co niemniej jest minimalna ilość osób, żeby wycieczka się odbyła. Te ilości są, można powiedzieć, że tak przysłowie, to jest od 8, 10, 12, bo niestety trzeba opłacić przewodnika, trzeba opłacić samoloty, hotele, dlatego te biura podróży, ich jest wiele takich specyficznych, oni po prostu rzucają coś na przysłowiową tapetę, no i ale już my musimy się zebrać, dlatego te kontakty pozostają. Mamy grupy, jest grupa Australia, grupa jakaś Japonia, grupa Szwajcaria, grupa Antarktyda, tak? I okazuje się, że w tym roku na przykład z naszej wycieczki na Antarktydę, na Arktyce zameldowało się 12 osób. Stamtąd. I my dalej tą grupę mamy.
0: Czyli są te podtrzymywane kontakty.
1: A z tymi osobami, a znowu z dwójką miałem lecieć na Polinezję, a znowu z czterema osobami z Antarktydy lecimy, przepraszam, z Tasmanii, lecimy teraz do Butanu, Tybetu, tak? I pod Mount Everest.
0: Okej, ale to są miejsca, gdzie już byłeś chyba, tak? Tybet?
1: W Tybecie nie byłem, ale jechaliśmy od Katmandu, czyli od środka Nepalu do Annapurny. I byłem helikopterem wleciałem na tą bazę Annapurnę. A teraz będziemy przez 10 dni jedziemy od Mount Everest do Katmandu, czyli robimy wschodnią część Himalajów, tak?
0: To jest rejon, który pojawił się już kilka razy u mnie w audycji. Różni goście opowiadali o tym miejscu. Wszyscy są zachwyceni. Jak twoje wrażenia?
1: W ogóle Nepal jest przepiękny. Zacznijmy od tego, że Nepalczycy wszystko wiedzą, co się w Polsce dzieje. Nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, ile tych Nepalczyków w ogóle u nas pracuje w Polsce. Rano wlecieliśmy na Annapurnę, szybko zlecieliśmy z Annapurny, od razu poszliśmy na paralotnie, zlecieliśmy z Nangarkot na paralotniach na takie jeziorko, tak więc latałem w Himalajach, tak?
0: Dobra, ale jeszcze o Nepalczykach zacząłeś mówić, tak? Że to,
1: oni wiedzą,
0: o Polsce wiedzą, dlaczego o Polsce wiedzą, bo tu jest ich dużo jest, tak?
1: Bardzo dużo ich rodzin pracuje tutaj, ale są bardzo ludzie mili.
0: Otwarci chyba.
1: Otwarci. Naprawdę jedna z grup nacji w ogóle przesympatyczny.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Rozmawiamy bardzo przekrojowo. Poza anteną też rozmawialiśmy o tym, że no, dosyć mocno skaczemy i nie ma konkretów. Drodzy Państwo, no, na razie taka zapraszająca to audycja, pierwsza i druga. Żebyśmy mogli zatrzymać się na konkretach, to musimy mniej punktów wybrać. To ja jeszcze zapytam tak jeszcze z zupełnie innej strony. Czy były jakieś zaskoczenia w trakcie tych podróżowania? Może jedną, dwie takie niespodzianki? Pytałem o problemy, ale to zapytam o coś, co cię zaskoczyło i no może trochę takie słodko-gorzka sprawa i zawód, ale i też ciekawostka.
1: To tak wesoło było na Arktyce, jak się śmiałem, czy tak z przekory trochę, że mówię, polecę zorzę polarną zobaczyć. Okazało się, że na Arktyce od połowy kwietnia słońce nie zachodzi.
0: Aha. Ciężko to zjawisko.
1: Tak, w czerwcu o północy jest u nas słoneczny dzień, taki lipcowy, godzina 18, gdzie jest 30 stopni na dworze, to tam taka, to jest 2,5 godziny przed zachodem, tam jest tak o północy. Okay. Okulary przeciwsłoneczne, bo razi.
0: No dobra, ale co wtedy ze spaniem? Organizm jest zmęczony?
1: Nie, po prostu wszędzie jesteśmy przygotowani, są rolety ze stopami aluminiowymi, które nie przepuszczają słońca. Mieliśmy imprezę pożegnalną na statku, na lodołomaczu 6 klasy lodowej. Siedzieliśmy, było karaoke, ludzie z całego świata, no i nagle 23, koniec imprezy, rolety do góry i środek dnia.
0: Grzegorz, wiem, że przyciągające są i fascynujące opowieści dotyczące odwiedzania tych wszystkich krajów, ale trochę ten przez te dwie audycje, przez tą minioną tydzień temu i teraz, mam takie wrażenie, że no nie tylko chcesz zobaczyć piękne rejony świata, ale ty też doświadczasz dużo rzeczy. Tu opowiadasz o paralotni, tutaj o płynięciu statkiem, tu o sztormie. Czym dla ciebie jest podróżowanie? Szukaniem adrenaliny, przeżywaniem nowych jakichś doświadczeń, zobaczeniem czegoś fantastycznego w świecie? W pierwszej audycji to też padło, że mogłeś zobaczyć, jak różnorodny jest świat. Ale co jeszcze?
1: Wszystko trzeba przeżyć. Mhm. No może życia starczy, żeby odwiedził wszystkie państwa. Zobaczymy.
0: Dobrze,
1: ale chcę być wszędzie.
0: Drodzy Państwo, ja widziałem poza anteną mapę. No jest jeszcze trochę miejsc, gdzie trzeba było ją uzupełnić, jeżeli chodzi o odwiedzenie. Na pewno koniecznie trzeba odwiedzić jeszcze raz Radio Rodzina. Może w późniejszym czasie, po kolejnych podróżach jeszcze zechcesz przyjść do nas i opowiedzieć nam, podzielić się opowieściami. Wtedy Państwu zdradzimy, jak planować takie podróże i jak je realizować. Dzisiaj chcieliśmy Was jeszcze w tym okresie wakacyjnym zabrać w różne zakątki piękne tego świata, a to wszystko było możliwe dzięki naszemu gościowi, a był nim Grzegorz Druszkowski, przedsiębiorca, podróżnik. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu, do widzenia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: One, two, three, and...

0: Czas, żeby podziękować za dzisiaj wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem Maciej Stajniak. Do usłyszenia oczywiście i namawiam i zachęcam do słuchania Radia Rodzina, ile tylko wlezie, ale też tych, którym radio się podoba. Szepnijcie słówko o nas komuś, kto nas może nie zna. Im nas więcej słuchaczy, tym będzie nam przyjemniej prowadzić dla Państwa program. Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
1: Tu Radio Rodzina.

Szef PKOL został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz. Prezydent zawetował. Papież przesłał nowemu królowi Norwegii telegram kondolencyjny z powodu śmierci jego ojca. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prezes PKOL Radosław P. opuścił katowicką prokuraturę. Dziś był drugi dzień jego przesłuchania. Na razie nie wiadomo, czy wystosowano wniosek.

0: elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji.
1: Chcę powiedzieć jasno, sam pomysł dziennika nie jest problemem. Problemem jest sposób, w jaki państwo chce go wprowadzić. Sama idea wprowadzania cyfrowych rozwiązań w postaci e-dziennika jest słuszna i powinna być realizowana. Niezrozumiały jest jednak sposób podejścia Ministerstwa Edukacji do realizacji wdrożenia.
0: Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież przesłał nowemu królowi Norwegii telegram kondolencyjny z powodu śmierci jego ojca, poprzedniego monarchy, Haralda V. Zmarł on dziś w wieku 89 lat. Panował od 1991 roku. O szczegółach Piotr Kowalczuk z Vatican News.
3: Leon XIV złożył serdeczne kondolencje nowemu królowi Norwegii, rodzinie królewskiej i narodowi norweskiemu. W telegramie napisał, pamiętając o jego wieloletniej oddanej służbie królestwu, która mam nadzieję będzie nadal przynosić owoce, zapewniam o mojej modlitwie o wieczny spoczynek świętej pamięci króla. Proszę Wszechmogącego Boga o błogosławieństwo, pocieszenie i pokój dla narodu norweskiego i wszystkich, którzy opłakują zmarłego króla.
0: Królowie Norwegii zgodnie z konstytucją są głowami luterańskiego kościoła Norwegii. 65 tysięcy kasków rowerowych rozda w szkołach Ministerstwa Infrastruktury. Dziś pula kasków za pośrednictwem Śląskiego Kuratorium Oświaty trafiła do pierwszej z katowickich szkół, a otrzymali je uczniowie, którzy dopiero co zdali egzamin na kartę rowerową.
4: Najtrudniejszy był praktyczny.
5: Tak, praktyczny. Pisanie było najcięższe.
6: Trzeba było zapamiętać wszystkie przepisy.
7: Nosicie kaski?
8: Tak!
9: Chcemy, żeby młodzi ludzie zdobyli dobre nawyki związane z zabezpieczeniem się podczas korzystania z roweru, z hulajnogi, z innego urządzenia.
0: Mówił wojewoda śląski Marek Wójcik, który przypomniał o istniejącym od czerwca obowiązku używania kasku ochronnego przez osoby poniżej 16 roku życia.
10: Pochmurno, ale cieplutko, 28 stopni, tak twierdzą synoptycy. Do końca dnia mogą pojawić się jeszcze niestety burze, szczególnie w nocy, proszę na nie uważać. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, tutaj dobrych wiadomości też zbytnio nie mam, 25 stopni, tyle musi nam wystarczyć, ale przelotne opady deszczu niestety w sobotę mają się pojawić.
11: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Piękno miłości. Modlitwy i medytacje ze świętą Joanną Beretą Mollą, autorstwa Pauliny Małoty. To książka inspirowana życiem świętej Joanny Berety Molli, łącząca modlitwy, medytacje i rozważania z myślą o codziennej duchowości. Publikacja ma pomagać spojrzeć na zwykłe życie, obowiązki, pasje i pracę jako na drogę do świętości, a jednocześnie jest kierowana także do osób wspierających ruchy pro-life. Książka może służyć jako duchowe wsparcie dla rodzin oraz osób szukających głębszej, spokojnej lektury modlitewnej. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
12: Reklama. Tu Radio Rodzina.

0: ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

Szef PKOL-u może trafić do aresztu, jest wniosek prokuratury. Agresywny pacjent zaatakował personel szpitala w Częstochowie. Wzrasta liczba ofiar lawin błotnych w Nepalu i Chinach. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na...

0: ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Agresywny pacjent zaatakował personel SOR-u w Częstochowie. Mężczyzna próbował obezwładnić 10 osób, jednak 4 z nich doznały obrażeń. To pielęgniarka, pielęgniarz oraz 2 ratowników medycznych, mówi Angelika Kawecka, rzecznik Częstochowskiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce.
1: 4 osoby zostały poszkodowane, mówimy o urazie brzucha, barku, klatki piersiowej. 1 osoba wymaga hospitalizacji na oddziale neurologicznym z powodu urazu głowy. Jest to dla naszej społeczności szpitalnej niezwykle trudne doświadczenie. Za zaatakowanymi ratownikami medycznymi i pielęgniarkami stoją lata nauki, doświadczenia i codziennej służby drugiemu człowiekowi. Dziś to oni, zamiast nieść pomoc kolejnym pacjentom, zmagają się ze skutkami brutalnej napaści.
0: Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze zatrzymali agresywnego pacjenta, który jest obecnie dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Za naruszenie nietykalności cielesnej lub napaść na pracownika ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków może grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Do ponad 550 wzrosła liczba ofiar lawin błotnych w Nepalu i Chinach. Bilans ofiar wciąż rośnie. Około 1000 osób zaginęło, połowa to obcokrajowcy. Przepełnione są już szpitale, a do wielu odciętych rejonów ratownicy mogą dostać się tylko śmigłowcami. Kataklizm wywołał oberwanie się fragmentu lodowca w Himalajach.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Tylko 2 polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie 4 polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy 2 przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która 2 razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
4: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
3: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
0: Po dzisiejszym losowaniu w Monako już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayer Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi 2 angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.
5: Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, które mogą pojawić się w nocy na naszym obszarze. Pamiętajmy o tym idąc i kładąc się spać. Jeszcze jest cieplutko, 27-28 stopni, ale niestety na niebie dominują chmury. Jutro ciut chłodniej, 25 stopni i przelotne opady deszczu mogą się przytrafić, za to niedziela i koniec miesiąca to 28 stopni i słońca ma nie brakować.
6: Reklama.
7: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
11: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
11: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
12: Do Rzęki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego 29 i 30 sierpnia Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
6: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś w kościele wspomnienie świętego Augustyna. Papież przypomniał jego nauczanie o pomaganiu ubogim. Leon XIV ponowił apel, by zarządzanie sztuczną inteligencją nie pozostawało w rękach ekonomicznych i technologicznych gigantów. Ojciec Święty złożył też kondolencje Norwegom po śmierci króla Haralda V. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś Kościół wspomina świętego

0: zatem, abyście zawsze dawali siebie innym. W ten sposób łaska Pana będzie nieustannie oczyszczać wasze serca i umysły, a wy będziecie coraz łatwiej rozpoznawać Chrystusa w bliźnim, zarówno w tych, którym służycie, jak i w tych, z którymi współpracujecie.
1: Ojciec Święty spotkał się dziś także z członkami Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych, z którymi rozmawiał o potrzebie troski o to, by rozwój sztucznej inteligencji nie przekładał się na powierzanie maszynom decyzji, które powinny pozostać w gestii człowieka.
0: Ważne jest wypracowanie pewnej etyki, która towarzyszyłaby wykorzystywaniu tych ważnych narzędzi, które niestety koncentrują się w rękach wielkich podmiotów gospodarczych i technologicznych, a nad którymi państwo ma trudności z roztoczeniem kontroli. Należy zadbać o to, aby dobro ludzkiej rodziny nie zostało poświęcone w imię prywatnych interesów.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także m.in. prezydium francuskiego episkopatu, którego członkowie przyjechali do niego w związku z rozpoczynającą się za 4 tygodnie papieską wizytą we Francji. O przygotowaniach do niej i ogromnym entuzjazmie francuskiej młodzieży piszemy dziś w portalu Vatican News. Wizyta apostolska we Francji od 25 do 28 września to nie jedyne spotkanie Leona XIV z wiernymi w nadchodzących miesiącach. Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych opublikował dziś kalendarz uroczystości z udziałem Ojca Świętego we wrześniu i październiku.
2: W poniedziałek, 7 września, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, papież odprawi mszę świętą w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano. Z kolei 8 października w Bazylice Watykańskiej będzie przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie roku akademickiego na papieskich uczelniach. Zaś 14 października na placu Świętego Piotra wspólnie z przewodniczącymi episkopatów z całego świata odprawi mszę świętą w 10. rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.
1: Z kolei biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało telegram kondolencyjny Leona XIV skierowany do nowego norweskiego monarchy Haakona VIII, który zastąpił na tronie zmarłego dziś króla Haralda V.
2: Papież przekazał nowemu władcy, rodzinie królewskiej i wszystkim Norwegom wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie. Wyraził też nadzieję na dalsze dobre owoce służby, jaką wobec swego narodu pełnił Harald V.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Rafał.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.
6: Na zawsze nieskończony plan, na nigdy odłożony.

0: witam serdecznie, Janusz Mórz, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.